Życie to nie brachidacja, cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja, muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko

krzyczymy po raz pierwszy i ręce nam się trzęsą. Krzyczymy po raz drugi, oni i tak zwyciężą, a trzeci raz przeczymy od tak, z przyzwyczajenia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
3: Cześć, tu Golec z Orkiestra. Słuchacie Radio Warszawa.
4: Dobrze was słuchać. Polecamy gorąco.
3: Hej, hej!

0: Ewangelii świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
1: Ewangelia dzisiejszej uroczystości przenosi nas do Wieczernika. Uczniowie po śmierci Jezusa przeżywają najciemniejsze chwile swojego życia. W ciągu jednej doby zawaliło się wszystko – plany, oczekiwania. I właśnie wtedy, gdy absolutnie nic nie wskazuje na zmianę, Jezus nagle staje pośród nich i mówi: pokój wam. To nagle jest jednym ze sposobów działania Ducha Świętego, który przychodzi czasem niespodziewanie. On wie, kiedy przyjść. Zna człowieka lepiej niż on sam siebie. Duch Święty szczególnie przychodzi wtedy, gdy człowiek znajduje się na granicy duchowej wytrzymałości. Nie po to, by zabrać wszystkie problemy, ale by dać w sercu pewność, że Jezus naprawdę żyje, nie zostawił nas i że nawet to, co trudne, ma sens. Ale Duch Święty działa także stopniowo, tak jak nie da się przelać oceanu do małego wiaderka. Tak człowiek nie jest w stanie od razu pojąć całej tajemnicy Boga. Dlatego Duch Święty odsłania prawdę stopniowo, dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć na dany moment życia. Tak było z apostołami. Duch Święty krok po kroku uzdalniał ich do wiary, odwagi i ewangelizacji. I podobnie jest z nami. Czasem po latach nagle odkrywamy głębię prawdy, którą znamy od dzieciństwa. Słyszeliśmy ją setki razy, ale dopiero w pewnym momencie staje się ona osobistym doświadczeniem serca. I jest jeszcze trzeci sposób działania Ducha Świętego – systematyczny. Nie ma ani jednego momentu naszego życia, w którym Duch Święty przestałby działać. Problem polega raczej na tym, że my często nie dostrzegamy Go. On najczęściej działa bardzo cicho i wiernie, przez codzienność, przez sakramenty, gdzie mamy pewność spotkania z żywym Jezusem, przez Słowo Boże, które jest tabernakulum Ducha Świętego, przez różaniec, modlitwę osobistą, codzienną wierność, walkę o miłość, przebaczenie i cierpliwość. Pięćdziesiątnica to rzeczywistość, w której żyjemy dzisiaj. Duch Święty nadal przychodzi, nadal prowadzi, nadal przemienia serce człowieka. Może warto dzisiaj postawić sobie pytanie: w jaki sposób Duch Święty prowadzi mnie teraz? Czy potrafię przyjąć sposób działania Boga, nie taki, jaki sam bym wybrał, ale taki, jaki wybiera Duch Święty? Prośmy dzisiaj o głębsze zrozumienie Jego obecności. I pamiętajmy o słowach świętego Pawła: gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

0: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, uniwersytetach, parafiach, ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku, ani ofiary. A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję. Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce pięknej miłości, Królowej Polski. Amen.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
1: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: reklamie.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
2: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
3: Dzisiaj wyruszamy do takiego miasta, które część z Państwa odwiedza na przykład w czasie narciarskich podróży. Inni po prostu przez przypadek tam trafiają. Mało kto decyduje się na odwiedzenie tylko i wyłącznie Turynu. Zawsze to jest tylko przy okazji. A ona z pewnością pojechała tam właściwie poznać ukochanego świętego. Jest z nami Paulina Maloty. Dzień dobry, Pani Paulino.
4: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Pier George Frassati zaprosił Cię do Turynu?
4: Oj tak, zdecydowanie. Moja historia z pierwszą podróżą do Turynu naprawdę jest wyjątkowa. No i też dostałam od Frassatiego wiele znaków, które pokazywały mi, że on tam na mnie czeka. To wszystko wydarzyło się w 2022 roku. Na początku dowiedziałam się, że z racji pandemii sylwestrowe spotkanie TZ, które miało odbyć się w Turynie, zostało przełożone z Sylwestra, czyli z przełomu grudnia i stycznia, kiedy właśnie te spotkania zazwyczaj się odbywają w różnych miastach Europy, zostało przełożone na lipiec do Turynu właśnie. I, no i tak dla mnie to był taki pierwszy sygnał, że powinnam tam jechać, ponieważ z jednej strony no właśnie Turyn, możliwość odwiedzenia grobu Pier George Frassatiego, a z drugiej strony też moje urodziny, bo my tego samego dnia mamy święto, dzień śmierci Frassatiego.
3: Urodzenia dla nieba.
4: Urodziny dla nieba, dlatego tak właśnie, dlatego to podkreślam, ponieważ on się urodził dla nieba, a ja urodziłam się na ziemi.
3: Dzieli was niewielka różnica wieku, jaka?
4: No, ja się urodziłam 70 lat po jego śmierci i w tym roku, w setną rocznicę jego śmierci, ja obchodziłam 30 urodziny.
3: Paulina, nie pytaliśmy aż tak dokładnie o wiek, ale cieszę się bardzo, że to mówisz, bo powiem dlaczego i też dlaczego dość łatwo było mi przejść na ty w tej naszej rozmowie. Dlatego, że mówienie o świętych osoby 30-letniej, to trochę chyba jednak jest jeszcze wciąż dla wielu szokujące. Jak to jest, że ty jesteś, no, w twoim głosie, w sposobie bycia, nawet tylko i wyłącznie znając się telefonicznie, można wyczuć, że jesteś kobietą ze świata, a z drugiej strony z niesamowitością opowiadasz o swoim przyjacielu, którego nigdy nie poznałaś fizycznie, zawsze tylko duchowo.
4: Dla mnie to też jest bardzo ciekawe, natomiast moje różne doświadczenia ze świętymi pokazują mi, że to oni nas wybierają i pojawiają się na różnych etapach naszego życia, żeby w jakiś sposób nam towarzyszyć. I tak też pojawił się w moim życiu Pier Giorgio Frassati. I chociaż to wydarzyło się wiele lat temu, kiedy go pierwszy raz poznałam, to uświadomiłam sobie tę jego obecność wiele lat później. I naprawdę mam wiele takich historii, które pokazują mi, że on w tym moim życiu jest i dzieją się takie rzeczy, które po prostu nie mogą zaprzeczyć tej obecności.
3: To żebyśmy my, jakby każdy, kto nas słucha i słyszał o George'u Pierze Frassatim, dlatego, że dzisiaj mogliśmy dość dużo słyszeć ze względu na kanonizację, ale zdecydowanie moim zdaniem ta kanonizacja była nierównomierna, że tak się wyrażę, jeżeli w ogóle można to tak mierzyć. Jeżeli chodzi o Karola Akutisa, bo wszyscy o nim słyszeli, albo przynajmniej w jakikolwiek sposób w XX wieku to nazwisko się dużo częściej pojawia. Pier George Frassati jest taką postacią trochę w cieniu Karola Akutisa w procesie kanonizacyjnym, ale mówię o tym dlatego, że tak naprawdę kiedy czyta się hagiografię tego świętego, to dochodzi się do wniosku, on taki trochę podobny do świętego Franciszka, tylko ta kasa trochę większa, trochę więcej mógłby zrobić w tym czasie niż święty Franciszek w swoich czasach, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach finansowych. To kim właściwie ten Pier George Frassati był?
4: Pier George Frassati przede wszystkim był młodym chłopakiem, który żył w Turynie, który, tak jak już wspomniałaś, urodził się w bardzo bogatej rodzinie. Jego ojciec był założycielem gazety La Stampa, która do dzisiaj funkcjonuje we Włoszech i jest bardzo znana. I Pier George miał życie
3: playboya. Nie bójmy się tego powiedzieć, no mógł mieć takie życie.
4: tak, no po prostu no miał bogate, mógł żyć bogato, miał takie życie na wyciągnięcie ręki, ponieważ w momencie, kiedy się urodził, był pierworodnym synem, więc był następcą ogromnego majątku. Natomiast on wybrał życie zupełnie inne wśród ubogich Turynu i tak chciał żyć jako misjonarz.

0: Szlakiem świętych.
1: Ty przyjeżdżasz do tego Turynu, o którym się naczytałaś, naszukałaś, nadowiadywałaś i gdzie ty tego swojego świętego spotkałaś?
2: No ja wiesz, w momencie, kiedy wylądowałam w Turynie, na lotnisku, które jest w zasadzie pod Turynem, bardzo byłam taka uważna i rozglądałam się z ogromną ekscytacją i myślałam, że jejku, zaraz zobaczę miejsca, w których on żył, którymi on biegał. I w zasadzie ja go poczułam już w pierwszym momencie, kiedy wysiadłam z autobusu przy dworcu Porta Nuova. I ja już wtedy czułam, że on jest tuż obok mnie i ja cały czas sobie wyobrażałam, jak biega między tymi kamienicami, tymi ulicami Turynu i oj, i teraz mam wzruszenie, jak sobie to wspominam, naprawdę. Cały czas miałam wrażenie, że on jest gdzieś tutaj obok, jako młody chłopak biega, więc paradoksalnie nie spotkałam go stricte w jakimś kościele, tylko po prostu to miasto, tak bardzo czułam jego obecność. Też pamiętam pierwszy moment, kiedy już przyjechałam, przeszłam parę przecznic dalej, tam do kościoła, w którym była rejestracja uczestników właśnie spotkania TZ. Musieliśmy chwilę zaczekać, zanim te rejestracje otworzą. Weszłam sobie do kościółka, w którym się ta rejestracja odbywała, w podziemiach. Zajrzałam do kościoła i zastanawiałam się, czy w tym kościele bywał Pier Giorgio Frassati. Nigdzie nie mogłam znaleźć takich informacji. Mhm. Dopiero później się dowiedziałam, że w tym kościele modlił się zawsze przed wyjazdem w góry, czyli zanim jechał w góry, to on zaglądał do tego kościoła, więc to dla mnie było też bardzo takie poruszające. I też chwilę później stwierdziłam, że to jest czas, żeby coś zjeść. Zaczęłam szukać jakiegoś sklepu, przeszłam znów kilka przecznic i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Nie wiem, czy tutaj wyobraźnia mi podpowiada jakieś nieprawdziwe rzeczy, ale chcę wierzyć, że to był Frassati, ponieważ kilka przecznic dalej trafiłam na kiosk La Stampy, a przy tym kiosku mężczyzna łudząco podobny do Frassatiego, więc to było niesamowite dla mnie. Kupiłam tam jakąś kanapkę, wyszłam i zrobiłam zdjęcie. Niestety zrobiłam zdjęcie tylko kiosku, nie zrobiłam zdjęcia temu mężczyźnie. Bardzo żałuję, a to było niesamowite. Naprawdę łudząco podobny do Frassatiego mężczyzna siedział przy kiosku gazety La Stampa i czytał.
1: Muszę zadać to pytanie, dlatego że w pewien sposób jest ono sensem tej audycji. Czy myślisz, że świętość Frassatiego mogłaby się zdarzyć bez Turynu?
2: To jest ciekawe pytanie. Myślę, że tak, mogłaby się zdarzyć bez Turynu. Na pewno gdyby mieszkał w innych miastach, również miałby okazję zostać świętym. Natomiast jeżeli osadzimy go konkretnie w Turynie, to są miejsca, które miały szczególny wpływ na jego życie. Natomiast mówię, że nie jest to zależne od miejsca, ponieważ takie punkty na mapie moglibyśmy znaleźć w każdym innym włoskim mieście.
1: Ja wiem, że to zrobiłaś w jednej ze swoich książek, ale gdybyś miała nakreślić taką krótką mapę Turynu właśnie Frassatiego, to jakie punkty musiałyby się tam znaleźć?
2: Więc przede wszystkim jego dom rodzinny, który można odwiedzić w Turynie. Po drugiej stronie jest kościół parafialny, w którym również w jakiś sposób kształtowała się duchowość Pier Giorgio Frassatiego. Nieco dalej znajduje się Instytut Społeczny. Jest to szkoła prowadzona kiedyś przez ojców jezuitów, do której uczęszczał Pier Giorgio i ona miała ogromny wpływ na jego życie. Oprócz tego jest oczywiście pierwszy budynek, w którym znajdowała się siedziba La Stampy, czyli tej gazety, w której pracował ojciec Frassatiego. W centrum miasta znajduje się kościół, w którym przez ponad 100 lat była adoracja, wieczysta adoracja i właśnie tam modlił się nocami Pier Giorgio. Ja też miałam okazję się tam modlić w 2022 roku. Niestety w tym roku dowiedziałam się, że w 2023 roku, po ponad 100 latach, ten kościół został zamknięty i adoracja wieczysta się również zakończyła. Teraz jest tam wystawa o Frassatim. Mhm. Verso altro. Tak, i dużo jest takich miejsc, jeszcze może powiem jedno. Mhm. Też na dawnych obrzeżach Turynu znajdował się przytułek Kotalonga, który jest do dzisiaj i też miałam okazję tam być w w lipcu tego roku, gdzie Pier Giorgio przychodził i opiekował się chorymi ludźmi.

0: Szlakiem Świętych.
1: Pani Paulino, na Szlaku Świętych próbujemy też troszeczkę zdjąć taką osłonę świętości, ale wyniesioną troszeczkę na piedestał greckich bogów, jeśli chodzi o świętość, a bardziej sprowadzić ich do tego, żeby byli naszymi przewodnikami tuż obok. I chciałam, wiem, że pani w swoich książkach o tym wielokrotnie opowiedziała i teraz mówię przez pani nie bez kozery, dlatego że chciałam zapytać o to, co pani Paulino znalazła w Efrasatim dla siebie. W którym momencie on stał się pani przewodnikiem?
2: Kiedy pisałam swoją pierwszą książkę, Przewodnik po przyjaźni z śladami Piera Giorgio Efrasatiego, tym, co było dla mnie najcenniejsze, to była część Bądź jak Frassati, a jest to część, która opowiada o wartościach, cechach charakteru i cnotach, którymi żył Frassati. I jest to rozdział stworzony w formie właśnie takiego słownika troszeczkę. Dla mnie to była najbardziej wartościowa przygoda, jaką do tej pory przeżyłam, ponieważ krok po kroku mogłam zastanowić się, jakimi wartościami żył Pier Giorgio jako młody chłopak, dwudziestokilkuletni, i jak powinnam te cnoty też wcielać w swoje życie. I tutaj nauczył mnie bardzo na pewno pokory i pisanie książki jednej i drugiej, ponieważ później powstała książka Pier Giorgio Frassati, Kwiatki i Modlitwy. Pisanie obu książek wymagało dużej pokory, dużej cierpliwości i wytrwałości.
1: Ale ja, przeglądając, wciąż jeszcze mogę to się przyznać bez bicia pobieżnie, twoją książkę, znalazłam taki fragment, w którym piszesz o tym, że nauczył się samodyscypliny. I to było bardzo dla mnie frapujące. Mówię, o, coś dla mnie.
2: Ta dyscyplina wiąże się z cierpliwością, pokorą i wytrwałością. Że jest jakiś cel do osiągnięcia i trzeba być w tym konsekwentnym, cierpliwym, ponieważ jest to praca żmudna, wymagająca czasu, ale też serca, żeby po prostu to, co się tworzy, mogło przemawiać i też jakoś tak docierać do ludzkich serc.
1: A kogo, jak myślisz, wybiera Frassati na swojego przyjaciela? Kogo szuka? Kto powinien tę hagiografię przeczytać, a kto powinien po niego sięgnąć, jego poprosić o pomoc i powiedzieć, zostań moim przewodnikiem? Bo trochę ze świętymi to jest, tak mi się wydaje, takie poszukiwanie przewodnika też na drodze własnego duchowego rozwoju. I wtedy szukamy tych świętych, no i często Kościół podpowiada nam tych takich z dalekich czasów, prawda? Ja zawsze się przyznaję, że mam takich czterech świętych od spraw beznadziejnych i każdy lepszy od drugiego, ale wszyscy to są właśnie albo średniowiecze, albo w ogóle początki chrześcijaństwa. Nagle mamy takiego świętego, no może nie super, ale jednak współczesnego.
2: Trudne pytanie, bo ja bym najchętniej powiedziała, że Frassati jest dla każdego. Mhm. Na początku, kiedy zaczynałam pisać książkę, ja miałam takie przeświadczenie, że takie poczucie, że Frassati jest po prostu patronem przyjaźni. Później się okazało, że on jest patronem młodzieży, studentów, alpinistów, ludzi młodych, takich też sportowców, ale nie jest patronem przyjaźni. To sobie jakoś tak dopowiedziałam. I kiedy ta książka powstawała, ona powstawała też w takiej wdzięczności za relacje, które dzięki Frassatiemu pojawiły się w moim życiu. I początkowo planowałam napisać tę książkę dla ludzi młodych, szukających relacji, szukających przyjaźni, którzy chcą w tych przyjaźniach i relacjach wzrastać i też pracować nad sobą, wymagać od siebie, żeby te relacje były coraz piękniejsze, coraz bardziej wartościowe. I dopiero w momencie, kiedy najpierw pojawiła się na rynku pierwsza książka, później druga, zdałam sobie sprawę, że tutaj nie ma przedziału wieku. Frassati jest dla każdego, kto potrzebuje po prostu chyba obecności, takiego towarzystwa. Myślę, że to w ten sposób.
1: Kończąc naszą audycję, Paulino, sięgnę do twojej książki i w cytacie z Pisma Świętego, w którym rozpoczęłaś historię Frassatiego. Wybrałaś cytat z drugiego listu do Koryntian, 12 rozdział, 9 werset. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zna Giorgio Frassatiego, Piera Giorgio Frassatiego, to musi poznać Paulinę i jej publikacje. Zapraszamy na Szlaku Świętych.
0: Szlakiem Świętych.

0: jest Radio Warszawa.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze.
2: Duch Święty, miłość, gołębica, a może jeszcze inna postać, którą może przybrać ta osoba boska. Dzisiaj o nim będziemy rozmawiać, w jaki sposób możemy go przywoływać, czy może być obecny na co dzień w naszym życiu, czy jego posługa jest zarezerwowana tylko dla odnowy w Duchu Świętym, czy też wyłącznie dla wspólnot charyzmatycznych, z którymi często ta działalność Ducha Świętego nam się kojarzy, ta taka zewnętrzna, widoczna, mocno doświadczalna namacalnie. W naszym studiu dzisiaj siostra doktor Iwona Kopacz, liturgistka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: Oraz brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam.
2: Duch Święty w tej rozmowie między nami może być obecny, siostro?
3: Oczywiście nie tylko może, ale na pewno jest obecny. Duch Święty jest obecny w naszym życiu praktycznie od sakramentu Chrztu Świętego, chociaż potem oczywiście mamy sakrament bierzmowania, który w jakiś szczególny sposób nam podkreśla to wstąpienie Ducha Świętego, jego obecność w naszym życiu, ale pamiętajmy, że podczas każdej Eucharystii co najmniej dwa razy, dwukrotnie przywołujemy obecności Ducha Świętego. Najpierw nad darami chleba i wina, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa, następnie nad całą wspólnotą Kościoła, aby właśnie nas jednoczył w Chrystusie w jedną rodzinę.
2: Bracie, w jaki sposób brat doświadcza na co dzień obecności Ducha Świętego? Czy trzeba go jakoś szczególnie wołać, żeby się pojawił?
4: Znak krzyża czynimy i od razu przywołujemy jako trzecią osobę Ducha Świętego, więc zawsze działamy w imię Trójcy Świętej. Oczywiście ja tak sobie myślę, że Duch Święty może jako taki najmniej uchwytny, bo my szukamy takich znaków Ducha Świętego, właśnie chcemy tego jego jakiegoś działania widocznego, namacalnego albo obrazu, właśnie ogień, wiatr, gołębica, charyzmaty. Natomiast on działa, myślę, że w naszej codzienności on jest obecny, tak jak siostra przed chwilą powiedziała, może czasami go, ja bym powiedział, nie doceniamy, albo nawet nie przywołujemy, może akcentując bardziej Ojca i Syna, natomiast Duch Święty gdzieś tam unosi się między nami, wieje, kędy chce, jak to mówimy. Może problemem jest nie sama tylko wiara w obecność tego Ducha Świętego, bo on jest na pewno, natomiast na ile my się poddajemy temu Duchowi Świętemu. Ja sam mam z tym problem, tak, bo to jest kwestia też rozeznawania, bo później mówimy o darach, o owocach, mówimy o tym, że od właśnie siostra powiedziała, od Chrztu Świętego mamy dary Ducha Świętego. Już ja to sobie tak myślę, że zasiane na Chrzcie Świętym jako takie nasionka, a później one mają się aktywować. Pytanie, czy one się aktywują rzeczywiście tak w pełni w sakramencie bierzmowania? Wydaje się, że powinny, ale niektórzy tak troszkę może przekornie, może złośliwie, nie wiem jak to by określić, ale mówią, że sakrament bierzmowania to czasami sakrament rozstania z Kościołem. Tak paradoksalnie, widząc co się dzieje dzisiaj z młodzieżą, nie oskarżając, Boże, nikogo, ani nie potępiając. Natomiast wiemy, że takie jest życie, prawda? To pytanie, czy pozwalamy Duchowi Świętemu się aktywować? Czy jesteśmy, jakby to powiedzieć, pod wpływem Ducha Świętego? No może niektórzy boją się być tak jak apostołowie w dziejach apostolskich, że wydawało się, że się upili. Tak działał Duch Święty, że ludzie patrzyli i pod tym wpływem tego działania Ducha oni tak wyglądali, jakby byli, nie panowali nad sobą, tylko pozwolili Duchowi Świętemu panować. Może takie zjawiska nie są teraz jakieś takie powszechne. To jest zawsze pytanie, na ile ja pozwalam temu Duchowi Świętemu w sobie działać.
2: Jakoś bym przyczepiła się trochę do tych słów w takim też pozytywnym, ale w sensie, ale żeby też trochę może wejść w głębie tego rozumienia, jak może działać Duch Święty, że jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego. I ojciec bardzo fajnie nawiązał do tego, że apostołowie po zesłaniu byli tak, jakby się upili młodym winem. A myślę, że dzisiaj w wielu wspólnotach charyzmatycznych, jeżeli ktoś by się na takie spotkanie przeszedł, czy też różne msze święte, po których są różne formy uwielbienia, to też o tych ludziach można by powiedzieć, szczególnie jak ktoś nie miał doświadczenia wcześniej takiej modlitwy charyzmatycznej, też by można o nich powiedzieć, upili się młodym winem, ale też różne rzeczy się o tym mówi. Z jednej strony potrzebujemy takiego doświadczenia Kościoła żywego, Kościoła Kościoła, który zachwyca się Chrystusem, który, mówiąc w ten sposób z Dziejów Apostolskich, który upija się Jego miłością, ale z drugiej strony czasami mam wrażenie, że wtedy brakuje nam tego racjonalnego podejścia, które w wierze naszej katolickiej jak najbardziej jest i zapominamy o tym takim zwykłym, codziennym działaniu Ducha Świętego. Trochę wprowadzam szerzej ten temat, bo jak usłyszałam to słowo pod wpływem, znam takie osoby, które często mówią, że Pan Bóg do nich mówi niemal nieustannie. Cały czas słyszą Jego słowa, jak wzywają Ducha Świętego, to od razu słyszą jakieś słowa i jeżeli słucha tego ktoś z zewnątrz, kto nie ma takiego doświadczenia, to się zastanawia w zasadzie, o co w tym chodzi? Czy to jest możliwe, żeby mieć taki stream Ducha Świętego 24/7 w racie?
4: Dalibyśmy radę to wytrzymać, gdybyśmy tak mieli, taki byli pod takim wpływem. Oczywiście tutaj myślę, że to jest też kwestia w ogóle takich zewnętrznych znaków, bo to widać było, prawda, jak apostołowie działali, jak oni mówili językami, jak mieli te charyzmaty, my mówimy, chociaż to też bardzo szerokie pojęcie, bo to są dary łaski, po prostu łaska, która działa w człowieku i ona się różnie objawia. Nie zawsze w formie takiej spektakularnej, zewnętrznej, jako pewne zjawiska, prawda, które towarzyszą temu. Sam nasz współbrat, ojciec Pio, miał taki dar Ducha Świętego, który polegał na poznaniu. To jeden z darów Ducha Świętego. Czyli co? Przychodził ktoś do konfesjonału i ojciec Pio wiedział, tak, już skądś wiedział, tak, my wiemy skąd, to Duch Święty działał w nim, że ten człowiek, który przychodzi do niego, ma takie, a nie inne grzechy, ma takie, a nie inne problemy. Mówił językiem, którego nie znał. W ogóle, prawda? Spowiadał ludzi w językach, których nigdy się nie uczył, a więc miał takie dary i tych darów jest, wiemy, bardzo dużo. To jest takie, myślę, rozróżnienie, bo niektórzy może szukają tylko takich efektów specjalnych i one są rzeczywiście, ale to pamiętajmy od tego, to zależy od działania Ducha Świętego. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, czy to zależy od człowieka, na przykład jak się skupi i powie Duchu Święty przyjdź i tu, wtedy na przykład przychodzi duch w formie daru proroctwa, albo daru języków. Czy to tak to działa, prawda, że my złapiemy przysłowiowo tego Ducha Świętego za skrzydła i od razu go mamy, chociaż sam święty Franciszek mówił o posiadaniu Ducha Pańskiego. Ale co to znaczy? Czy to się objawia tylko i wyłącznie w takim zewnętrznym jakimś charyzmacie, który jest widoczny, jakimś takim cudownym, bo wiemy, że mistyka wcale nie polega na cudowności, to nie jest istota mistyki, ani też, myślę, działania Ducha Świętego, aczkolwiek temu towarzyszą takie dary. Myślę, że Duch Święty decyduje o tym, jakie są potrzeby. Mhm. A my mamy być otwarci na działanie. Myślę, że tutaj cały czas kluczem jest ta otwartość na działanie, ale konia z rzędem temu, kto zdefiniuje, co to znaczy ta otwartość, prawda? Na ile my jesteśmy otwarci? No po owocach się poznaje, bo oprócz darów mamy też owoce Ducha Świętego.
2: Brat powiedział o charyzmatach. Ja myślę też o charyzmacie w kontekście zgromadzeń zakonnych. Każde z nich jakiś charyzmat ma.
3: Bo charyzmat, tak jak brat wcześniej powiedział też, to jest dar łaski, tak? Stąd każde z nasze zgromadzenie jakby też właśnie działa w określonym kierunku. Nie możemy robić wszystkiego. Zresztą już Paweł o tym pisze w pierwszym liście do Koryntian, tak? Że mówi, że ciało Chrystusa są ręce, są nogi. Każdy ma swoje zadanie, prawda? I tak samo jest w Kościele. Ja, nawiązując jeszcze do tej otwartości na działanie Ducha Świętego, poszłabym też w taką codzienność zwykłą. Przecież to, co czasami określamy natchnieniami czy intuicją, czasami nie umiemy tego nazwać, ale przecież właśnie to, że na przykład robimy coś, czasami mówimy, właściwie nie wiem skąd mi to przyszło, że coś komuś odpowiedziałam, albo że właśnie, że mam myśl, żeby zadzwonić do kogoś bliskiego, a się okazuje, że właśnie akurat w tym momencie było to potrzebne. To jest też ta otwartość na działanie Ducha Świętego, taka właśnie. Im bardziej będziemy wrażliwi na te natchnienia, i tutaj nam może pomóc rachunek sumienia wieczorny, na ile ja odpowiedziałam na te natchnienia Pana Boga, a na ile gdzieś tam sobie jednak poszłam. Ile razy mówimy tak, coś, jakaś myśl nam przychodzi, a nie, zbywamy to, a zrobię to później, a potem się okazuje, że no, trzeba było zrobić to teraz, nie? Więc to jest też takie właśnie codzienne działanie Ducha Świętego. Warto go, oprócz tego znaku krzyża oczywiście, który jest fundamentalny, warto go przyzywać. Przypomnijmy nawet chociażby Jana Pawła drugiego, który mówił o tym, że codziennie odmawiał modlitwę, którą dostał od swojego ojca, prawda? Więc warto go świadomie przyzywać, nie tylko w takich momentach, kiedy chcielibyśmy właśnie otrzymać dar języków albo inne nadzwyczajne dary, ale właśnie po to, żeby był z nami w codzienności, żeby nas prowadził. Każdego dnia rano prosić o to, żeby on nas prowadził i każdego dnia wieczorem patrzeć, w jaki sposób nas prowadził.
2: Jak zobaczyć jego działanie w tym naszym codziennym życiu, jeżeli słucha nas ktoś, kto myśli sobie, no do tej pory jakoś tak nie prosiłam go o wsparcie, albo ewentualnie czasami podczas homilii, przed homilią czasami pojawia się taka modlitwa do Ducha Świętego podczas mszy świętej. Ja kojarzę też taką modlitwę z lekcji religii, katechezy. Przyjdź Duchu Święty, otwórz nasze serca i tak dalej, i tak dalej. Ale może chodzi o to, żebyśmy no właśnie nauczyli się z nim żyć jak z osobą, bo to, co siostra powiedziała, czyli to, że on jest taki nieuchwytny. Trochę się go boimy, bo absolutnie nas przerasta, co też przystoi Bogu, żeby nas przerastał. To jak wejść z nim w przyjaźń?
4: Ja powiem taką rzecz, jedno z doświadczenia własnego, bo jako kapłan, no wiadomo, spowiadamy, prawda, jako kapłani i kazania mówimy i takie sygnały, które Pan Bóg daje. Ja to odczytuję jako działanie Ducha Świętego, kiedy na przykład przychodzi do mnie penitent i ja słucham i mówię, Boże, ja nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle, nie wiem. I mówię, Duchu Święty, no pomóż. I nagle zaczynam mówić i to, rzeczywiście to jest działanie takie, że te słowa są nie ode mnie, bo ktoś potem odchodzi do konfesjonału i odchodząc mówi, Ojcze, dzięki, bo pomogłeś mi. Już ja rozumiem, mam światło i wiem, co robić. Albo na kazaniu ktoś mówi, Ojcze, Ty mówiłeś do mnie. Ty mówiłeś do mnie. Ja mówię, Duch Święty. A jeszcze czasami bywa tak, że Pan Bóg, ja osobiście tak doświadczam, że Pan Bóg daje takie niezadowolenie. Jak niezadowolony jestem ze swojego kazania. Nie wyszło. Tak chrobowate było. Nie dawałem rady. Tak się męczyłem. A tu nagle ktoś przychodzi po mszy świętej i mówi, Ojcze, wiem. Trafiło. Nie? To ja już mówię, to wtedy Duch Święty naprawdę zadziałał. I myślę, że jeden z sygnałów takich, że to Duch Święty działa, jest to, że to nie ja sam mówię o sobie, o, ja tutaj złapałem Ducha Świętego, ja wam powiem, ja z swoim autorytetem. Wiemy, że nikt nie wydaje wyroków ani sądów w własnej sprawie. Nie powinien przynajmniej to robić, bo może wtedy być jakimś szarlatanem, a nie pod wpływem, w znowu użyję tego słowa, Ducha Świętego. I myślę, że te owoce, że ktoś przychodzi zewnętrzny, jak gdyby, prawda? I wtedy ja widzę i nie przypisuję sobie, bo ja tutaj albo nawet jestem niezadowolony z siebie, albo wydaje mi się, że mi nie wyszło w ogóle. A tu nagle działanie jest, owoce są tego.
2: I to czasami, albo nawet najczęściej, być może to nie jest to działanie spektakularne, które czasami kojarzymy z tymi, no właśnie, spotkaniami charyzmatycznymi, gdzie dzieją się uzdrowienia, gdzie jest ta modlitwa w językach lub glosolalia, bo to jest też bardzo ważne rozróżnienie, no gdzie też, myślę, że też należy to powiedzieć, pojawia się tak zwyczajnie po ludzku dużo emocji, bo jesteśmy razem, jesteśmy wspólnie śpiewamy, więc też ta chemia międzyludzka po prostu działa. Działa też oczywiście Pan Bóg, ale być może ważne jest to, żeby to nie stało się celem naszej wiary, bo ja myślę sobie o takim zagrożeniu, że jak spodobają nam się za bardzo takie spotkania, to może być tak, że pragniemy tylko tego i uważamy, że jeżeli Ty, Panie Boże, w moim życiu tak nie działasz, jeżeli przez moje ręce nie uzdrawiasz, jeżeli przez moje ręce czy przez moją modlitwę nie dzieją się jakieś cuda, to znaczy, że Ducha Świętego specjalnie w moim życiu nie ma. Jest tak, czy nie jest tak, siostro?
3: Znaczy myślę, że znów takim papierkiem lakmusowym są owoce. Jeżeli chodząc na tego typu spotkania, nazwijmy to charyzmatyczne, odnowy w Duchu Świętym, tak? Te spotkania prowadzą mnie do pogłębionej wiary, do tego, że właśnie, że moja relacja z Bogiem wzrasta, to w porządku, tak? Te spotkania są potrzebne, bo Pan Bóg akurat przeprowadza nas przez taki etap. Właśnie być może są też na pewno osoby, które od czegoś takiego swoją wiarę zaczynają. I to czasami mówimy, że Pan Bóg daje cukierki, tak? No ale po cukier... Nie można żyć na cukierkach, tak? Musimy się żywić prawdziwym pokarmem, którym jest Eucharystia. I jeżeli te spotkania prowadzą nas do Eucharystii, do udziału w Eucharystii, do pogłębionej relacji z Bogiem, do czytania Pisma Świętego, właśnie do otwarcia się na działanie Pana Boga, już nie mówmy tylko Ducha Świętego, tak? Pana Boga w naszym codziennym życiu, to dobrze. Natomiast jeżeli zatrzymuję się tylko na tej zewnętrznej warstwie, to znaczy, że gdzieś jakby szukam no niekoniecznie Pana Boga, tylko właśnie, nie wiem, zaspokojenie własnych emocji, zaspokojenie własnych potrzeb. Tutaj takim też, myślę, możliwością oceny jest właśnie przystępowanie do sakramentów, tak? Czy To, czy tego typu spotkania prowadzą mnie do pogłębionego życia wiarą, do pogłębionej relacji z Bogiem. Ale one nie są czymś idealnym. Nie muszę chodzić na spotkanie o nowym Duchu Świętym, żeby doświadczyć działania Ducha Świętego w moim życiu, ale nie są też czymś złym, tak?
2: Bracie, czy mogę być zwykłym katolikiem, który chodzi w niedzielę do kościoła, modli się rano i wieczorem, może jeszcze nawet różaniec odmówi, czy w moim życiu wtedy może działać Duch Święty, mogę być takim zwykłym człowiekiem, który nawet być może trochę podejrzliwie patrzy na tego typu spotkania, bo też mamy takich słuchaczy.
4: Matka Boża, błogosławiony ojciec Honorat nasz, zrobił taką interpretację zwiastowania. Mianowicie, kiedy przyszedł anioł Gabriel, archanioł, prawda, do Maryi, no i zwiastuje, tak, o tym. I ojciec Honorat tak to opisuje w jednym ze swoich kazań i mówi tak, jak to się stanie, Maryja odpowiada, skoro ja nie znam męża. Czyli co ona zrobiła? Ona przetestowała, czyli sprawdziła anioła. Czy to, co ona postanowiła wedle natchnienia Bożego, czyli też możemy powiedzieć natchnienia Ducha Świętego, że ona sobie postanowiła, będę dziewicą, czy to może po prostu będzie zachowane, skoro ma być matką. Tak, jak to się stanie? Tak, ty sobie, Panie Boże, poradzisz. Czyli ojciec mówi tak, przeegzaminowała anioła. Można powiedzieć, sprawdziła tego anioła. Czyli można powiedzieć, że to się w życiu też, my możemy też badać, rozeznawać, sprawdzać, czy rzeczywiście to wszystko pochodzi od Pana Boga, od Ducha Świętego, bo kluczem są te właśnie dobre, Boże postanowienia. Oczywiście znowu pytanie, czy to pochodzi od Pana Boga, czy to pochodzi od jakiegoś ducha złego, prawda? Może też tak być. Są różne sytuacje, że czasami człowiek może być oszukany też. Ale owoce, to siostra powiedziała, po owocach się poznaje, jakie rzeczywiście owoce są w moim życiu. Czyli w tym życiu codziennego, tak nazwijmy, zwyczajnego, bo ja też jestem zwyczajnym, tak można powiedzieć, kapłanem, bo niektórzy mówią, szukam charyzmatycznego kapłana, na przykład, albo charyzmatycznej siostry zakonnej, albo w ogóle człowieka. Co to znaczy charyzmatycznego? Wszyscy mamy dary, wszyscy mamy charyzmaty. Oczywiście ktoś tak mówi, dlatego że często oczekuje na jakieś emocje, na jakieś zjawiska, na jakieś znaki, prawda, to tak jak powiedziałem, to nie jest najważniejsze. Natomiast w tym codziennym naszym życiu po prostu Pan Bóg, Duch Święty działa poprzez nasze natchnienia, poprzez nasze decyzje także. I czym to skutkuje? Uświęceniem, nawróceniem najpierw, prawda, czyli na przykład co mamy, słyszymy, że przyjdzie Duch Paraklet, czyli ten adwokat, tak, bo nie tylko pocieszyciel w kontekście takim, przyjdzie, pogłaska mnie po głowie i będzie powie wszystko dobrze. Nie. Co on zrobi? Przekona mnie o grzechu. To jest pierwsza rzecz, jaką Duch Święty pokazuje. Prawda.
2: Czy możemy,
4: Duch prawdy.
2: Ojcze, tutaj na chwilę postawić kropkę, bo ja dokładnie chciałam o to zapytać. Myślę, że to będzie temat na kolejną część naszego spotkania. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn, siostra dr Iwona Kopacz, liturgistka w naszym studiu, to za chwilę o ten grzech zapytam. Dlaczego to jest tak, że Duch Święty prowadzi nas przede wszystkim do nawrócenia? Weronika Ostrowska przed mikrofonem, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Jak wygląda działanie Ducha Świętego w naszym życiu? Czy Duch Święty jest obecny tylko wtedy, kiedy działają charyzmatycy, tylko podczas spotkań charyzmatycznych, tylko w Odnowie w Duchu Świętym? Oczywiście nie podważamy jego działania w ramach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Pozdrawiamy wszystkich członków tych wspólnot, które także pięknie ewangelizują i pięknie działają w ramach Kościoła, ale my dzisiaj chcemy poszukać tego działania Ducha Świętego szerzej, żeby nie ograniczać się tylko do określonych ruchów i tylko do określonych sposobów działania. Brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn w naszym studiu i siostra dr Iwona Kopa, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka, no to wróćmy do tego chyba najważniejszego owocu działania Ducha Świętego, tego, o czym słyszymy w Ewangelii, o czym mówi sam Chrystus. Bracie Grzegorzu, to jak to było z tym Duchem Świętym? Przychodzi i co wtedy się dzieje?
2: No i przekonuje nas o grzechu. Tak?
1: Czyli to nie jest, prawdzie, nie jest tak miło i przyjemnie wtedy, jak on przychodzi?
2: No właśnie, zależy od tego, jak podejdziemy do tej sprawy. Oczywiście człowieka zawsze boli prawda, taka trudna prawda, no bo coś przyjemnego, no to wiadomo, bardzo chętnie się słucha, ale o sobie trudno powiedzieć, że to jest przyjemne, kiedy ktoś mi mówi, ktoś mnie dotyka, tak, tą prawdą, nawet czasami bardzo ukrytą, bo my mamy dzisiaj problem też duży w tym takim galimatiasie pojęciowym, terminologicznym, duchowym, różne są przyczyny tego takiego zamieszania, że człowiek nie nazywa rzeczy po imieniu, a Duch Święty właśnie zaczyna, przychodzi i nazywa, co jest grzechem, daje nam to możliwość rozeznawania, która jest dzisiaj bardzo potrzebna, a więc też oddzielenia tych plew od tego, co jest dobrym ziarnem, tak, i zobaczenia, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tylko zatrzymać się na grzechu, bo Duch Święty nam tego nie serwuje w taki sposób, jak to czynią złe duchy, żeby nas dręczyć, tylko czyni po to, żebyśmy z tego grzechu powstali, czyli to jest ku nawróceniu.
1: Może jest tak, że z jednej strony pokazuje nam nasz grzech, a z drugiej strony widzimy Chrystusa, który za nas umiera z wielkiej miłości. To jest ten niezwykły paradoks. Chrystus umiera za ciebie, człowieku, który grzeszysz, który odchodzisz od Boga, odrzucasz Jego miłość.
3: Czy ja bym tu nawiązała też do sakramentu pojednania, tak? Bo to jest właśnie ten sakrament, w którym z jednej strony właśnie znów mamy to działanie Ducha Świętego, to niesamowite, bo tak jak Ojciec teraz powiedział, przypomina nam właśnie o grzechu, czyli pozwala nam te grzechy nasze uznać, wypowiedzieć, poznać. Do niego się w końcu bardziej lub mniej świadomie powinniśmy modlić przed przystąpieniem do tego sakramentu. A z drugiej strony właśnie dzięki temu, że my to uznajemy, możemy otrzymać łaskę przebaczenia. I to też jest łaska Ducha Świętego, tak? Zobaczmy, że Chrystus, który przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów, to mówi im, weźmijcie Ducha Świętego w momencie zmartwychwstania. Nie czeka na zesłanie Ducha Świętego, nie czeka tych 50 dni, przez które my świętujemy to zmartwychwstanie, ale już tego pierwszego dnia mówi im, weźmiecie Ducha Świętego. Co więcej, u Mateusza mówi o tym jeszcze wcześniej, tak? Mówi o tym w momencie, kiedy nadaje Piotrowi łaskę prymatu. Mówi, co zwiążesz na ziemi, będzie związane, co rozwiążesz, będzie rozwiązane, tak? Ale mówi też do apostołów, co odpuścicie, będzie odpuszczone. Więc Duch Święty nie jest związany naszymi terminami, naszymi czasami. On jest po prostu obecny. A od nas zależy, na ile my tą Jego obecność będziemy dostrzegać.
1: Czy jest tak, że sakramenty dają nam pewność działania Ducha Świętego?
3: Sakrament działa ex opere operanti, czyli mocą samego sakramentu. Sakrament nie działa dlatego, że udziela go kapłan bardziej lub mniej, użyjmy słowa, charyzmatyczny. Sakrament działa niezależnie od świętości kapłana. Nawet jeśli kapłan byłby w stanie grzechu ciężkiego sprawując sakrament, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Tak? Więc tutaj mamy, oczywiście nie mamy tych zewnętrznych efektów przy sakramentach najczęściej, które mamy mogą się pojawić przy modlitwie charyzmatycznej, tak? Czyli właśnie mówienia językami, czy tam glosolali, czy nawet właśnie tego doświadczenia ciepła, zimna, jakichś takich zewnętrznych elementów. Tego może nie być przy sakramentach, ale jeśli wierzymy, że działa w sakramentach Bóg, to mamy pewność, że działa w nich Duch Święty.
1: Bracie, chciałam zapytać o to rozeznawanie. bo z jednej strony mówimy o natchnieniach, ale myślę, że każdy z nas dobrze wie, jak dużo myśli, dobrych też, pojawia się w naszej głowie każdego dnia, ale niekoniecznie każda z nich jest to myśl od Ducha Świętego. Co z tym zrobić? To jak w takim razie rozpoznawać albo uczyć się rozpoznawać, co jest od Ducha Świętego, a co niekoniecznie?
2: Pan Jezus powiedział uczniom takie piękne słowa, że najpierw pójdźcie za mną, a później zobaczycie. Czyli najpierw, no to jest pewne ryzyko, tak? Po ludzku rzecz biorąc, to jest pewne ryzyko, tak? Czy ja w tą myśl, to natchnienie pójdę? Oczywiście my pamiętajmy o tym, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tak? I Pan Bóg chce cały czas wydobywać spod tej warstwy takich zranień, różnych tam grzechów, naszych skłonności, naszych błędów, wad i tak dalej, wydobywać to dobro, które sam w nas zasiał, tak? Według którego nas stworzył. I Duch Święty jest takim, tak aktywuje w nas te dary, to dobro, które w nas są, na różny sposób. Ja bardzo lubię słowo adekwatnie, czyli odpowiednio do danej sytuacji. Nie tak, jak my chcemy, my byśmy sobie zaplanowali, tylko tak, jak potrzeba. Czy to potrzebne Kościołowi, na przykład jakieś proroctwo, czy potrzebne wspólnocie, bo też pamiętajmy o tym, Święty Paweł o tym mówi, prawda, że jeżeli jest jakieś proroctwo, to też, czy jak dar języków, to też często jest tłumaczenie tego języka, czyli tego, co mówi ten człowiek, bo żeby wszyscy zrozumieli, prawda? Żeby wszyscy zrozumieli przesłanie. Natomiast wiadomo, że człowiek jest no, też w różny sposób tak nastawiony albo nie nastawiony na tego Ducha Świętego. I no i czasami bywa, że no, nie wie dokładnie, my nie wiemy tak naprawdę, dopóki nie spróbujemy, można powiedzieć, dopóki nie pójdziemy, tak jak powołanie zakonne. Też jest darem Ducha Świętego, prawda? Działaniem Pana Boga. I człowiek nie wie, czy dobrze odpowiedział, czy siostra dobrze wybrała ten zakon, czy zgromadzenie, czy ja. Może i do końca życia nie wiemy, czy to było zgodne z wolą Bożą, czy to było... Ale owoce są. Ja pamiętam, jak po święceniach kapłańskich spotkałem moją koleżankę z klasy, może mnie słucha, nie wiem.
1: Pozdrawiamy.
2: Ona mówi do mnie, słuchaj, no ale to 6 lat studiów to cię przygotowało? Przygotowało cię do kapłaństwa? Ja mówię, nie przygotowało. Ale ja wyznaczyło kierunek. Kościół też jakby zatwierdził, powiedział tak, według nas nadajesz się, dopuszczamy cię do kapłaństwa, do tego charyzmatu, też daru, a teraz dalej trzeba iść za tym. Czyli najpierw idziemy, a potem można powiedzieć, że zeznawanie jest troszeczkę albo w czasie, albo nawet po fakcie, tak? Oczywiście my mamy też zmysł wybierania. Tak, ten dar wybierania. I wiemy już, dlatego poddawanie się Duchowi Świętemu i prawdzie pozwala nam u początków już od razu wybrać i powiedzieć tak, to jest złe, to jest dobre. Prawda? Między dobrem a złem wybieramy też bardzo konkretnie.
1: Myślę, że to jest moment, żeby przywołać owoce Ducha Świętego wymienione w liście do Galatów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Trudne wyzwanie.
2: Mi się od razu tutaj nasuwa sam święty Franciszek, którego rok teraz obchodzimy i świętujemy bardzo, bardzo jubileusz 800-lecia śmierci Franciszka. I on właśnie dał przykład. Jeden z tych owoców to jest radość, ale w wydaniu Franciszka to jest radość doskonała. I tak sobie pomyślałem, że na czym ona polega? No bo można się cieszyć z różnych rzeczy, z prezentu, z jakichś spotkania, to takie zwyczajne, codzienne, ale ja myślę, że też radość z tego pokonywania siebie, to znaczy pokonywania tej swojej, mówimy, grzesznej czy skażonej natury, czyli zrobiłem coś, co wydawałoby się niemożliwe. I u Franciszka to jest to, że kiedy on przychodzi do braci i ci bracia, którzy go doskonale znają, którzy wiedzą, kim jest Franciszek, nie wpuszczają go do wspólnoty. I co robi Franciszek? Mówi, jeżeli ja się nie zdenerwuję, nie osądzę, tak, tych braci, tylko będę chwalał Boga. Czyli skutkiem tego jest po prostu wychwalanie Boga w każdej sytuacji. Panie Boże, nie tylko w tych łatwych sytuacjach, a uwielbienie Boga właśnie wtedy, kiedy jestem odrzucony. To jest wbrew mojej naturze, bo natura się domaga pochwały, prawda, jakiejś takiej przyjemności, wygody, różne ma takie pomysły na życie. A tutaj nagle ja mam radość nie z tego, że mi jest dobrze, że mi jest wygodnie, tylko ja mam radość z tego, że nie zdenerwowałem się i tu będzie to opanowanie, łagodność, prawda? A więc te owoce Ducha Świętego, to jest ten owoc, nie? One działają pewnie całymi takimi seriami, nie tylko pojedynczo, ale jedna od drugiej zależna, prawda? Czyli radość powoduje, że, czy spowodowana jest właśnie tym opanowaniem na przykład, że ja nie powiedziałem, bo ktoś zacisnął język, nie powiedział tego, co miał powiedzieć. Kogoś tam miał zrugać, albo przekląć, albo coś innego złego zrobić, a tego nie powiedział. Czyli Duch Święty go jakby przyhamował, nie pozwolił mu na to, prawda? Więc widzimy, jest owoc i z tego jest radość ogromna.
1: Czyli żeby wzrastać w tym życiu w Duchu Świętym, czy możemy jako taki papierek lakmusowy zastosować te owoce Ducha Świętego, które teraz przytoczyłam? Czy możemy sobie samemu zrobić taki egzamin i trochę może nam to też posłużyć do rachunku sumienia, tak sobie myślę. Czy jestem w moim życiu? Czy skieruję się miłością? Czy jest radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie?
3: W pewnym sensie tak, tylko żebyśmy też nie popadli w taką paranoję, że jak zdarzy mi się zdenerwować, zdarzy mi się być nieopanowanym, zdarzają mi się momenty smutku, że to już nie ma, że Duch Święty nie działa w moim życiu. To nie działa tak, że te wszystkie owoce, tych wszystkich owoców doświadczamy zawsze i wszędzie, tak? Że jestem zawsze opanowany. Weźmy samego świętego Pawła. No, mamy też przykłady, że z opanowaniem to on miał kłopoty.
1: Miał swój oścień też.
3: Dokładnie, prawda? Tak samo i my mamy. To nie o to chodzi, żebyśmy doświadczali tych owoców codziennie 24 godziny na dobę. Chodzi o to, żebyśmy je w sobie zauważali. To, co brat mówił chociażby właśnie o tej doskonałej radości, tak? I żebyśmy też zauważali małe kroki, które robimy. Czyli jeżeli normalnie jestem człowiekiem, który się szybko unosi, łatwo denerwuje, a uda mi się raz na 10, powiedzmy razy, opanować, to podziękujmy za to, uwielbiajmy w tym Boga, tak? Ja mam współsiostrę, która na przykład jak jedzie gdzieś tam i ktoś jej, prawda, drogę zajedzie czy coś, to potrafi powiedzieć, niech cię Pan Bóg pokaże swoim miłosierdziem. Nie? Także to jest właśnie to, że jakby nie odpowiadam złem za zło, ale Bóg nas, Duch Święty zaprasza nas też do uwielbiania Go w sytuacjach, które po ludzku są bardzo trudne. Tak? Na których normalnie to byśmy psioczyli, na innych. Uwielbiajmy wtedy Pana Boga w tym człowieku, w tej sytuacji, w naszym życiu.
1: Tak wbrew sytuacji nawet, dokładnie. To co brat powiedział.
3: Tak, nie? To jest to, co Paweł ma, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy został wtrącony do więzienia w Filipii, co robi? Uwielbia Pana Boga. Efekt jest taki, że zostaje uwolniony z więzienia, strażnik się nawraca, Ewangelia jest głoszona.
2: Bracie. Według tego, co Paweł mówi, święty Paweł, nie, że moc słabości się doskonali, to Duch Święty jeszcze przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie potrafimy się modlić, to On potrafi się modlić w nas. To jest mistrzostwo świata, bo święty Franciszek to zauważył i to właśnie jest sztuką jego, można powiedzieć, tego życia duchowego. Jednym z takich bardzo ważnych niuansów, to ja trochę porównuję, że rewolucja dokonała się na przykład w kwestii krawiectwa, kiedy przesunięto dziurkę z końca igły naprzód i powstała maszyna do szycia. Tak samo jak my przesuwamy co? Akcent z siebie na Boga. I Franciszek mówi co? Ty Boże, Ty Duchu Święty, Ty działaj. Pan mi powiedział, Pan mi objawił. Nie? I on mówi, oddaję to po prostu Panu Bogu, a ja nie umiem, jestem słaby, jestem nikczemny, jestem podły, jestem grzeszny, a Pan Bóg działa we mnie, nawet kiedy się nie potrafię modlić, przychodzę, prawda, do chór zakonnego i myśli jakieś krążą, prawda, i co ja, zamiast, czasami tego nie robię właśnie, też sobie to tak wyrzucam, że, no mój Duchu Święty, módl się we mnie, prawda, w ogóle to jest najpiękniejsza modlitwa, kiedy Pan Bóg modli się we mnie, Maryja pełna łaski, czyli co, nie ma tam miejsca na nic więcej, bo jest pełna, jak naczynie wypełnione i Duch Święty działa w niej w pełni, my takiej może tutaj takiego doświadczenia nie mamy, żebyśmy byli tak pełni łaski, ale to, co siostra mówi, nie, w tych naszych właśnie niedoskonałościach także przychodzi Pan Bóg i On nie zraża się tym wszystkim i Duch Święty przychodzi, prawda, i modli się i działa i przez nas nawet działa, oczywiście najlepiej jest, jak jesteśmy w stanie łaski, jesteśmy otwarci, taka idealna sytuacja. Ale też, kiedy przyznajemy się, niekoniecznie musimy być w stanie grzechu, ale kiedy my się przyznajemy do tego, że nie dajemy rady, że jestem tak zmęczony, że po prostu nie dam rady się modlić, nie mam siły do tego, to oddać to Duchowi Świętemu.

0: całkiem, bo ja mam inne plany całkowicie. I wiecie co? Wtedy, kiedy jestem posłuszny, to wtedy Pan Bóg daje mi ogromne łaski. I wtedy niewygodne, trudne, chodzę, psioczę, gadam za plecami, czasami obmawiam, mówię, nie tak, nie powinno być tak, ale Pan Bóg, dojrzewanie człowieka wtedy, właśnie to działanie Ducha Świętego wtedy, bo On nas chce uczynić ludźmi dojrzałymi, według miary Bożej, nie tylko naszej ludzkiej, prawda? Żebyśmy przyjmowali z pokorą i z posłuszeństwem to wszystko, bo On zrobi to, o czym my jeszcze nie wiemy. My widzimy drogę do zakrętu. A za zakrętem jeszcze dzieją się rzeczy i Pan Bóg już o tym wie i Duch Święty już to planuje i On nas przygotowuje do tego, tylko wystarczy zgodzić się, czyli być posłusznym.
1: I myślę, że takie ważne pytanie na koniec, czy to znaczy, że też działanie w posłuszeństwie, o czym przekonują nas wszyscy święci, bo jak się prześledzi ich życiorysy, to jakie decyzje, mimo tego, co widzieli, co wokół nich się działo, czy to w kościele, myślę na przykład o świętej Katarzynie Sienańskiej, myślę też o wielu mistykach, święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża, którzy doświadczali wiele cierpienia też ze strony kościoła, od swoich współbraci i mogliby powiedzieć, rzucam to wszystko, zakładam swój kościół, ale to jest też jakiś chyba bardzo ważny wyznacznik działania Ducha Świętego, że działam w posłuszeństwie Kościołowi.
2: No to jest sprawdzian. Tutaj brat by pewnie powiedział więcej niż ja, ale chociażby ojciec Pio właśnie tu przywoływany.
0: Ksiądz
2: tak?
0: Dolindo.
2: Ksiądz Dolindo, siostra Faustyna. Wszyscy oni byli posłuszni decyzjom Kościoła, nawet jeśli te decyzje wydawały się nielogiczne. Pan Jezus do Faustyny wprost mówi, nawet jeśli twoja przełożona się myli, ale ty będziesz jej posłuszna, to ty zyskujesz. Bo jesteś posłuszna mi. I była sytuacja, gdzie Faustyna otrzymała polecenie od Pana Jezusa, przełożona jej zabroniła to wykonać. I Faustyna skarży się Panu Jezusowi. I co Jezus do niej mówi? Dobrze uczyniłaś, słuchając twojej przełożonej. Posłuszeństwo w Kościele i nie tylko w Kościele, posłuszeństwo jest dla nas wyznacznikiem, czy słuchamy Pana Boga, czy słuchamy tego naszego przeciwnika. To On powiedział, non servam, nie będę służył.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za tą inspirację do tego, żeby przyjaźnić się z Duchem Świętym. Pamiętajmy o tym, pokora i posłuszeństwo, takie dwa bardzo mocne wyznaczniki działania Pana Boga w nas. Zresztą Chrystus sam mówi, ja przyszedłem po to, żeby służyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Siostra dr Iwona Kopacz, uczennica Boskiego Mistrza, liturgistka, bardzo dziękuję.
2: Ja również dziękuję.
1: I ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn, bardzo dziękuję.
0: Bóg zapłać.
3: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
1: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
4: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
0: Po reklamie. Radio Warszawa. 106,2 FM.
5: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków. Amen.
6: Mam taką pracę, że czasem spotykam się z młodzieżą i podczas tych rozmów zadaję pytanie, czy dzisiaj w mediach mówi się prawdę? I wszyscy mówią, nie, nie mówi się. A najczęściej to są uczniowie liceum. A jakby zapytać, czy dziś na świecie jest pokój, to wszyscy, a w tym pewnie dzieci, powiedzą, nie, nie ma pokoju.
7: No nie ma.
6: Dziękuję.
7: Proszę bardzo. No. To takie pytanie z krótkim stwierdzeniem. Nie ma. Wszystko, co jest, pokazuje się wokół nas, co media nam pokazują, niesie ze sobą dużo niepokoju, dużo lęku, dużo ciemności, dużo agresji. I taki jest przekaz medialny. Czy on jest obiektywny, to wiemy, że nie.
6: Ale nie chodzi o media, chodzi w ogóle o świat.
7: Nie ma pokoju w nas, to nie ma pokoju wokół nas. Ja mało oglądam telewizji, żeby nie powiedzieć, że w ogóle. Mało czytam internetu. I temat pokoju mogę rozważać przez pryzmat osobistych doświadczeń oraz tego, z czym się spotykam w konfesjonale, we wspólnocie, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Rzeczywiście, może tak powiem, że w tym środowisku, w którym ja najczęściej przebywam, czyli w środowisku ludzi wierzących, pomimo rozmaitych trudności, to jednak wiele osób doświadcza pokoju, który płynie z relacji z Panem Bogiem. Ale myślę sobie, że tam wszędzie, gdzie nie ma tej relacji z Bogiem, to rzeczywiście trudno będzie znaleźć pokój.
6: No właśnie, a dziś o pokoju, bo... Pokój wam, powiedział Jezus. To jest to, co on przynosi, a ten pokój to Duch Święty, prawda? W serce człowieka wkłada.
7: Cały Bóg wkłada pokój w nasze serce, w nasze wnętrze, w nasze życie. O Jezusie mówimy, że jest Książę Pokoju. Książę Pokoju. A ponieważ Jezus chce nam objawiać Jezusa, a ponieważ Duch Święty chce nam objawiać Jezusa i to jest Jego zadanie, objawiać Jezusa, który jest obecny tu i teraz, więc przede wszystkim Duch Święty chce, byśmy ten pokój przyjęli do swojego życia i byśmy żyli jak ludzie pokoju.
6: I dziś właśnie w zesłaniu Ducha Świętego będziemy mówić o pokoju. Mam nadzieję, że będziemy się radowali tym pokojem, który przecież jest.
7: Bo jest Jezus, bo Jezus żyje, bo Jezus zmartwychwstał, bo zwyciężył niepokój, zwyciężył lęk. Jeżeli tylko zechcemy przyjąć Go do swojego życia, zaprosić, to On nas wypełni pokojem.
6: No i zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich. O tym pokoju na pewno bardzo wiedzieli apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego. Rozdział 2, wersy od 1 do 11.
8: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazało się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż wszyscy ci, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
6: Jestem przekonany, że ci wszyscy słuchacze, którzy słyszeli apostołów, to słysząc ich doznawali pokoju. Może byli też podekscytowani, ale na pewno był tam pokój. To musiało ich tak zachwycić, ale tu jest jedna rzecz piękna. Oni mówią: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? No, Galilea była taką prowincją wtedy, prawda? Częścią Izraela, ale tą taką, powiedzmy sobie, polską B, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie? Czyli taki akcent białostocki. No. Z całym szacunkiem, bo to piękny akcent.
7: Mam nadzieję, że z szacunkiem dla Białegostoku.
6: I tak. Tutaj mówią mieszkańcy Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Korei Południowej i Cypru: czyż ci wszyscy nie są z Białegostoku? I mówią do nas tak, że wszystko rozumiemy. Jakie to jest piękne.
7: Bo do tego zmierza całe działanie Pana Boga, do tego zmierza wydarzenie Paschy, czyli przejścia Jezusa ze śmierci do życia, który przeprowadził nas z niewoli do wolności, który przeprowadził nas z ciemności do światła, z niepokoju czy z lęku przeprowadził nas do pokoju. To wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest konsekwencją wydarzenia paschalnego. Jezus chce, żeby to wszystko, co stało się udziałem, znaczy wszystko, co On nam wysłużył na krzyżu, żeby stało się udziałem każdego człowieka. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na to doświadczenie ludzi gromadzących się wokół Wieczernika, wokół apostołów, to mamy piękne odniesienie do tego, co wydarzyło się w Księdze Rodzaju po grzechu wieży Babel. Kiedy wszyscy zostali wtedy rozproszeni, między nimi nie było jedności, nie było pokoju, był gniew, był podział i dlatego wszyscy się rozeszli, bo grzech, pycha rozproszyła ludzi. A Jezus przyszedł, żeby odwracać skutki każdego grzechu, także tego grzechu wieży Babel. I to, co było rozproszone, chce zgromadzić w jedno. I gromadzi ludzi, którzy są spragnieni słuchania Słowa Bożego. I to bardzo wyraźnie widać po tym, w jakim zaangażowaniem słuchają tego, co apostołowie, co Piotr do nich mówi. Ale przede wszystkim to rzeczywiście to pierwsze spotkanie, to pierwsze zetknięcie się z nowo zawiązującym się Kościołem i z tym niesamowitym, z tym wylaniem się Ducha Świętego na apostołów i przez apostołów na wszystkich, którzy się tam zgromadzili. To jest coś, co zachwyca, to jest coś, co porusza serce, to jest coś, co budzi pragnienie. Pragnienie, że ja chcę też tego doświadczyć, też chcę tej radości doświadczyć.
6: Tego płomienia.
7: Tego płomienia, tak.
6: To jest takie piękne, że te płomienie były, one się rozdzielały, czyli można powiedzieć, był jeden ogień i z tego ognia każdy dostał płomień. I ja sądzę, że ci apostołowie, mówiąc pod wpływem tego płomienia, który na nich spoczął, mówili tym samym ogniem, który ich połączył. Nie? I teraz oni mówią, i tamci, którzy ich słyszą, i ten być może ten płomień wstępuje na następny, nie wiem, to ksiądz powie, może to przez bierzmowanie, nie wiem, to wtedy to jest ten sam ogień we wszystkich, dlatego się rozumieją, prawda?
7: Tak, dokładnie tak. Jest wyraźnie podkreślone, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, a słowo, które apostołowie wypowiadali, słowo ogłoszone w mocy Pana Boga, również jest niesione ogniem Ducha Świętego i zapala serce ludzi do wiary, do tego, że oni też chcą tego doświadczyć. Bo potem, kiedy dalej idzie ta historia dziejów apostolskich, przemowy Piotra, bardzo wyraźnie pada pytanie, ci ludzie słuchają przejęci do głębi serca, czyli to, co mówią, ten ogień Ducha Świętego płonie w nich, zapala w nich wielkie pragnienie i to pytanie, co ja mam zrobić, żeby móc tą łaską żyć, co mam zrobić, żeby to zwycięstwo Jezusa stało się moim udziałem, żebym ja też mógł doświadczyć wylania darów Ducha Świętego. I Piotr daje na to odpowiedź.
6: Jaką odpowiedź?
7: No, tego nie ma w tym fragmencie, tak? Ja trochę wybiegłem do przodu. tą odpowiedzią...
6: Duch księdza
7: duch mnie, tak, duch mnie pcha naprzód, tak, żebyśmy zobaczyli, że głoszenie Słowa Bożego zawsze prowadzi do tego, żebym ja się nawrócił. Dlatego Piotr powie im potem, nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, bo obietnica jest dla wszystkich ludzi. Dla każdego, kto przyjmuje Jezusa do swojego życia, jest obietnica Ducha Świętego, czyli ten ogień, który ma w nas zapłonąć i ma nigdy nie gasnąć. I to jest niesamowite, żebyśmy dobrze zrozumieli, że to doświadczenie pięćdziesiątnicy wcale się nie skończyło. Bo ja dzisiaj też usłyszałem fragment konferencji jakiegoś księdza z zagranicy, który mówi, że to było jednorazowe wydarzenie, wtedy się wydarzyło i to się skończyło. Ale to nie jest prawda, to jest herezja. Doświadczenie ognia, który zstępuje z nieba, nigdy się nie skończyło od dnia pięćdziesiątnicy i trwa cały czas. Chodzi tylko o to, żebyśmy my dali się Duchowi Świętemu zapalić, ponieważ On nas nie chce rozpalać wbrew nam. Nie chce zapalać naszego serca swoją miłością, jeżeli my tego ognia nie pragniemy, jeżeli miłości nie pragniemy, jeżeli się nie nawracamy, jeżeli nie wzywamy Jezusa. Zawsze pierwsze to jest zwrócić się ku Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Zwrócić się do Jezusa, który zwyciężył śmierć, zwyciężył mój lęk, zwyciężył moją depresję, zwyciężył moją ciemność, zwyciężył mój grzech. I przywraca mi wszystko to, co jest najpiękniejsze. Przywraca mi pełnię życia, w tym także właśnie pełnię życia rozumianą jako życie w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego.
6: Jak się różni życie w Duchu Świętym od życia bez Ducha Świętego?
7: Życie w Duchu Świętym będzie mnie zawsze prowadziło do nieśmiertelności, do wieczności. Życie bez Ducha Świętego będzie mnie zamykało tylko i wyłącznie w doczesności, w tym, co ja znam. Będą mną kierowały tylko moje własne pragnienia, które, jak bardzo dobrze wiemy, z trudem odrywają się od tych naszych ziemskich przywiązań. I tak naprawdę człowiek, który żyje bez Ducha Świętego, najczęściej zainteresowany jest głównie tym, żeby tutaj na ziemi ustawić się możliwie wygodniej. Jeżeli żyję w mocy Ducha Świętego, to wiem, pamiętam o tym, że to moje życie tutaj na ziemi prowadzi mnie do czegoś więcej. Jest tylko etapem.
6: Ja oczywiście zaprotestuję, dlatego że znam ludzi, ich historie, którzy w ogóle wcale specjalnie wygodnie nie żyją, nawet przeciwnie, żyją w dużych trudach. I wcale chyba nie pragną strasznego bogactwa, ale jest im trudno i nie mają nadziei. I sądzę, że Ducha Świętego może też, ale to nie idzie o biznes.
7: Ja też nie mówię o biznesie, ale to, bo bardziej chodzi o to, że opieram się wtedy o swoją własną moc, swoje własne możliwości i staram się po swojemu, po ludzku rozwiązać wszystkie swoje problemy. Poradzić sobie w tym życiu. Może to będzie rzeczywiście bardziej precyzyjne. Czyli ograniczony jestem tylko i wyłącznie do tego, co ja sam potrafię zrobić, co sam potrafię...
6: Czyli bezradny często.
7: Czyli jestem bezradny. Dokładnie tak. No to streszczając to wszystko, co zamierzałem powiedzieć, tak. Doświadczam w tym momencie dużej bezradności. A Pan Jezus daje mi Ducha Świętego, o którym mówimy, że w każdej bezradności On jest radą. I jednym z darów Ducha Świętego jest dar rady. Czyli On sobie radzi ze wszystkim i jest w stanie nam doradzić, jak przeżyć moje życie, jak wyjść z różnego rodzaju okoliczności, żeby doświadczać szczęścia, doświadczać pokoju, doświadczać uwolnienia, doświadczać radości, pomimo tych wszystkich trudności, które oczywiście wiemy, one nie znikają, nie zostaną nam odebrane. Ale przeniknięte mocą Ducha Świętego nie są czymś, co mnie niszczy, ogranicza i zamyka mnie w sobie samym, oddzielając mnie od Boga, od człowieka, w moim własnym takim świecie pełnym smutku i nieszczęścia, bezradności właśnie, ale wręcz przeciwnie, kiedy ja doświadczam różnego rodzaju trudności, tym chętniej otwieram się na Jezusa, zapraszam Go do tego, mówię, zbawiaj mnie Jezu, ratuj mnie Jezu, prowadź mnie tak, jak Ty chcesz.
6: A za chwilę przeczytamy fragment z listu człowieka ewidentnie natchnionego Duchem Świętym, świętego Pawła.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, wersy od 3 do 7 i od 12 do 13.
1: Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni Duchem Świętym.
0: Czasem by się chciało, żeby była jakaś taka panświatowa rewolucja, taka jakaś demokracja, czy jakiś nastał ład społeczny, on ciągle nie nastaje, ale święty Paweł mówi coś niesamowitego. Czy to Żydzi, czy Grecy, to są dwie cywilizacje, można powiedzieć. Czy niewolnicy, czy wolni, to dwa różne
2: światy.
0: Dwa różne światy. Dwie kompletnie odmienne w swojej grupy społecznej.
2: Tak,
0: wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I mało tego, wcale szybko się te wszystkie światy nie połączyły. To jest jakiś historyczny proces, natomiast oni byli różni i byli napojeni jednym duchem.
2: Tak samo jak i my jesteśmy różni dzisiaj w Polsce. I tej jedności nie było wtedy, a co teraz jest jedność między Polakami chociażby. Nawet nie szukajmy daleko.
0: Nie ma jedności, nie ma.
2: No właśnie, nie ma. Nie ma jedności. My jesteśmy w nieustannym procesie odzyskiwania jedności, który to proces stymulowany jest mocą Ducha Świętego, a napędzany tak naprawdę wielkim pragnieniem Jezusa i Jego modlitwą z czasie ostatniej wieczerzy z Wieczernika w Ewangelii Świętego Jana. Bardzo mocno, pięknie ona wybrzmiała, kiedy Jezus modli się, aby byli jedno. Zły duch z kolei wprowadza za wszelką cenę podziały między nas, próbując zniszczyć tą jedność, ponieważ siła jest w jedności. Dlatego Jezus zabiega o jedność naszą i mówi: troszczcie się o jedność, po to, żebyśmy wobec tej potęgi tego świata i władzy tego świata potrafili się przeciwstawić. Nie własną mocą, ale mocą Jezusa Chrystusa, który jest pośród nas obecny wtedy, kiedy my chcemy razem budować Królestwo Boże, kiedy wiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem, dlatego że każdy z nas jest obdarowany czymś innym. Każdy z nas ma inne talenty, inne dary, inne charyzmaty. I ja sam wielu rzeczy nie potrafię zrobić. Wielu darów nie posiadam, ale tego, czego ja nie posiadam, posiada ktoś inny. I teraz, jeżeli będziemy w jedności, jeżeli będziemy odkrywali w sobie nawzajem potencjał, w który Pan Bóg nas wyposażył, będziemy w stanie bardziej skutecznie głosić Ewangelię i bardziej skutecznie przemieniać ten świat.
0: Czyli to, że jesteśmy różni, jest darem.
2: Jak najbardziej.
0: Czyli to, że ja jestem wysoki, średnio jestem wysoki, ale trochę, a ktoś inny jest niski, to Bóg daje dary konkretnemu
2: Tak, chociaż powiedzmy ten wzrost to nie jest najistotniejsza różnica.
0: Jeden jest cholerykiem, a drugi flegmatykiem.
2: No, na przykład też, prawda? Jeden umie pięknie śpiewać, a drugi pięknie recytować. Jeden maluje, drugi pisze. Trzeci, prawda, potrafi organizować, a czwarty...
0: Tylko idzie o to, że wszyscy malują, piszą i mówią o tym samym. To, co w sobie niosą, daje pokój.
2: Jeżeli jest podporządkowane mocy Jezusa Chrystusa.
0: Tak. Przez Ducha Świętego.
2: Tak, przez Ducha Świętego. Bo w zasadzie to czytanie zaczyna się od tego bardzo ważnego stwierdzenia, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus. To jest jak gdyby punkt wyjścia. Mówiłem o tym przy poprzednim czytaniu. To jest punkt wyjścia do naszego budowania Królestwa Bożego. Uznanie Jezusa Panem swojego życia, oddanie Jezusowi pierwszeństwa w moim życiu, powiedzenie Jezusowi różnych rzeczy próbowałem do tej pory, radziłem sobie po swojemu, rozwiązywałem problemy po swojemu, doświadczyłem bezradności. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Wiem, że ja sobie nie potrafię poradzić. I kiedy Jezusa stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu, On zaczyna odbudowywać moje życie według tego pierwotnego pomysłu, który był u samego zarania naszego istnienia, czyli właśnie na swój obraz i podobieństwo. I daje nam dary, dzięki którym ten obraz i podobieństwo są nam przywracane, ale zarazem też daje nam charyzmaty, czyli te dary przeznaczone do budowania Kościoła, po to, żebyśmy innym, niosąc dobrą nowinę o Jezusie, który nie jest bezradny, tym bardziej postępowali w wierze i doświadczali uzdrowienia wewnętrznego i mocy Jezusa objawiającej się w naszej słabości. Bo tu nie chodzi o nas, tylko chodzi o Jezusa.
0: Czyli jesteśmy bardzo różni, ale wszyscy podobni do Jezusa w mocy Ducha Świętego.
2: Tak jest.
0: Rozpoznajemy Jezusa w sobie, tak? Jeżeli jesteśmy własce Ducha Świętego, jeśli On w nas mieszka, to rozpoznajemy w sobie nawzajem.
2: Tak.
0: I w sobie w ogóle
2: samych
0: Jezusa.
2: I w sobie nawzajem, czyli w drugim człowieku.
0: I czujemy się podobni przez to.
2: Tak. Wszyscy wiemy, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, że idziemy przez życie razem z Nim i możemy się w tej drodze wspierać i się wspieramy, chcemy tego. Im bardziej jesteśmy świadomi tej przynależności do wspólnoty Kościoła, która jest pełna Ducha Świętego i pełna rozmaitych skarbów, przez które Duch Święty aktualizuje w nas zbawcze działanie Pana Jezusa, czyli zbawia nas, zwycięża, właśnie naprawia, uzdrawia, uzdalnia do pięknych rzeczy, do przebaczania sobie nawzajem, do takiego kroczenia w mocy Jezusa. Tym bardziej to Królestwo Boże wokół nas się rozszerza i jesteśmy ludźmi pokoju.
0: To mocne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy wreszcie czuli spokój, tylko że to, że my czujemy w sobie Jezusa, to wtedy czujemy pokój, tak? On nie jest nasz.
2: No właśnie, to właśnie nie tylko, że sobie w sobie czujemy, no bo to tutaj od razu jest takie miłe ciepełko sobie doświadczyć, ja się tak fajnie czuję z Panem Jezusem, będę się więc modlił, niech Pan Jezus cały czas mi daje takie pocieszenie, niech mnie tak głaszcze po główce. A Pan Jezus mówi, jesteście jednym ciałem, jest wiele członków, macie tworzyć jedność, ale w jakim celu? Żeby iść i głosić, nie skupiać się na sobie i nie szukać ciepełka.
0: Mi nie chodzi o ciepełko, tylko chodzi o pokój.
2: No właśnie, ale...
0: Bo Święty Paweł zapewne, doznając batów i razów, niekoniecznie ciepełka, czuł jakiś pokój. Znaczy, co on czuł, to nie wiem, ale był nim przepełniony.
2: Ale był nim przepełniony, bo ten pokój niósł innym. I Paweł nie siedział w miejscu, czekając na to, że ten pokój go będzie wypełniał. Tylko pokój go wypełniał dlatego, że szedł i głosił Ewangelię. A Jezus mu towarzyszył w mocy Ducha Świętego i pomógł mu przezwyciężać te właśnie różnego rodzaju baty, o których pan przed chwilą wspomniał, więzienia, katastrofy, kamienowania i tym podobne nieprzyjemne doświadczenia.
0: Czyli to nie jest pokój kanapowy.
2: Tak, to nie jest pokój kanapowy, ale to jest pokój, który przede wszystkim rodzi się we mnie wtedy, kiedy ja mam doświadczenie tego, że wypełnia w moim życiu wolę Pana Jezusa, że czynię to, co powinienem czynić, do czego zostałem powołany, do czego zostałem stworzony. A pamiętajmy o tym, że fakt Chrztu Świętego i włączenia nas we wspólnotę Kościoła czyni nas od razu uczestnikami tego niesamowitego posłania, które Pan Jezus wypowiedział, a które na końcu Ewangelii chociażby Marka, ale i Mateusza jest, prawda? Mówi, idźcie na cały świat i nauczajcie, udzielając chrztu. I mówi, kto będzie to wszystko czynił, to różne znaki będą mu towarzyszyły. I pełnienie woli Ojca daje mi poczucie spełnienia, czyli też właśnie tego pokoju, który we mnie jest. I takiej radości, że jestem częścią czegoś niesamowitego, co wykracza poza to, co widać, wykracza poza moją doczesność, wykracza poza moje ograniczenia, których nigdy nie przestanę jakoś tam doświadczać. Ale wiem, że chociaż tutaj czuję się mały i słaby w rozmaitych przestrzeniach, to dążę do tego królestwa, którym będę już od tego wszystkiego wolny.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa tego, który pokój przynosi. Posłuchamy Ewangelii.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20, werset 19 do 23. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
1: Na początku pytałem o to, czy na świecie jest pokój, a Pan Jezus mówi: pokój wam. W innym miejscu mówi: pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Świat nie może dawać pokoju, po prostu nie ma go w sobie.
2: Tak, ponieważ ten biblijny świat, świat w języku biblijnym, ewangelicznym, to jest zawsze miejsce, które nie przynależy do Boga, miejsce, które z Bogiem nie chce mieć nic wspólnego. Mówimy, że jest królestwo władcy tego świata, tak? Czyli demona. To jest władca tego świata, którego Jezus pokonał na krzyżu. Więc ten świat nie jest w stanie nam dać pokoju. To, co wcześniej Pan mówił bardzo często, świat nas zachęca do tego, żebyśmy szukali tak zwanego świętego spokoju. Czyli pewnej wygody, pewnego komfortu, takiego ustawienia się w tym świecie, żeby nic mi za bardzo nie uwierało, żebym miał jakieś takie poczucie bezpieczeństwa na miarę swoich własnych możliwości.
1: Ale ktoś, przepraszam, że wyjdę słowo, jak ktoś nie ma tej miary, czy doświadczenia Ducha Świętego, czy Ewangelii, to dla niego będzie to wszystkim, czego może chcieć.
2: Ależ oczywiście, że tak.
1: I to nie jest złe. Nie jest złe w sensie: nie kradnę, no nie tak. Robię różnych rzeczy, no co sobie
2: on
1: żyje.
2: On nie chce rzeczy złych, oczywiście, jak tak. Najbardziej, tak. Natomiast są to rzeczy, które są bardzo ograniczone, tak. Pan Bóg chce dla nas o wiele więcej, niż my sobie wyobrażamy. I często jest to tak, że jesteśmy skłonni przyjąć od Pana Boga, czy go rozumiemy, czy go nie rozumiemy, czy go znamy, tak jak on się nam objawia, czy tak znamy go trochę po swojemu. Jesteśmy skłonni często przyjąć o wiele mniej, niż to, co Pan Bóg nam daje.
1: Bo my go chcemy wciągnąć w swój świat, mamy swoje perspektywy i swoje wyobrażenia i tutaj brakuje nam czegoś i Panie Boże...
2: Dokładnie.
1: Tu wejdź i siadaj w tym fotelu.
2: Tak jest i zrób najlepiej to, to i to i to właśnie w taki sposób, jak ja ci za chwileczkę powiem.
1: Tak.
2: Czyli w swoje rameczki Pana Boga próbuję włożyć i myślę, że to wypełni moje serce. No niestety nie.
1: A żaróweczka nie świeci, ciągle nie działa.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg z sobie wiadomych powodów nie chce się zmieścić w nasze ramki. No. Ponieważ, wiadomo jakie to są powody, ponieważ On ma dla nas Królestwo Niebieskie, a my chcemy mieć swoje własne królestwo.
1: Czyli to, żeby mieć ten pokój ducha, to nie tak jak sobie wyobrażamy, to jedna sprawa. Po drugie, to nie to, że my jakieś miejsce zrobimy i on tam dokładnie wejdzie, bo nie płonął, na kominku. Tylko to nie my wciągamy Pana Boga w nasz świat, ale

0: No, dać im władzę ministerialną, wpływy, pieniądze.
1: Umeblowane.
0: Umeblowane, wszystko pięknie.
1: I kiedy tam jest duży pokój i małe pokoje.
0: No, dokładnie. I kiedy się okazało, że ta koncepcja się rozsypała, że ich mistrz, który miał im zapewnić taki komfort życia, nagle skończył jak największy ze zbrodniarzy, najbardziej haniebną śmiercią, to oni są w totalnej rozsypce, w totalnej depresji. Siedzą w tym wieczerniku, pełni lęku, pełni przerażenia, czyli właśnie absolutnego braku pokoju, ale to nie dlatego, że Pan Bóg im ten pokój zabrał.
1: Czyli skończył się ten ludzki pokój.
0: Dokładnie.
1: Już z niego nic nie zostało.
0: Dokładnie, nic nie zostało. I teraz w tą rzeczywistość przychodzi Jezus Chrystus zmartwychwstały. I jest niesamowite pokazane, oni są zamknięci, drzwi są zatrzaśnięte, a Jezus pomimo to wchodzi i staje pośrodku nich. Nie gdzieś pod ścianą, ale staje pośrodku, może pośrodku ich lęku, pośrodku ich porażki, pośrodku tak, żeby oni mogli naprawdę ze wszystkich stron go zobaczyć, żeby ta ich porażka mogła się zetknąć z obecnością Jezusa, który przynosi zupełnie coś nowego. I Jezus pierwsze słowa, które wypowiada, to są właśnie te, które Pan powiedział. Pokój wam. To jest odpowiedź Jezusa na naszą porażkę, na nasze rozczarowanie, na naszą bezradność. W tym momencie Jezus, wspomnia się to, co Jezus właśnie wcześniej zapowiadał. Pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Żeście próbowali swój pokój osiągnąć, nic wam z tego nie wyszło, więc ja teraz przychodzę z pokojem. I tam w komentarzu będzie, zaraz następne słowa to są, że ten pokój, który Jezus im daje, powoduje, że w nich zaczyna się rodzić radość. Uradowali się. Czyli kończy się klęska, kończy się porażka, zaczyna się coś nowego.
1: Cóż to jest nowego? Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Niesamowite jest to porównanie, bo to nie jest tylko tak, że pokój wam, idźcie i nauczajcie. Tylko jak Ojciec mnie posłał. My uczestniczymy w misji samego Boga. Tak jak Syn był sługą Ojca, mimo że był z Nim zjednoczony, to my jesteśmy sługami
0: Jezusa,
1: Syna, jesteśmy z Nim zjednoczeni.
0: Tak jest. I to, że jesteśmy posłani, to absolutnie nie jest przypadek, ale to jest właśnie droga do tego, o czym żeśmy wcześniej sobie mówili w kontekście Pawła, jego drogi apostolskiej. To jest droga do tego, żebyśmy w tym pokoju trwali i żeby ten pokój w nas wzrastał, ale też, żeby nasz pokój, który od Boga pochodzi, od Jezusa pochodzi, żeby on się stawał także udziałem innych ludzi. Pamiętamy, że kiedy Pan Jezus wysłał apostołów praktykami duszpasterskimi, to mówił, gdyż do jakiegoś miasta wejdziecie, czy domu wejdziecie, mówcie pokój temu domowi. Jeżeli tam mieszka człowiek godny pokoju, pokój wasz spocznie na nim. Nasz pokój, no to nie jest nasz własny pokój, ale to jest właśnie ten pokój, który my od Jezusa otrzymujemy, żebyśmy go nieśli dalej. Mamy być ludźmi pokoju, czyli mamy być ludźmi, którzy żyją w mocy Ducha Świętego, idąc tam, gdzie Duch Święty nas posyła, dając się Duchowi Świętemu poprowadzić, ukształtować. I to jest ta przestrzeń łaski, dzięki której my w relacji z Panem Bogiem wzrastamy. Jesteśmy bardziej do Niego podobni, rany nasze są zaleczane, ponieważ nie skupiamy się na sobie, ale żyjąc w mocy Ducha Świętego pozwalamy na to, żeby Duch Święty uzdalniał nas do kroczenia.
1: To jest taka piękna sekwencja zdarzeń, bo on powiedział, pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I myślę sobie, pewnie w głowach apostołów było lekkie a potem tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. I to pewnie to zamieniło się w nowe życie, bo za chwilkę są dzieje apostolskie i oni mówią językami całego świata.
0: Tak, to jest jeszcze 50 dni później, tak? Tutaj to wezwanie jest, weźmijcie Ducha Świętego, ale właśnie, czy oni go wzięli w tym momencie? Czy oni byli go w stanie wziąć? Mimo, że już ten pokój Pan Jezus daje, mimo, że się uradowali, to wiemy dobrze, potem te 40 dni kolejne pokazują, że zagubienie ich jednak cały czas trwa.
1: Czyli to trwało jeszcze jakiś czas.
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: U nas też tak może być, co?
0: No oczywiście.
1: Ale przecież tak w życiu może być, że ja na przykład, nie wiem, mam jakąś w głowie rewolucję, że widzę, że Jezus jest Panem, ale jeszcze nie wiem, co z tym zrobić i myślę, że muszę życie zmienić, a nie wiem jak, bo jest jakoś umeblowane. Jest duży pokój, który nie przynosi pokoju, mały pokój, który też nie przynosi pokoju. Ja jeszcze nie wiem jak. No i co? I co się ma stać?
0: To, co ma się stać, to jest to, co się stało właśnie w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego. Czyli ja muszę wreszcie zacząć wyczekiwać na spełnienie obietnicy Ojca. Czyli kiedy Jezus mówi, weźmicie Ducha Świętego, to ja mam być, mam się zacząć

0: Kiedy Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego, to ja mam otworzyć swoje serce i brać Ducha Świętego. A to czasami oznacza spędzić trochę czasu na modlitwie. Wejść w taki okres zapraszania Ducha Świętego do mojego życia. Właśnie po to ta nowenna, po to te 9 dni między w niebo wstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Czasu, w którym apostołowie są w jedności, trwają na modlitwie i po prostu czekają, że spełni się to, co Bóg chce. I teraz, jeżeli ja chcę żyć w Duchu Świętym, to rzeczywiście pierwsza rzecz to jest pragnienie, ale druga rzecz to jest wołanie o Ducha Świętego. To jest wołanie o Ducha Świętego. Bo im bardziej wołam, tym bardziej moje pragnienie się zwiększa. Im bardziej oczekuję, tęsknię, tym więcej jestem w stanie mocy Ducha Świętego przyjąć do mojego życia. A im bardziej widzę, że nie chodzi tutaj o mnie i o moje pojmowanie rzeczy, tym bardziej jestem w stanie przyjąć Ducha Świętego tak, jak On mi się chce dać. Tak, czyli nie po mojemu. Przecież apostołowie by sobie w życiu nie wyobrazili tego szumu gwałtownego, tych języków z ognia. No w ogóle, to Matrix. Nie wiem, czego oni oczekiwali, ale faktem jest, że oczekiwali, to oczekiwanie spowodowało, że Duch Święty mógł przyjść tak, jak chciał.
1: Czyli to nie ogień w kominku, ale ogień w sercu, który pcha naprzód.
0: Tak, ogień z nieba, który na nas wstępuje, przemieniając absolutnie naszą rzeczywistość. I to jest to, co dziś, tą niedzielę zesłania Ducha Świętego, może się zdać naszym udziałem. Zależy, jak żeśmy oczekiwali, ale nawet jeżeli kiepsko żeśmy oczekiwali...
1: Kiepsko pewnie.
0: To mamy szansę, ponieważ, tak jak powiedziałem, pięćdziesiątnica się nie skończyła. Ona cały czas trwa, więc jeżeli do tej pory nie oczekiwałeś na Ducha Świętego, czy nie oczekiwałaś, to zacznij teraz. I powiedz Duchowi Świętemu, przyjdź do mnie, Duchu Święty, przemień moje życie. Wypełnij mnie swoim światłem, prowadź mnie do Jezusa, pomóż mi się zaprzyjaźnić z Jezusem, żebym usłyszała, zobaczyła, do czego jestem zaproszony, do czego Jezus mnie zaprasza i pozwoliła się tam poprowadzić.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy przede wszystkim Duchowi Świętemu, że jest naszym sponsorem. Ksiądz się zawsze modli przed nagraniem do Ducha Świętego. Tutaj wprost, na głos. Przed każdym nagraniem. Tak jest.
0: Tak jest, no bo cóż innego. Bezradność tylko zostaje.
1: Więc dziękujemy Duchowi Świętemu. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy wspierają tworzenie tych audycji. Gdyby ktoś chciał dołączyć, wspierać powstawanie tych audycji, to radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

Feels Like Heaven, Fiction Factory, 6 minut do godziny 10, Radio Warszawa 106,2 FM, Jakub Troszyński, dzień dobry, zapraszam na dzień razem z nami, a teraz Steven Curtis Chapman, One True God.

Za kilka chwil będziemy łączyli się z Wołominem, z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy wspólnie modlić się podczas transmisji mszy świętej. Ja już teraz gorąco zapraszam do wspólnej modlitwy na naszej antenie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przedstawię intencję dzisiejszej mszy świętej na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Łączymy się duchowo z radiem naszym diecezjalnym Warszawa, ze wszystkimi słuchaczami i redakcją, dziękując za to wielkie dobro, jakim jest radio, za wszystkich, którzy tworzą, wspierają także radio, naszą parafię. Dziękczynną intencję zanosimy za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla Danuty, Barbary, Sęk, Janka, Henryka Ciesielskiego, Anny Marczak, o łaskę zdrowia dla Elżbiety Tomaszewskiej w jej dojściu do sprawności, o pomoc Bożą w rehabilitacji Szymona Dzierżanowskiego i Wojciecha Ciechomskiego, o powrót do zdrowia dla Elżbiety w intencji Zdzisława Byczenko w rocznicę urodzin. Polecamy wszystkich przedsiębiorców i pracodawców o pokój serca, prosząc łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci. Modlimy się w intencji Magdy, Nikodema o zdrowie, potrzebne łaski w powrocie do Boga, do zdrowia. Dziękczynna za znalezienie pracy w pewnej intencji zanosimy dzisiaj modlitwę do Ducha Świętego o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do zdrowia dla Artura, o umocnienie i siły i uzdrowienie dla Andrzeja, za dzieci, które przystąpiły do pierwszej, bądź przystąpią pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, za dzieci rocznicowe. Dziękujemy dzisiaj za tegoroczne egzaminy maturalne i ośmioklasistów, o łaskę zdrowia dla Zofii Radeckiej, o łaskę wiary dla Hanny, dziękczynno-błagalna w intencji Jadwigi Jarząbek z okazji Dnia Matki i opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla niej, z prośbą o Boże prowadzenie dla mamy i dobre relacje w rodzinie w 10. rocznicę ślubu Jolanty i Rafała, z prośbą o zdrowie dla nich, wszelkie błogosławieństwo dla rodziny, w intencji dzieci Michała, Agnieszki i Ani oraz Jakuba z rodzinami, w intencji Łukasza z okazji 50. rocznicy urodzin jego córki Małgosi, w 23. rocznicę urodzin oraz Ani i Gabrysi, o zdrowie Czarka i Izy, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Kacpra Wiercińskiego w 19. rocznicę urodzin, z okazji 80. urodzin Tadeusza Sasina, z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia. W intencji Pauliny, z podziękowaniem za egzaminy maturalne, z prośbą o pomyślne wyniki, dary Ducha Świętego na czas wyboru dalszej drogi życia oraz w intencji Bogu Wiadomej. W intencji Beaty, z okazji urodzin, o zdrowie, wszelkie łaski, Boże błogosławieństwo. W intencji również Mieczysławy, z okazji Dnia Matki, z podziękowaniem za dar życia, za dary jej życia i miłości, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej. W intencji Patrycji Kacpra, z prośbą o opiekę Matki Bożej, o zdrowie i szczęśliwe narodzenie dziecka. Modlimy się także w intencji wszystkich kapłanów, którzy obchodzą swoją rocznicę święceń kapłańskich, szczególnie naszych księży Łukasza, Daniela, Andrzeja, Alberta. Polecamy świętej pamięci Henryka Musiatowicza w 25. rocznicę, Bronisławę Tadeusza Flaga, Janusza Filipina, Kazimierę Witolda Gąsowskich, Henrykę Stanisława Tymiński, Witolda Jarosława, Czesława Kuzia, Ewę i Romana Tomczak, Henryka Sulnickiego w 9. rocznicę śmierci, Wojciecha Grabińskiego, Mieczysława Pniewskiego od rodziny Załęskich, Halinę i Gabriela Malinowskich, w 30. dniu po pogrzebie za Zofię Dmochowską, Zdzisława Mikuli, Ewę Augustyniak. Świętej pamięci Genowefę Kalisz polecamy w tej modlitwie mszy świętej, Janusza Solskiego, Janinę Mizera od rodziny Molskich i Kostrzewa, Mariannę Karwowską, Mariannę Roszkowską, Piotra Piekoszewskiego, Barka i Darka, Halinę Bijata od sąsiadki Roszkowskiej, Jana Mioduszewskiego, Alinę Siedlecką w 8. rocznicę śmierci, rodzinę Siedleckich i Białków, Adama Marchewkę w 3. rocznicę śmierci, Jana Sokołowskiego, zmarłych z rodziny Stanisława i Władysława Nowak z rodziny Marchewka, Władysława w 8. rocznicę śmierci, Halinę Zuchniewicz, Cecylię Sobota w 7. rocznicę śmierci Tadeusza i Piotra Sienkiewicz, Marka Jędrzejewskiego, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Zofię Paziewską, Teresę Jedwarda Kania, Zofię i Tadeusza Błażejewskich i wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Powstańmy. Dzisiaj piękna i wielka uroczystość zesłania Ducha Świętego za publiczne uczestnictwo w śpiewie hymnu o Stworzycielu Duchu Przyjdź. Możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy przebaczone w sakramencie pokuty. Dlatego z wielką radością i miłością uczynimy to teraz wspólnie śpiewając.
1: O Stworzycielu

Panie Jezu, który przebaczyłeś grzesznej kobiecie, ponieważ bardzo umiłowała, zmiłuj się nad nami. Chryste, który wejrzałeś na wiarę paralityka i rzekłeś, Synu, odpuszczając się Twoje grzechy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś na apostołów Ducha Świętego dla odpuszczenia grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Dołączmy jeszcze do naszych modlitw dwie intencje. W 94. rocznicę urodzin Stanisławy Rybak, dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla jubilatki i jej rodziny oraz za zmarłych Barbarę Jerzego Kubik i łaskę nieba dla Julii Markiewicz. Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybyże z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez mocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

piękna uroczystość zesłania Ducha Świętego, mówimy narodziny Kościoła. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, Kościół by się nie narodził. Kościół, zesłanie Ducha Świętego, można powiedzieć, że jest owocem zmartwychwstania Chrystusa. Jest dopełnieniem tej tajemnicy, którą Jezus objawił właśnie wtedy, kiedy trzeciego dnia powstał do życia. Narodziny Kościoła, początek. Jezus zsyła Ducha Świętego, mówi: weźmijcie Ducha Świętego, bo On was doprowadzi do całej prawdy. Z takim wielkim wzruszeniem też słuchałem tych dwóch pieśni, które wykonaliśmy jako Kościół. Każdy z nas się modlił słowami tej pieśni, zarówno sekwencji do Ducha Świętego, jak i hymnu o Stworzycielu Duchu przyjdź. Modliliśmy się tymi słowami, które właściwie nam opisują Ducha Świętego, Jego moc, Jego działanie. Duch Święty jest obecny we wszystkim. On jest tym tchnieniem Kościoła. W Nim dokonuje się wszystko właściwie. Nie ma sprawy, sytuacji, w której nie byłoby Ducha Świętego. Dał Jezus tego Ducha Świętego, by nas prowadził do Ojca, przeprowadzał przez życie, budował, tworzył wiarę, zbawienie w nas dokonywał. Ten Duch Święty, mówimy o Nim też, że wraz z narodzinami Kościoła zaczął się czas Ducha Świętego, tak jak mamy w historii epokę Ojca, można by tak powiedzieć, i stworzenia świata, jak mamy czas Jezusa Chrystusa, tak dzisiaj mówimy, jest czas Ducha Świętego działania. Dlatego warto często wracać do osoby Ducha Świętego. Warto te modlitwy odmawiać, być może znać na pamięć. Modlić się, by ten Duch Święty nieustannie objawiał się. W Gościu Niedzielnym, tygodniku naszym, jest też taki bardzo ciekawy artykuł księdza profesora Roberta Skrzypczaka, który przywołuje zdanie nieżyjącego już kardynała Lustigera, który powiedział, że my właściwie jakby przyglądając się czasom, w których żyjemy, niektórzy mówią postmodernistyczne czasy albo posoborowe, a kardynał Lustiger mówił, że my jeszcze Kościoła nie posmakowaliśmy. My jeszcze Kościoła nie posmakowaliśmy. Czyli my jeszcze Kościoła nie rozumiemy. I dlatego jest nam potrzebny Duch Święty, który nauczy nas rozumieć Kościół, kochać Kościół, być w tym Kościele, tworzyć, wypełniać wszystkie zadania wypływające z przynależności do Kościoła. Nie posmakowaliśmy Kościoła. To jest zadanie dla każdego z nas i dzisiaj Duch Święty ma w nas obudzić właśnie jakąś chęć do życia, obudzić na nowo nadzieję. Kościół w Polsce ogłosił hasło tego roku duszpasterskiego: uczniowie misjonarze. Nie będziemy misjonarzami, czyli tymi, do których Jezus kieruje dzisiaj słowo: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, jeśli nie doświadczymy bycia dzieckiem Boga. Jeśli nie doświadczymy, co znaczy być uczniem Chrystusa. Uczeń Chrystusa. Warto do tej myśli wrócić. Może właśnie dzisiaj, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, jakby
na zakończenie tego mijającego okresu wielkanocnego, tego jednego wielkiego święta zmartwychwstania Pana Jezusa. Jestem uczniem Chrystusa. Być chrześcijaninem, katolikiem, to być uczniem Chrystusa, to naśladować swojego Pana, to objawiać Boga sobą, swoim życiem, nie tylko wyznaniem, nie tylko słowem, ale nade wszystko życiem. Dzisiaj często przywołujemy te słowa, że to powiedzenie, słowa uczą, przykłady pociągają. Więc jeśli jest tak, że przykłady pociągają, to życie chrześcijańskie ma pociągać dzisiaj ludzi do Boga. Jeśli to życie będzie jałowe, nijakie, nie będzie nowych wyznawców Chrystusa, Kościół nie będzie się powiększał. Jest takie ciekawe, też odsyłam do tego artykułu księdza Skrzypczaka, taka ciekawa myśl z Ojców w pustyni, kiedy przychodzi do jednego mistrza duchowości człowiek i słyszy: dla ciebie dzisiaj nie mam słowa. Prorok, ktoś znaczący, mistrz, mówi: dzisiaj Pan Bóg ci nic nie mówi. Dlatego mówimy, że dzisiaj też brakuje powołań kapłańskich. Może to jest taki czas, że Pan Bóg, milczenie Boga, o tym jest ten artykuł, milczenie Boga. I dlatego modlitwa i kolana, mówi. Trzeba się modlić o nowe powołania kapłańskie. Na kolanach się modlić. Właśnie to jest ten czas Ducha Świętego. Obudzić w sobie gorliwość, świętość tego Ducha w sobie Bożego. Tego Ducha, który nauczy nas być jedno mimo podziałów, różnic, tworzyć jedno ciało w Chrystusie. Kościół przecież to mistyczne ciało Chrystusa. Ten Duch Święty, On nas uczy wychodzenia z lęku, pomaga pokonywać lęki. On napełnia nas odwagą. Śpiewaliśmy o tym wszystkim w tych dwóch pieśniach o Duchu Świętym. Ten Duch Święty nas odnawia wewnętrznie, przemienia. Dlatego mówimy, że Kościół jest niejako sakramentem zbawienia. Kościół jest tym miejscem właśnie dzięki Duchowi Świętemu, w którym dokonuje się ta cudowna wymiana darów, a właściwie dokonuje się zjednoczenie człowieka z Bogiem. I tylko w Kościele dokonuje się zjednoczenie człowieka z Bogiem. Tutaj jakby się nieustannie odnawiamy w Bogu, czyli odnawiamy w łasce Chrztu Świętego. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak poznaje pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,
który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję życia wiecznego w przyszłym świecie. Zjednoczeni w Chrystusowym Kościele przez Ducha Świętego z nadzieją błagajmy Boga za papieża Leona, biskupów i kapłanów, aby pełni mocy Ducha Świętego głosili światu przebaczającą miłość Boga. Ciebie prosimy o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa, o bezpieczeństwo i pokój dla całego świata, o zgodę, zrozumienie, pojednanie w rodzinach i we wszystkich wspólnotach. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, te, które przystąpiły do spowiedzi Komunii Świętej, za młodzież przygotowującą się do bierzmowania, za wszystkich chłopców i dziewczęta, aby mogli wzrastać w zdrowej, Bożej, rodzinnej atmosferze miłości. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy zbłądzili, którzy stracili sens, utracili nadzieję, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami i kryzysami, aby Duch Święty pocieszył ich. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach, w ośrodkach pomocy społecznej, w różnych ośrodkach rehabilitacji, aby Bóg udzielił im siły do dźwigania krzyża, idąc za Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, które złożyliśmy, o ich wysłuchanie, szczególnie za zmarłych polecanych w tej mszy świętej, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich, abyśmy dzisiaj z tego spotkania z Chrystusem wyszli przemienieni mocą Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych próśb i poślij nam swojego Ducha, który będzie nas dalej prowadził drogami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał.

dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Znajemy Twoje zmartwychwstanie. I oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Janem Pawłem, świętą Ritą, świętym Ojcem Pio, świętym Karlem Akutisem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży,
2: ciało i krew naszego Pana Jezusa,
1: który gładzisz grzechy,
2: będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, Syn Boga żywego,
1: Baranku Boży,
2: przez swoją śmierć dałeś życie.
1: Który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen.

Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm Eucharystyczny.

0: Wysłuchajmy ogłoszeń. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom warsztatów śpiewu gregoriańskiego o 12:30. Będą nam dzisiaj towarzyszyć w mszy świętej. Są dostępne także różne publikacje, które siostra Dolores Nowak przywiozła wraz ze dotyczące śpiewu gregoriańskiego i muzyki w kościele. Dzisiaj o godzinie 14:00 pierwsza komunia święta dla dzieci ze szkoły specjalnej. O godzinie 14:00, a nie o 15:00. Tutaj jest zmiana, gdyby ktoś jeszcze wiedział, może poinformować swoich bliskich. Dzisiaj rozprowadzamy kremówki przywiezione prosto z Wadowic. Wczoraj ksiądz Łukasz z pielgrzymami wrócili z Wadowic. Dziękujemy za wszelkie wsparcie dzieł dobroczynnych. Jutro w poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W środę zapraszamy wraz z Ruchem Rodzin Nazaretańskich na adorację Pana Jezusa po wieczornej mszy świętej. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To też okazja do modlitwy za naszych kapłanów, którzy w tym roku przeżywają swoje rocznice święceń kapłańskich. Proboszcz 37 lat, ksiądz Albert 28, ksiądz Daniel 19, ksiądz Łukasz 8, przepraszam, ksiądz Andrzej 24 w kolejności, ksiądz Daniel 19 i ksiądz Łukasz najmłodszy 18 lat kapłaństwa. W sobotę mamy mszę świętą ku czci świętego Michała Archanioła o godzinie 8 rano. Serdecznie zapraszamy. Za tydzień w Łominie marsz dla życia i rodziny pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. Po mszach świętych południowych z kościołów wyjdą te marsze, by dojść tutaj do nas na piknik rodzinny, festyn rodzinny. Zapraszamy serdecznie do udziału. Od godziny 12:30 różne atrakcje są przewidziane dla małych, dużych, gastronomia, gofry, grill, wata cukrowa, hot dogi. Zaangażowane są w to wszystkie nasze wspólnoty. Jest prośba do parafian także i wszystkich chętnych o ciasto na niedzielę. Lista chętnych jest w zakrystii. Odbiór ciast jest w sobotę między 17 a 18 w domu parafialnym. Od godziny 14:30 na placu 3 maja za tydzień, to już czytałem dobrze, i będzie jeszcze festiwal chwały w wykonaniu parafialnych z holi dziecięcych z całego dekanatu i z okolicy. Od 15 po 15 to się wszystko rozpocznie. Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym festynie i zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na tacę, utrzymanie parafii. Mamy też prośbę w związku z pożarem, który dotknął młode małżeństwo z trójką dzieci, dziewczynki 4,5 roku i 3 latka oraz chłopiec roczek. Potrzebne są środki chemiczne, produkty spożywcze, pieluchy, ubrania. Mężczyzna ML, mniej więcej, kobieta 42. Dziękujemy za pomoc. Można przynieść to wszystko do kancelarii. Można też wpłacić na konto parafialne z dopiskiem właśnie jakaś pomoc. Moi drodzy, jedno pytanie mam, jak ktoś będzie wiedział, to szybko rękę podnosi. W jakich godzinach działa parafialny zespół Caritas w naszej parafii? Pierwsza odpowiedź tam była? Nie, tam dalej, tam Patrycja. Proszę. Piątek 18:20, Patrycja, tutaj jest ciastko dla ciebie. Kremówka pyszna. Bardzo dziękuję. Powstańmy wszyscy. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista. Jan Mioduszewski, Bogdan Piątek, Eugenia Kowalczyk, to zmarli nasi, których pogrzeby sprawowaliśmy, będziemy sprawować też. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi.

0: 3 minuty po godzinie 11.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: To teraz czas na pogodę dla Warszawy, dla okolic. Przed nami bardzo ciepła niedziela, wręcz będzie upalnie, teraz 24 stopnie, ale ma być jeszcze więcej, nawet 27 stopni mogą dzisiaj pokazać termometry i chociaż słońca nie brakuje, to od zachodu wkracza chłodny front, więc po południu może być zupełna zmiana, w zasadzie ma być zupełna zmiana atmosfery, nawet burze są możliwe, także uwaga.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ale dopóki burzy nie ma, to zapraszam na dobry dzień z Radiem Warszawa 106,2 FM. Jakub Troszyński, raz jeszcze mówię dzień dobry. 20 minut po 11 zaproszę na dobre słowo papieża Leona XIV, potem jeszcze Ucho Igielne i dużo dobrej muzyki. Będzie Phil Collins, będzie Kamil Bednarek, a na początek sympatyczna wokalistka Nelly Furtado, Turn of the Light.

To była Marisa i piosenka od Kochaj. My tu w stolicy cieszymy się leniwym przedpołudniem, a w Krakowie głosują od godziny 7 ponad 400 komisji referendalnych, albowiem trwa głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta. Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób, a żeby referendum było ważne, potrzeba 159 tysięcy, to w przypadku odwołania prezydenta, a w przypadku odwołania Rady Miasta ten próg jest wyższy i wynosi 179 tysięcy. Ale wracamy do stolicy, na Floriańską, Radio Warszawa 106,2 FM, a na naszej antenie teraz Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Do góry ręce ten, kto się nie bujał przy tej piosence, a był to oczywiście Kamil Bednarek i piosenka Wojownik Światła. Za chwilkę wsłuchamy się w dobre słowo papieża Leona XIV, a ja przypomnę, że także o godzinie 12 będziemy łączyli się z Watykanem i podczas modlitwy Regina Celi będziemy mogli z Leonem XIV się połączyć i wysłuchać, co nam dzisiaj papież powie.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach, 8 maja 2026 roku. Siostry i bracia, jeśli różaniec jest odmawiany i ośmieliłbym się powiedzieć celebrowany w sposób biblijny, chrystologiczny i kontemplacyjny, to staje się także jako naturalna konsekwencja źródłem miłości. Miłości do Boga, miłości do bliźniego, dwóch stron tego samego medalu, jak przypomniało nam drugie czytanie zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Jana, zakończone wezwaniem: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dlatego święty Bartolo Longo był apostołem różańca, a zarazem apostołem miłości. W tym maryjnym mieście przyjmował sieroty i dzieci więźniów, ukazując odradzającą moc miłości. Tutaj, także dziś, najmniejsi i najsłabsi są przyjmowani i otaczani opieką poprzez dzieła sanktuarium. Różaniec kieruje spojrzenie ku potrzebom świata, jak podkreślał list apostolski Rosarium Virginis Mariae, wskazując szczególnie na dwie intencje, które pozostają niezwykle aktualne. Rodzinę, dotkniętą osłabieniem więzi małżeńskiej, oraz pokój, zagrożony przez napięcia międzynarodowe i ekonomię, która przedkłada handel bronią nad poszanowanie życia ludzkiego.

0: To była Colby Kailat, piosenka Bubbly, 11.32. Zapraszamy teraz Państwa na Ucho Igielne, a dziś Mariola Serafin zabierze nas wszystkich do miast opisanych w Apokalipsie świętego Jana, a towarzyszyć jej będzie Piotr Urbański, pilot pielgrzymek i przewodnik. Bardzo serdecznie zachęcam do wysłuchania audycji Ucho Igielne.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański. Cześć Piotrek.
3: Witaj Mariolu, witam Państwa serdecznie.
2: Piotrek jest przewodnikiem turystycznym, jest pilotem, jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam studiuje teologię biblijną, dlatego jest świetnym rozmówcą, jeśli chodzi o Biblię i turystykę. To się świetnie nam łączy. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy popodróżowali sobie troszeczkę po miastach Apokalipsy.
3: Tak, bierzemy Apokalipsę świętego Jana do ręki i zobaczymy, dokąd ona nas zaprowadzi.
2: No właśnie, wydaje się tak w takim powszechnym myśleniu, że Apokalipsa to taka księga o końcu świata. Czy rzeczywiście tak jest?
3: No daj Boże, żeby tak nam się świat skończył, bo wydaje się, że głównym tematem tej księgi jest liturgia niebiańska, która dzieje się w niebie. No jest piękna, mamy Boga, który zasiada na tronie, mamy Chrystusa jako baranka, no i można powiedzieć tłumy mężczyzn w białych szatach, no i kobiet zapewne, którzy baranka adorują, tak? Więc to taka idealna liturgia, zastępy anielskie, no tego byśmy chcieli i o tym sobie marzymy, więc no w tym sensie świat do tego zmierza niechybnie.
2: To tak obmalowałeś tą apokalipsę, jakby rzeczywiście była taka błękitna jak chmurka, a no jednak troszeczkę podchodzimy do niej jak do jeża.
3: Tak, no dlatego, że ta księga jest pełna symboli, jest pełna języka, który dzisiaj jest niezrozumiały i jest pełna języka, który jest taki dwubiegunowy, to znaczy są tam słowa pełne chwały, do której nam czasami daleko, i są tam trudne słowa takie, które no, dzisiaj są nieprzyjemne, niechętnie odbierane, bo są to słowa pouczenia. Więc język, który dzisiaj do nas nie przystaje, albo my nie przystajemy do tego języka.
2: Mm-hmm. No ale rozbierzmy sobie troszeczkę tę apokalipsę, ponieważ możemy ją umieścić nie tylko w tym kontekście apokaliptycznym końca świata, ale możemy ją umieścić też geograficznie, co może nam troszeczkę ułatwi jej większe zrozumienie.
3: Tak, i warto podkreślić to, że to nie jest księga, która powstaje w jakiś sposób cudowny, chociaż wiemy, że jest to objawienie, a zatem pewnego rodzaju wizja, czyli święty Jan Apostoł otrzymuje wizję, kiedy jest na wyspie Patmos, i tą wizję, można powiedzieć, zapisuje. Ale ta wizja ma bardzo ciekawy charakter, dlatego że powstaje w konkretnym czasie. To jest ostatnia dekada pierwszego wieku, a więc czasy, kiedy prześladowania chrześcijan no, pojawiają się publicznie w różnych miejscach cesarstwa, także na terenie Azji Mniejszej. Cesarz Domicjan domagał się kultu samego siebie. No i dla większości mieszkańców jego cesarstwa, jego imperium, to nie był problem, no bo cóż za problem dołożyć jeszcze jedno bóstwo do Panteonu, to możemy nawet jeszcze dwa albo trzy dołożyć, jeśli cesarz tego chce. To nie był problem. Problem pojawiał się w przypadku tych, którzy wyznawali monoteizm, czyli w przypadku Żydów i w przypadku chrześcijan.

0: między, stają między młotem a kowadłem, czyli z jednej strony imperium, które domaga się wielobóstwa i judaizmu, które, no, w ramach którego chrześcijaństwo przestaje się mieścić. Więc Żydzi uznawają chrześcijan za nieżydów, a poganie, imperium uznaje ich za Żydów.
1: No, taką więc sektę żydowską.
0: Nie są ani jednym, ani drugim. Więc jest taki etap, kiedy Żydzi mają dość duże przywileje w cesarstwie, to znaczy nie muszą uznawać cesarza za Boga. No ale jeśli dla Żydów chrześcijanie przestają być Żydami, to cesarstwo traktuje ich również inaczej. I jeśli nie chcą wyznawać cesarza jako Boga, zaczynają być prześladowani.
1: No właśnie, i czy znajdujemy ratunek na te prześladowania w Apokalipsie?
0: Tak, więc ta księga nie bez przyczyny jest księgą pełną symboli i poezji, dlatego że poezja jest w stanie obłaskawić ból, którego chrześcijanie doznają. Są prześladowani, są męczeni, trafiają do więzień. I jak sobie w tej sytuacji poradzić? Więc Jan daje wtedy księgę, daje dzieło, które pozwala sobie poradzić w trudnych czasach, bo pokazuje, że to tak naprawdę Bóg rządzi całą historią. Więc czy ten cesarz, czy inny, czy Żydzi, którzy będą się nad chrześcijanami znęcać, to nie ma znaczenia, bo i tak Chrystus jest na samej górze, to On rządzi światem i On jest u krańca czasów, czyli u tego krańca świata i to do Niego wszystko zmierza, więc bez obaw. Jest to księga nadziei i księga pokrzepienia dla tych, którzy doznają ogromnego cierpienia. Chrystus na was czeka.
1: No właśnie, i też ta bardzo wyraźna, chyba nigdzie indziej w Piśmie Świętym nie ma aż tak wyraźnie wskazanego tego, że no właśnie, jest życie po życiu.
0: Tak. Nawet w jednym z listów usłyszymy o tak zwanej drugiej śmierci. A skoro jest druga śmierć, to musiała być pierwsza śmierć. I ta pierwsza nie jest problemem, bo ona jest po prostu przejściem po śmierci, do życia wiecznego. Ale ta druga śmierć jest momentem decyzji, czy ty zostajesz z Chrystusem, czy nie. No i wiadomo, że ta druga śmierć już jest bardziej problematyczna.
1: No właśnie, i mówimy sobie pięknie o symbolach, ale tak jak też powiedziałeś, święty Jan pokrzepia konkretne wspólnoty właśnie tam w Azji Mniejszej. Czyli on w swojej Apokalipsie umieszcza listy do konkretnych wspólnot. Gdzie się mieszczą te wspólnoty?
0: Tak, pierwsze dwa rozdziały Apokalipsy to właśnie jest to wprowadzenie i listy do 7 wspólnot, do 7 kościołów. Nie chodzi o to, że to były listy do budynków, tylko listy do wspólnot, które się gromadziły w danych miastach. Oczywiście dane miasto to było przede wszystkim miasto pogańskie, ale mieszkali w nim również Żydzi i mieszkali chrześcijanie, więc do tej małej, często niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej jest skierowany ten list. Kto jest nadawcą tego listu? No, z jednej strony można powiedzieć, że skoro Apokalipsę pisze Jan, no to on jest nadawcą tego listu do każdego kolejnego kościoła, kolejnej wspólnoty. Ale kiedy spojrzymy na pierwszy list, to zobaczymy, że ten list jest do wspólnoty w Efezie. I na nagłówkiem każdego listu jest informacja, że aniołowi kościoła w Efezie i każdego kolejnego kościoła napisz. I są słowa tego listu. Anioł to można powiedzieć patron, opiekun. A zatem jedno z podejść mówi, że takim opiekunem może być biskup. A biskupem kościoła w Efezie jest Jan. Więc co, Jan pisze list sam do siebie? No i tutaj mamy odpowiedź, że de facto nadawcą każdego tego listu, jego autorem jest sam Chrystus. To Chrystus daje to przesłanie i przesłanie pierwszego listu jest do samego Jana, bo on doskonale znał bolączki tego kościoła, ale zobaczmy też, jak ogromna pokora, że to musi przyjąć krytykę, która spadnie na kościół w Efezie.
1: Mhm. To zanim się zatrzymamy przy kolejnych konkretnych kościołach i też chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali więcej o Efezie, to wymieńmy sobie jakieś jeszcze inne. Gdzie jeszcze były kościoły, czyli gdzie jeszcze były wspólnoty chrześcijańskie?
0: Kiedy mówimy o tych kościołach Apokalipsy, tych 7 wspólnotach, to myślimy przede wszystkim o zachodnim wybrzeżu współczesnej Turcji, tak? Czyli jeśli ktoś z Państwa był kiedyś na wypoczynku w Turcji, to nie Antalya, która jest położona na południu, tylko raczej zachodnie wybrzeże, czyli takie miasteczka wypoczynkowe jak Kuszadasi czy jak Bodrum, to właśnie mniej więcej ten region, żeby sobie go zlokalizować na mapie Państwa wspomnień z wakacji. Więc następnym razem, gdyby ktoś był, to już nie tylko wypoczynek, ale warto wyruszyć nieco głębiej w stronę centrum Półwyspu i udać się do takich miast choćby jak Efes, położony dzisiaj blisko Kuszadasi, to jest kilkanaście kilometrów, ale takie miasteczka jak Smyrna, dzisiejszy Izmir, Pergamon,

0: on współczesne miasteczko Bergama, Tiatyra, Akhisar, Sardes, to niewiele się tam nazwa zmieniła, Sardis, Filadelfia, Alaszehir i Laodycea, która dzisiaj jest wyłącznie stanowiskiem archeologicznym.
1: No właśnie, pierwsza Filadelfia to nie Ameryka, a dzisiejsza Turcja. Proszę Państwa, o poszczególnych miastach apokalipsy porozmawiamy sobie już za chwilkę. Zostańcie Państwo z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, a rozmawiamy sobie o miastach apokalipsy. Wymieniliśmy sobie i pierwszym z tych miast jest Efes.
2: Tak, to miasto, które pojawi się nie tylko w Apokalipsie, ale także w innych dziełach chrześcijańskich, w dziejach apostolskich. Mamy przecież też list do Efezjan, gdzie podaje się za autora świętego Pawła. Więc ten Efes się pojawia także w wielu innych momentach historii Kościoła i tradycji chrześcijańskiej, więc to na pewno ważne miasto.
1: A czy poszczególne te inne miasta, które sobie te pozostałych sześć, czy one też mają taką rangę jak Efes?
2: Zapewne to były ważne miasta na mapie ówczesnego chrześcijaństwa, no bo to jest siedem kolejnych listów skierowanych właśnie do tych miast, więc tak jak powiedziałem, to były często miasta pogańskie, gdzie funkcjonowały świątynie rzymskie, ale były tam wspólnoty żydowskie, niewykluczone, że były tam synagogi i gromadziły się tam również wspólnoty chrześcijańskie. Co do samych listów, warto powiedzieć, że każdy z nich ma dwa wymiary, to znaczy są tam pokrzepienie, słowo wsparcia, ale jest też słowo krytyki. To, co zawsze mówię pielgrzymom, którzy przybywają do tych miast, to zwrócenie uwagi na pewien fakt. Prawie każdy list zaczyna się od sformułowania „Znam Twoje czyny”. I zobaczmy, że tam nie jest powiedziane „Znam Wasze czyny”, czyli traktuję Was jako wspólnotę, tylko „Znam Twoje czyny”, można by dodać imię nawet każdego z członków tej wspólnoty. I tak sobie myślę, że to zdanie może zabrzmieć dwojako, w zależności od sumienia. Bo jeśli się coś na sumieniu ma, to „znam twoje czyny” może zabrzmieć jak...
1: Włosy się jeżą na plecach.
2: Jak swego rodzaju groźba, to znaczy „ja wiem o tobie wszystko”. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś przeżył jakieś trudności, przeżył swego rodzaju ból albo prześladowania i usłyszy słowa „znam twoje czyny”, to może to być jak słowo pokrzepienia, bo nikt nie zna mnie tak dobrze jak Chrystus. I może było kiepsko, może było słabo, ale Chrystus wie, jak było naprawdę. Więc to takie słowo, które trafia do każdego, który do tych miast przybywa, bo staje się członkiem tej wspólnoty, która tam funkcjonowała.
1: A ja bym chciała, żebyśmy sobie wrócili do tego pierwszego miasta. Wróćmy do Efezu. Tam biskupem był Jan. Sam Jan tam nie pojechał. On miał ze sobą niesamowitą towarzyszkę.
2: Tak, to piękna tradycja chrześcijańska, która mówi o tym, że kiedy Jan wyrusza do Efezu na jakimś etapie swojego życia, nie wiemy, czy zaraz, natychmiast po zesłaniu Ducha Świętego, czy nieco później, zabiera ze sobą tą, którą otrzymał, kiedy stał pod krzyżem, czyli zabiera ze sobą Najświętszą Marię Pannę.
1: I do dzisiaj mamy powyżej Efezu wzgórze Słowików, gdzie pielgrzymi nawiedzają jej domek.
2: Tak, to niesamowite miejsce, ale ta historia nie jest taka prosta. Święty Jan zamieszka tam, znaczy zamieszka w Efezie, Maryja mieszka sama, ale przecież nie mamy tego nigdzie w dziejach apostolskich, w żadnym z starożytnych tekstów. Ta informacja pojawia się dopiero w XIX wieku w objawieniach błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. I dla mnie niesamowite jest to, że mimo, że ona w XIX wieku nie znała Efezu, nigdy tam nie była, opisuje go tak dokładnie, do tego stopnia, że pod koniec XIX wieku jadą tam chrześcijańscy misjonarze, księża lazaryści i odkrywają to miejsce dokładnie tak, jak je opisała błogosławiona, więc to miejsce tam było. A dodatkowo jest tradycja, że z sąsiedniej miejscowości, która jest miejscowością częściowo zamieszkiwaną przez chrześcijan, oni co roku 15 sierpnia odbywali pielgrzymkę 15 kilometrów właśnie na wzgórze Słowików. Mimo, że to miejsce nie było odkopane, oni udawali się tam na pielgrzymkę, a więc przechowali tą tradycję o tym, że tam było jakieś cudowne miejsce związane z Maryją.
1: No tak, to Maria tam mieszkała, ale gdybyśmy chcieli pojechać do Jerozolimy, to zakłada się, że jednak umarła w Jerozolimie i to z Jerozolimy została wzięta do nieba.
2: Tak, więc mamy te dwie tradycje, które w niektórych punktach się zazębiają, mają wspólne elementy, natomiast w niektórych się rozchodzą. Która jest prawdziwa, oczywiście nie jesteśmy w stanie metodami dzisiejszej nauki zbadać, bo obie są równoległe. Ta efeska będzie podkreślała taki ciekawy wątek, że Maryja kilkukrotnie w trakcie swojego życia, kiedy mieszkała w Efezie, do Jerozolimy jeździła. I ten opis jest przebogaty, kiedy Maryja jedzie do Jerozolimy, idzie drogą krzyżową, wspomina wydarzenia z męki Chrystusa, przeżywa je tak głęboko, że w pewnym momencie zasłabła. I apostołowie tak bardzo się tym przerazili, już byli przekonani, że Maryja umrze, bo jest tak słaba. Więc wykuli jej w Jerozolimie grób. Natomiast Maryja odzyskała siłę i wróciła do Efezu i że ten grób, który dzisiaj jest znany w Jerozolimie, nigdy nie został przez Maryję wykorzystany. Więc tak tradycja efeska interpretuje tą jerozolimską.
1: Gdy jesteśmy w Efezie, to dzisiaj mamy tam ogromne stanowisko archeologiczne miasta, dawniej portowego, dzisiaj się może troszeczkę odsunęło i tam królowała bogini Artemida Efeska. I ona jest znana między innymi z tego, że właśnie dzieworództwo też było jej udziałem, albo że była matką wielu pokoleń. Może to dzięki temu Maryja, która jest Boga rodzicą, nie była aż tak dużym szokiem i tak jej łatwo było tam mieszkać, bo ludzie mieli już pewne wyczucie i zrozumienie, nawet jeśli byli poganami.
2: Ciekawe jest to, że kiedy Maryja tam mieszka, no nie mieszka w samym mieście Efezie, tylko właśnie w pewnym oddaleniu. Czy do Efezu się udawała, tego nie wiemy, natomiast centrum Efezu stała świątynia Artemidy, największa świątynia, jedna z największych świątyń starożytnego świata, więc na pewno robiła ogromne wrażenie. Zresztą mieszkańcy Efezu mieli takie przekonanie, że posąg Artemidy spadł z nieba, bo był tak ogromny, tak pięknie zdobiony, że to nie było możliwe, żeby ludzie wyrzeźbili taki posąg. To zresztą ma swój wydźwięk w Dziejach Apostolskich i momentu, kiedy Paweł przybywa do Efezu. Zresztą dochodzi tam za jego sprawą do pewnego rozruchu. No, sklepikarze i ci, którzy sprzedawali figurki bogini i świątyni, no zaczynają się burzyć, że tutaj za chwilę ich interes może upaść. Więc zaczynają się burzyć i krzyczeć wielka Artemida Efeska, więc ten kult, zobaczmy, że wcale nie musiał być podbudowany jakimś przekonaniem religijnym, ale ogromnym ruchem, który się odbywał do tej świątyni, także tych, którzy na pewno ją podziwiali za jej ogrom, bogactwo, wielkość.
1: Ale jednak zostaje ten wątek Maryi Boga Rodzicy, Dziewicy Boga Rodzicy z Efezem na dłużej, ponieważ tam się odbywa bardzo ważny sobór, sobór efeski.
2: Tak, w IV wieku, w V wieku, przepraszam, rok 431, to jest moment, kiedy biskupi gromadzą się w Efezie. No i oczywiście dzisiaj możemy domniemywać, czy to z powodu tego, że tam był ten kult Artemidy, chociaż w czasach chrześcijańskich na pewno już nie był tak duży, no bo świątyni nie było od przeszło 100 lat. Natomiast jeśli ta tradycja efeska o zamieszkaniu Maryi w tym miejscu była silna i była praktykowana przez tamtejszych wiernych, to niewykluczone, że właśnie to miejsce wybrano na zgromadzenie biskupów, żeby podkreślić rolę Maryi, która zostanie tam nazwana Teotokos, czyli Boża Rodzicielka. Dzięki temu możemy dzisiaj śpiewać, a dopiero mieliśmy 3 maja, możemy śpiewać hymn Bogu Rodzica.
1: Czy jeszcze z którychś miast Apokalipsy do dzisiaj jest aż tak bardzo monumentalne, jak wykopaliska efeskie, do którego często turyści, nie tylko pielgrzymi, ale i turyści, którzy wczasują sobie w Turcji, przyjeżdżają?
2: Na pewno ciekawe miejsce to Pergamon, dlatego że to miasto położone wysoko na wzgórzu. Dzisiaj można tam wjechać kolejką linową albo taksówką, więc to jest niesamowite miejsce. Zresztą to jest jedyny list, gdzie Chrystus nie mówi znam cię, tylko mówi wiem, gdzie mieszkasz. Dlatego, że każdy w okolicy wiedział, gdzie jest Pergamon, bo po prostu widać go z odległości, to miasto położone na wzgórzu. Więc zobaczmy, jak obecność, pojechanie do Azji Mniejszej, do takiego Pergamonu, pozwala nam zrozumieć dopiero to, co jest napisane w Apokalipsie.
1: Pergamon też słynął z fantastycznego teatru, który był ponoć najbardziej stromym teatrem na wzgórzu, o którym wspomniałeś. Ale żeby zobaczyć Pergamon, wystarczy pojechać do Berlina. Jest Muzeum Pergamońskie, które no, zgromadziło tam skarby ogromne, właśnie nie tylko z samego Pergamonu, od którego wzięło swoją nazwę, ale również i inne. Chociaż dzisiejszy Pergamon też się broni w samej Turcji. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za rozmowę o apokalipsie, o tym, że jesteśmy widziani przez Boga i za tę wycieczkę po Efezie i po Pergamonie. Dziękuję Ci bardzo.
2: Ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne spotkanie w Uchu Igielnym.
1: Zapraszamy i dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami i że to Wy tworzycie Ucho Igielne przez to, że jesteście naszymi patronami i nas wspieracie. To dla nas bardzo ważne i zobowiązujące. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Ucho Igielne.
3: Bardzo ciekawa i pouczająca była to podróż. Mariola Serafin mówiła o miastach opisanych w Apokalipsie świętego Jana, a opowiadał wraz z nią pilot pielgrzymek i przewodnik Piotr Urbański. A my z tych miast Azji Mniejszej powoli będziemy przenosili się już do Europy. Dokładnie chodzi o Rzym, o Watykan. Będziemy łączyli się na modlitwie Regina Caeli z papieżem Leonem XIV. Leon XIV dziś już odprawił mszę świętą w ramach uroczystości zesłania Ducha Świętego. Duch Zmartwychwstałego jest duchem pokoju, misji i prawdy. Na te trzy wymiary zwrócił uwagę papież podczas homilii, a za chwilkę będziemy mieli okazję usłyszeć, co powie nam podczas modlitwy Regina Caeli. Już teraz serdecznie zapraszam, przygotujmy się na to spotkanie.

0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
1: In questa solennità della Pentecoste.
0: W dzisiejszą uroczystość Pięćdziesiątnicy jesteśmy wezwani do kontemplowania daru Ducha Świętego, wylanego obficie na rodzący się Kościół, a dzisiaj ponownie udzielanego Jego członkom, jako światło i siła, które towarzyszą nam w każdej sytuacji życiowej. Możemy przyjrzeć się obrazowi Ducha Świętego, który przedstawia nam dzisiejsza liturgia. Duch otwiera drzwi. Ewangelia mówi nam bowiem, że tam, gdzie przebywali uczniowie i gdzie drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, a jednocześnie Księga Dziejów Apostolskich opowiada nam, że Duch zstąpił niczym gwałtowny wicher, który otworzył te drzwi i skłonił uczniów do wyjścia i do głoszenia dobrej nowiny o Chrystusie Zmartwychwstałym. Również dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, jakie drzwi otwiera Duch Święty? Pierwsze drzwi prowadzą do samego Boga, ponieważ otwierają nam dostęp do Jego tajemnicy, objawionej w Jezusie Chrystusie. Poprzez dar swojego Ducha Bóg obdarza nas prawdziwą wiarą, pozwala nam zrozumieć sens Pisma Świętego i daje nam się poznać jako bliski, a także umożliwia nam uczestnictwo w Jego własnym życiu. Duch Święty pomaga nam osobiście doświadczyć Boga, spotkać Go w Jezusie, a nie tylko w przestrzeganiu prawa, a także rozpoznawać Go w nas i odkrywać znaki Jego obecności w codziennym życiu. Drugimi drzwiami, które otwiera Duch Święty, są drzwi wieczernika, czyli Kościoła. Bez ognia Ducha Świętego Kościół pozostaje więźniem strachu, lękającym się wyzwań świata, zamkniętym w sobie, a zatem również niezdolnym do nawiązania dialogu ze zmieniającymi się czasami. Duch otwiera drzwi Kościoła, aby był on Kościołem przyjmującym i gościnnym dla wszystkich, nawet dla tych, którzy zamknęli drzwi Bogu, którzy zamknęli drzwi przed drugim człowiekiem, przed nadzieją i przed radością życia. Jak przypominał papież Franciszek, jesteśmy powołani, by być Kościołem, który błogosławi i dodaje otuchy. Kościołem otwartych drzwi dla wszystkich. I wreszcie Duch Święty otwiera drzwi naszych serc, pomagając nam pokonać opory, pokonać egoizm, nieufności i uprzedzenia, a także uzdalniając nas do życia jako dzieci Boże i jako bracia pomiędzy nami. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam rodzi się braterstwo między ludźmi, pomiędzy grupami i pomiędzy narodami ziemi, a wszyscy mówią jednym językiem miłości, który jednoczy i harmonizuje różnorodność. Bracia i siostry, również w naszych czasach, a zwłaszcza w tym dniu Pięćdziesiątnicy, musimy przyzywać Ducha Świętego, aby otworzył wszystkie drzwi, które wciąż pozostają zamknięte. Potrzebujemy na nowo odkrywać Boga jako Ojca, który nas kocha, i budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, a także tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami panuje pokój. Podobnie jak pierwsi uczniowie, tak i my pokładajmy ufność we wstawiennictwie Matki Bożej, która jest przybytkiem Ducha Świętego i Matką Kościoła. Królowo nieba, wesel się, alleluja! Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis.
0: Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Dominus vobiscum.
0: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Adiutorium nostrum.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
1: Benedicat vos omnipotens Deus.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz wysłuchamy jeszcze pozdrowień papieskich. Widzimy na placu Świętego Piotra powiewające liczne polskie flagi, które widzimy chociażby teraz na ekranach. Cieszymy się, że nasi rodacy są obecni tutaj pośród wiernych z całego świata. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach. We wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny, wspomożycielki wiernych, która jest z wielką pobożnością czczona w sanktuarium w Szeszan w Szanghaju. Łączmy nasze modlitwy z modlitwami katolików w Chinach i niech będzie to znak naszej miłości i ich jedności komunii z całym Kościołem Powszechnym i z następcą Piotra. Niech wstawiennictwo Królowej Nieba wyprosi dla wspólnoty wiernych w Chinach łaskę jedności i niech obdarzy wszystkich siłą do dawania świadectwa Ewangelii w trudach codziennego życia, tak abyśmy stawali się każdego dnia znakami nadziei, ziarnem nadziei i pokoju. A w szczególności wołam o pokój wieczny dla ofiar wypadków, które wydarzyły się w ostatnich dniach w kopalni na południu Chin. Niech Najświętsza Maria Panna, wspomożycielka wiernych, stawia się także za wspólnotami chrześcijan z Ziemi Świętej, z Libanu i z całego Bliskiego Wschodu, które cierpią z powodu wojen. A teraz kieruję moje pozdrowienie do was wszystkich, wiernych z Rzymu i pielgrzymów z różnych krajów. W sposób szczególny pozdrawiam grupę osób z niepełnosprawnościami, które przybyły z Polski, a także pielgrzymów, którzy przybyli na rowerach z Kelmis w Belgii. Brawo, gratulacje. Wszystkim życzę dobrej niedzieli Pięćdziesiątnicy. Niech żyje papież, odpowiadają pozdrowieniem wierni z placu Świętego Piotra. Ojciec Święty jeszcze pozdrowił gestem wszystkich zebranych na placu Świętego Piotra i już zakończył to dzisiejsze pozdrowienie. Pozdrowienie, podczas którego zwrócił się szczególnie do grupy osób z niepełnosprawnościami, które przybyły z pielgrzymką z Polski, ale przede wszystkim przewodniczył południowej modlitwie Regina Celli i wygłosił krótką katechezę, w której przypomniał o tym, że liturgia słowa mówi nam dzisiaj o Duchu Świętym, który otwiera drzwi i zachęcił nas do zadania sobie pytanie o to, jakie drzwi otwiera dzisiaj w naszym życiu Duch Święty. Papież mówił o trojgu drzwi, o drzwiach prowadzących do samego Boga, o drzwiach do wieczernika, czyli do Kościoła, a także o drzwiach naszych serc. Poprosił też wszystkich o szczególną modlitwę w intencji Kościoła w Chinach, który cały Kościół Powszechny powierza dzisiaj wstawiennictwu Matki Bożej, ponieważ dzisiaj jest obchodzone jej liturgiczne wspomnienie, czczone jako wspomożycielki wiernych. Papież prosił o to, abyśmy modlili się także za ofiary wypadków kopalni na południu Chin, a także za tych wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen, zwłaszcza mieszkańców Libanu, Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu. A do papieskich pozdrowień, rozważań, do tych wszystkich słów, które do nas kieruje, można powrócić sięgając po te teksty w języku polskim na stronach watykańskich vatican.va i stronach Vatican News, Radia Watykańskiego. Tam serdecznie Państwa zapraszamy i życzymy Państwu błogosławionej niedzieli Pięćdziesiątnicy, łącząc się tutaj z życzeniami, które przed chwilą skierował do nas Ojciec Święty, a zapraszamy na kolejną transmisję już jutro o godzinie 11.30, kiedy to w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej będzie przedstawiana papieska encyklika Magnifica Humanitas. Transmisja ta będzie dostępna również w języku polskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen. A łączyliśmy się oczywiście z Watykanem, z papieżem Leonem XIV na modlitwie Regina Celi. Ta transmisja była możliwa dzięki współpracy z Radiem Watykańskim i portalem Vatican News. Drodzy Państwo, 106,2 FM, Radio Warszawa, dobiega godzina 12.12 dokładnie. Zapraszamy na dalszą część już popołudniową naszego dzisiejszego niedzielnego programu. Przypominam, chociaż to już wynika jasno, jeżeli ktoś się łączył od 12.00, dziś obchodzimy zesłanie Ducha Świętego. Ta uroczystość kończy okres wielkanocny. A my jesteśmy tutaj dla Państwa, gramy w tej godzinie między innymi zespół Wilki, zespół TGD, Louis Armstrong, a na dobry początek Nie ma go tu i Błogosławieni miłosierni.

To był Wilson Phillips i piosenka Hold On. 21 minut po godzinie 12, Radio Warszawa. Kilka ogłoszeń komunikacyjnych dla przemieszczających się na początek przez centrum Warszawy. O godzinie 12 miał się rozpocząć rowerowy przejazd z osiedla Jazdów, a rowerzyści przyjadą tak ważnymi ulicami dużymi jak Aleje Ujazdowskie, Koszykowa, Nowowiejska, Trasa Łazienkowska, Wawelska, Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat i potem Plac Trzech Krzyży, Wiejska, osiedle Jazdów. Na koniec przejazd zaplanowany do godziny 13, czyli właśnie teraz policjanci mogą czasowo wstrzymywać ruch na wcześniej wymienionych ulicach. I co do przemieszczania się, też od piątku obowiązują nowe zasady, jeśli chodzi o przemieszczanie się po Warszawie elektronicznymi hulajnogami elektrycznymi. W zasadzie powinienem powiedzieć, między innymi te nowe ograniczenia to na takich ulicach jak Złota Zgoda, Bracka, Plac Centralny, Most Pieszo-Rowerowy, ograniczenie prędkości do 12 km na godzinę i nowe lokalizacje, gdzie całkowity zakaz będzie od piątku poruszania się tego typu pojazdami, to Park Sowińskiego i Lasek na Kole. W tych miejscach hulajnogi po prostu nie będą działać. A my gramy dalej dla Państwa. Teraz na naszej antenie zespół Wilki i piosenka Ty jak nikt.

0: To był oczywiście Louis Armstrong i legendarna piosenka What a Wonderful World. Radio Warszawa 106,2 FM, dochodzi godzina 12.30. A to czas na wiadomości z życia Kościoła. Jakub Troszyński, zapraszam. Dziś uroczystość zesłania Ducha Świętego nazywana także Pięćdziesiątnicą. Święto zamyka trwający 7 tygodni okres wielkanocny i upamiętnia wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, gdzie według zapisów Dziejów Apostolskich Duch Święty zstąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. Jak mówi ksiądz Andrzej Megger z Katedry Teologii Liturgii Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Duch Święty został zesłany jako wypełnienie i zwieńczenie dzieła Chrystusa. Duchowny wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
1: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym. Właściwie należy powiedzieć, że jest jedną z trzech głównych obok samego zmartwychwstania Pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i narodzenie Pańskie. Ale jak sama nazwa wskazuje, podkreśla pewien dynamizm, który jest wypełnieniem dzieła zbawczego Chrystusa, którego kulminacją jest tajemnica świąt wielkanocnych.
0: Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyjaśnia, że Kościół widzi w Duchu Świętym siłę ożywiającą całą wspólnotę wierzących. Dodaje, że istotę działania trzeciej osoby boskiej opisuje nauczanie Kościoła.
1: Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób skonkretyzować, sprecyzować, na czym rola Ducha Świętego polega, w czym się ona wyraża, to trzeba nam wracać do tego, co Kościół nam przekazuje, chociażby w katechizmie, kiedy dowiadujemy się, że Duch Święty przygotowuje najpierw na przyjęcie Chrystusa. To dzieło Ducha Świętego jest nieocenione wręcz, ponieważ, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, Duch Święty jest żywą pamięcią Kościoła, jest duszą Kościoła.
0: W dniu dzisiejszym wierni za publiczne i pobożne odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu Przyjść mogą uzyskać odpust zupełny.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Była msza święta, uwielbienie i integracja. Młodzi z obu warszawskich diecezji w Wigilię Zesłania Ducha Świętego spotkali się w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu.
3: Jesteśmy lektorami, jesteśmy katolikami i myślę, że spędzanie czasu razem z inną młodzieżą, która też wyznaje katolicyzm, jest też świetną okazją na przykład do poznania innych ludzi, czy do po prostu do fajnego spędzania czasu.
4: Chciałam się w sumie pomodlić za szkoły i tak.
5: Była zbiórka na bierzmowanie, więc poszłam.
6: To jest Wigilia Zesłania Ducha Świętego, więc takie wydarzenie też modlitewne.
7: Przyjechałem tutaj tak głównie dla celów duchowych, ale też żeby właśnie razem z młodymi się modlić, żeby też właśnie wzajemnie dawać sobie świadectwo wiary.
0: Eucharystia odprawiona została według formularza Wigilii Zesłania Ducha Świętego z rozbudowaną liturgią słowa. Główną intencją mszy świętej był pokój na świecie. Ksiądz Marcin Lubowicki w homilii podkreślił, że to modlitwa za siebie o zmianę postawy w codziennych decyzjach.
8: Wezwanie tego wieczoru, wezwanie tej modlitwy, którą wspólnie zanosimy do Pana, który może dać pokój, jest tak naprawdę prośbą, aby pomógł nam, aby nas uzdolnił do tego, żebyśmy byli inni niż otaczający nas świat. Abyśmy w konkrecie naszych maleńkich, codziennych, najprostszych decyzji chcieli i potrafili być inni.
0: Spotkanie zakończyła integracja w ogrodach parafii świętego Stanisława Kostki. 200 ministrantów, lektorów i ceremoniarzy z archidiecezji warszawskiej spotkało się w Wyższym Seminarium Duchownym na krakowskim Przedmieściu. W przeddzień zesłania Ducha Świętego odbył się tam coroczny zlot służby liturgicznej. Mszę świętą w intencji posługujących odprawił metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Zwrócił uwagę, że częste uczestnictwo w liturgii i przyjmowanie sakramentów powinno wiązać się z dawaniem przykładu życia.
9: Pan Jezus chce po każdej mszy świętej wychodzić w takiej procesji, gdzie ty jesteś monstrancją. To znaczy, że to, że coś przeżyłeś, coś się stało, że było jakieś spotkanie, to z ciebie wychodzi.
0: Arcybiskup modlił się także o nowe powołania wśród ministrantów.
9: Bardzo bym chciał, żeby ci z was, którzy są do tego wezwani, mieli odwagę być jeszcze bliżej kiedyś Pana Jezusa Eucharystycznego. Nie tylko otrzymać patenę, ale trzymać w swoich dłoniach ciało Chrystusa. Nie tylko przynosić do ołtarza chleb i wino, ale przywoływać moc Ducha Świętego, która ten chleb i wino zamienia w Eucharystię.
0: Dalsza część spotkania odbyła się w seminaryjnych ogrodach, gdzie zorganizowano integrację oraz nabożeństwo majowe.

Tak sympatycznie to śpiewał Rafał Brzozowski. To była piosenka Mało Ciebie Mi. Za 15 minut, godzina 13. Drodzy Państwo, nie chcę straszyć, ale chyba to, co zapowiadali synoptycy, właśnie się dzieje. Widzę, że już dużo chmur i te opady, które wydawały mi się jeszcze godzinę temu, czy dwie godziny temu, te zapowiedzi przesadzone, to chyba rzeczywiście po południu deszcza może i burze. Więcej o pogodzie zapraszam na naszą antenę na godzinę 13. Będziemy mówili, ostrzegali.

0: Tak pięknie dzisiaj dla Państwa gramy. Chyba wszyscy przynieśli się gdzieś, nie wiem, może do Neapolu, bo to był Alan Sorrenti, piosenkarz i kompozytor włoski właśnie z Neapolu. Piosenka nazywa się Tu sei la unica donna per me, aczkolwiek my dzisiaj nie musimy się przenosić do słonecznej Italii, bo pogoda i temperatura bardzo dzisiaj południowa, ale o tym za chwilę podczas prognozy pogody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
4: W tym tygodniu na Słuszności 2 FM jest z nami
5: ojciec Tadeusz Suślik,
6: ojciec Bogdan Dufaj,
7: Renata Wardecka.
4: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
8: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
10: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
11: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
12: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 13.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 25 stopni w Warszawie, 24 w Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Piasecznie, 23 stopnie w Siennicy, ale ta temperatura będzie być może teraz szła w dół, bo widzę, że ten pas z deszczami jest już w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, też częściowo w warmińsko-mazurskim i ma przyjść tutaj na Mazowsze, zobaczymy.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: No zobaczymy, czy te burze dojdą, bo tak synoptycy na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. Na razie pogoda piękna, korzystajmy z tego dnia także wspólnie z nami na 106,2 FM. Ja już teraz zapraszam Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen na naszej antenie.

0: Niebo to my i Edyta Górniak na naszej antenie. 13.10 to jest czas, kiedy zapraszamy Państwa na audycję Ślubuję Ci Miłość, na radiowy kurs małżeński. A dziś o nieznanym rozważaniu świętego Jana Pawła II pod tytułem Medytacja o bezinteresownym darze opowiedzą profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i ojciec Jacek Olszewski, karmelita. Zapraszamy na drugą część tej rozmowy.
1: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
2: Witam bardzo serdecznie, zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia. Dziś ponownie są z nami profesor Dominika Żukowska-Gardzińska z UKSW i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyżyńskiego. Witam serdecznie Ciebie,
3: Witam,
2: Dominiko.
3: Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: I ojciec dr Jacek Olszewski z Karmelita. A rozmawiamy o tekście, który no, może nas daleko poprowadzić, jeśli chodzi o cel naszego życia, także życia małżeńskiego. To znaczy o tekście Medytacja na temat bezinteresownego daru świętego Jana Pawła II. Taki tekst mało znany, trochę dopiero ostatnio odkrywany. Ojciec Jacek napisał cały doktorat. Jak to Dominika powiedziała w czasie ostatniej audycji, na 10 stronach zrobił 400. 300, no dobrze, 300.
3: 400 miało być, tak, ale skróciłeś.
2: No i szukamy właśnie jakichś takich świateł dla naszej ludzkiej miłości w tym tekście, który mówi o, że tak powiem, miłości docelowej. Prawda? To znaczy o miłości, która nas czeka. Ale to nie jest, zazwyczaj to jak myślimy, że jak mówią, pójdziesz do nieba, ktoś niedawno tak powiedział, znaczy dziecko mówi, skąd są aniołowie, nie? Mama mówi, aniołowie są w niebie. A mówi, to oni umarli? No bo wie, że ten, kto
3: takie
2: umrze, to idzie do nieba, tak? No,
3: tak.
2: Prawda? No ale my tutaj mówimy o tym, że to nie jest jakby tylko jakaś przyszłość, tylko że to zaczyna się już tu, tutaj na ziemi. To znaczy ta medytacja, ona ma zastosowanie tutaj dla jakby naszego odkrywania tego powołania, czy małżeńskiego, czy celibatu, tak, dla Królestwa Niebieskiego. I dlatego skończyliśmy na tym ostatnią audycję, to ojciec o tym mówił, że ta medytacja jest przede wszystkim o pięknie. I ten piękny tekst Norwida, tak, że piękno jest na to, aby zachwycało do pracy, a praca by się zmartwychwstało, to ja sobie tak od razu pomyślałem, że jakaś muza, tak? Jakaś muza, ale też ta żona może być tą muzą, tak? Przypuszczalnie ta Ewa dla Adama była kimś takim, właśnie jakimś takim pięknym, niezwykłym, jak on wykrzyknął z zachwytem, prawda? O, ta dopiero, prawda? I papież mówi w tym tekście coś takiego, że w stworzonej kobiecie zawiera się jakby ostatnie słowo Boga Stwórcy. Tak? I tutaj przywołuje taki termin wieczna kobiecość, czyli mówi, kobiecość jest jakby tą przyszłością człowieka, to znaczy to jest coś takiego, takie zjawisko, tak, które pociąga, tak, które fascynuje w jakiś sposób. Ostatnie słowa Boga Stwórcy. I tutaj bym chciał ojca zapytać, co to znaczy i jakie są tego konsekwencje?
4: Ten termin odwieczna kobiecość, on pada dwukrotnie w medytacji, w tym tekście. Wzięty jest od takiej filozofki niemieckiej Gertrudy von Lefort. Sam o tym papież pisze. I też wzywa do tego, żeby nad tymi słowami, czy nad tym tekstem, nad znaczeniem tego terminu się zastanowić. Odwieczna kobiecość. Papież oczywiście łączy ściśle ten temat odwiecznej kobiecości właśnie z przeżyciem piękna. Ja tutaj zacytuję tylko ten tekst dotyczący właśnie Norwida, o którym mówiliśmy ostatnio. Piękno na to jest, aby zachwycało do pracy. I rzeczywiście tu nie chodzi o pracę typu idę do fabryki.
2: Albo do biura.
4: To nie o taką pracę chodzi, prawda? To, co pan powiedział dokładnie, chodzi o inspirację, chodzi o muzę. I tutaj papież pisze tak, a praca, aby się zmartwychwstało. I teraz papież pisze, jeżeli człowiek istotnie zmartwychwstaje przez pracę, przez różne prace, to właśnie dzięki inspiracji, jaką daje mu piękno, piękno świata widzialnego i kończy tak. A pośród tego w szczególny sposób piękno kobiecości. Pisze to jako mężczyzna oczywiście, Jan Paweł II. To ewidentnie tutaj już, prawda, no kobieta by tak do końca nie mogła
3: powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że to jest takie tylko krytycznie bardzo, w tym sensie pozytywnie krytycznym, że tak. Właśnie pisze to jako mężczyzna.
4: To już osobiście.
3: Przepracował sam swoją relację do kobiet. Ja bym pewnie bardziej chciała powiedzieć o tym wzorze męskości, który mnie fascynuje i też jest dla mnie piękny, bo tylko w inny sposób zupełnie.
4: On się odkrywa w tym tekście? Tak. Jakby pomiędzy
2: papież
4: tymi wierszami. Tak,
2: sam papież sam.
4: On fascynuje. Kobieta, on może zafascynować, kiedy ona czyta taki tekst. Tak
3: a
4: mi się
3: kiedy
4: wydaje.
3: Ja czytam to, ja sobie to przekładam. Tak. Transponuję sobie to na to, że mnie zachwyca z kolei męskość.
4: Jego na przykład, prawda? Mhm. Tak jak on tak. Postrzega kobiecość, no myślę, że to każdą kobietę może pociągać. I teraz ta odwieczna kobiecość, o którą pan zapytał, on tutaj dotyka najpierw, że szczególny sposób piękno kobiecości i potem on, korzystając, już nie będę wchodził tutaj w cały tok rozumowania Gertrudy von Lefort, bardzo zresztą ciekawy, ona tam rozważa kobietę na trzech płaszczyznach, jako dziewicy, jako matki i ostatecznie połączenie tych dwóch jako oblubienicy. To jest ciekawe. Ciekawe. Gertruda tak pisze. I Wojtyła skorzystał z tego najwyraźniej. I on ostatecznie widzi tę kobiecość, właśnie tutaj było, to padło na poprzednim spotkaniu, w Maryi. To jego totus tus to jest w jakiś sposób taka aluzja do tego piękna, szczególnego, które ostatecznie się wyraża, wszelkie stworzenie wyraża się w pięknie kobiecym. I Maryja tutaj jest takim, zresztą sama Gertruda von Lefort też nawiązywała, że tym ostateczną figurą tej kobiecości odwiecznej w Bogu, Bóg ma tą ideę kobiecości w sobie, odwieczna kobiecość, jest oczywiście Najświętsza Maria Panna.
2: Ja myślę, że tutaj my też powinniśmy zatrzymać się na chwilę nad tym pięknem, to znaczy nad rozumieniem piękna, bo w tym tekście papież też zwraca uwagę, on mówi o pięknie zmysłowym, znaczy czy jest dostrzegalne przez zmysły, tak jak widzimy, prawda, oczami, to już mówię jako mężczyzna, tak, że widzimy jakąś piękną twarz, piękną figurę, piękną sylwetkę, piękną rzeźbę nawet, prawda, kobiety, ale papież mówi, że to zmysłowe przeważnie poddaje się próbie czasu.
3: Tak.
2: Prawda? To tak jak to mówią, że jak to żeby tu trochę, żebyśmy zeszli trochę z poziomu naukowego, jak mówi się, prawda, żona tam po 30 czy 40 latach jest tak samo piękna, nie tylko zajmuje jej to więcej czasu, nie? Więc to jest to, ale to jest jedno, ale papież mówi tam o pięknie, które jest w kobiecie, które jest pięknem duchowym. Mnie to zawsze się kojarzy z Matką Teresą z Kalkuty. To znaczy Matka Teresa z Kalkuty, która była przecież jako staruszka, tak, jak to ktoś tam pamiętam, bo ona była niewysoka, bardzo pomarszczona, tak, i promieniowała takim rzeczywiście czymś niezwykłym, znaczy pięknym po prostu. W oczach było piękno. To nieraz się widzi też u starszych, na przykład często u starszych zakonnic to widzę też, prawda?
3: Rzeczywiście tak, ale jeszcze mi się wydaje, że Jan Paweł II tutaj był trochę tak ukierunkowuje nasze myślenie na właśnie kobietę w takim sensie, że to ona na wzór Boga jest tą, która potrafi rodzić, która daje tę przestrzeń dla rodzenia i to nie zawsze właśnie fizycznego, tak? Tylko tej, która właśnie wprowadza w życie w życie społeczne właśnie te wszystkie aspekty, o których mówi przy geniuszu kobiety, czyli ta, która jest, pokazuje wrażliwość na drugiego człowieka, która poprzez tę umiejętność rodzenia daje w sobie przestrzeń dla drugiego człowieka i umie to zrobić nie tylko w sobie poprzez swój organizm, swoje ciało, ale potrafi tak funkcjonować w relacji, że właśnie tę przestrzeń daje na to, żeby drugi człowiek powstawał, tworzył się. I tu jeszcze ważne jest dla mnie z tej medytacji jego nawiązanie też do Księgi Rodzaju, ale do tego, co się dzieje między Kainem i Jablem, do tego, co czytamy, czy właśnie jestem stróżem brata mego. I Jan Paweł II właśnie przypomina, że tak jesteś, że jesteśmy sobie to obdarowanie.
2: Dani sobie.
3: Kain
2: jakby przeczy temu, tak. Ten obraz zabójstwa brata, tak, to jest, że on przeczy temu, że ten jest mu również dany, tak?
3: I ja tutaj właśnie łączę to z tą, jeżeli mówimy o tej kobiecości, pięknie kobiecości, to właśnie łączę z tym, że kobieta trochę inaczej jest odpowiedzialna za świat, trochę inaczej mężczyzna, ale właśnie to piękno kobiecości właśnie widziałabym w tym, jestem sama matką, więc jakoś też z doświadczenia to mówię, że to jest niesamowite przeżyć możliwość dania życia dziecku, i które najpierw rozwija się we mnie, że całe moje ciało stwarza przestrzeń ku temu, żeby rodziło się nowe życie, ale potem ta odpowiedzialność za to, jak to życie potem rośnie, wzrasta, funkcjonuje. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest piękny tekst, ponieważ bardzo osobisty. Tutaj mówi Jan Paweł II jako mężczyzna o tym swoim zrozumieniu relacji do kobiety. I mówi, że Maryja, to totus tus jego jest mu bardzo potrzebne, ponieważ on przecież wiemy, że wchodził w różne relacje bliskie z kobietami, ale na poziomie duchowym bliskie. Uh-huh. Zupełnie niezmysłowym, czy takim właśnie typowo męsko-kobiecym, małżeńskim oczywiście, tylko właśnie poziomie duchowym, który sprawiał, że potrafili siebie nawzajem obdarowywać tym, co najpiękniejsze, czyli tym właśnie troską o to, żeby wydobyć więcej człowieka z człowieka, jeżeli mogę tak powiedzieć. Wydobyć to wszystko, co w człowieku jest najpiękniejsze. I jeszcze przepraszam, może przedłużam, ale wspaniałe jest dla mnie, ciągle to powtarzam, świadectwo przyjaciela Jana Pawła II, pana świętej pamięci, pana profesora Stanisława Grygla, który na pytanie, jak go kiedyś zapytałam, na czym świętość Jana Pawła II według niego polegała, to on mówił, że klękał przed każdym jak przed tabernakulum, że właśnie rozumiał, nie wiem, jak to robił.
2: Jan Paweł II był darem dla tej osoby.
3: Dokładnie tak. Mhm.
2: Tak, to myślę, że ten temat, to jeszcze parę słów o tym byśmy powiedzieli. Teraz troszeczkę zagramy muzyki i za chwilę do Państwa powrócimy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i ojciec Jacek Olszewski. Zakończyłaś, Dominiko, takim właśnie, pięknym takim właśnie ujęciem papieża, tak, znaczy, że on jakby klękał przed każdą, przed każdą osobą. Ja bym chciał do tego dopowiedzieć, tutaj uwaga, bo ojcze zaraz będzie strzał w kierunku ojca, że pamiętam, że świętej pamięci doktor Pułtawska, z którą właśnie łączyła papieża głęboka duchowa więź, tak? Był jej kierownikiem duchowym i rzeczywiście można powiedzieć, to co widzimy w beskidzkich rekolekcjach, tak, że była jakaś taka współodczuwanie było głębokie. Ona mówiła coś takiego, że charakterystyką papieża było to, że on każdego człowieka, którego spotykał, chciał jakby podnieść. To znaczy podnieść go wyżej, ku górze. I tu przypomina mi się, bo my tu jesteśmy na poziomie pewnym teologicznym, nie? Żeby tak do konkretu, taki opowiadał taki właśnie jeden profesor dzisiaj, że kiedy pojechał raz do Watykan ze swoją żoną, i mieli taką audiencję prywatną i papież podchodził do każdej osoby i podszedł do niego i on zaczął opowiadać mu o swoich dokonaniach, tak? A papież mówi, a to jest twoja żona. I mówi wtedy, wszystko mu się jakby ułożyło na, prawda, bardzo konkretnie, nie? To znaczy, kto jest tu najważniejszy, nie? Czyli praca i piękno. Proszę ojca, więc ja bym chciał tu zapytać o dwie rzeczy. Pierwsze, to znaczy, że ten powiedzmy, zatrzymajmy się na darze męża dla żony i żony dla męża. Tak? Kobiety dla mężczyzny, czy szerzej patrząc, kobiety dla mężczyzny, mężczyzny dla kobiety. Ale ten pierwszy dar to jest na poziomie małżeństwa. Ten dar papież nazywa aktem zaufania Boga. To znaczy Bóg chce ci dać drugiego człowieka i każdego następnego oczywiście też. To znaczy, że Bóg chce ci tego człowieka zawierzyć, mówi papież. I zawierzyć to znaczy, że Bóg tobie wierzy. My raczej postrzegamy to, że my wierzymy w Boga albo wierzymy Bogu, tak? Ale tu jest odwrotnie, tak? To nie jest tylko Jezu, ufam tobie. Tylko Jezus jakby mówi, ja ufam tobie, tak? I że potrafisz przyjąć dar, potrafisz go ogarnąć twoim sercem i potrafisz na ten dar odpowiedzieć. Jaka jest ta odpowiedź? Dar z siebie samego. I chciałem właśnie zapytać o ten wymiar, że to powierzenie człowieka człowiekowi to jest również jakby akt zaufania Pana Boga.
2: Z pewnością mi to tutaj, kiedy pan redaktor mówił o tym, że Pan Bóg daje mi drugiego człowieka, papież też odnosi ten tekst do siebie samego. Prawda? On mówi z pewnością o każdej relacji małżeńskiej, no bo tam to zawierzenie jest zawarowane sakramentalnie, tak byśmy powiedzieli, ale ono nie pozostawia Wojtyły jakby na pozycji obserwatora, czy Jana Pawła II z pozycji tego, który jest z zewnątrz, tylko on na początku tej medytacji, to ta myśl się przewija przez całą medytację, nie? Że Pan Bóg mu kogoś dał. On na początku, że jako młody duszpasterz, tak, pisze na początku, że takie słowa usłyszałem od mojego spowiednika, a może Pan Bóg ci tego kogoś daje, tak? Że on miał jakiś niepokój jako młody ksiądz. No, zawsze się odnoszę do tego tekstu z takim przekonaniem, że no jaki mógł mieć niepokój? Bo miał kolegę w seminarium? No raczej nie. Raczej to nie był tego typu niepokój. Jeśli pisze tak dosyć ostrożnie może, ale myślę, że wystarczająco jasno. I teraz ten sposób przyjęcia tego drugiego. Ja bym się też, jestem zafascynowany tym tekstem i chciałbym też się do niego odnieść, bo łatwiej mi jest słowami samego Wojtyły odpowiadać, powiem szczerze, bo jakby czuję, co pan dyrektor tutaj, gdzie by chciał wgryźć pewne rzeczy. Tutaj ja bym odpowiedział też tekstem Wojtyły, bardzo uważam też przemawiającym. Cytuję go teraz. I tęsknota serca ludzkiego za tym pierwotnym pięknem, trochę wracamy tam, ale za tym pierwotnym pięknem, w jakie wyposażenie stworzył człowieka Stwórca. Tu każde słowo jest ważne. To jest zawalowany sposób Wojtyła się odnosi do Księgi Rodzaju. Bo Stwórca.
1: Tak jest.
2: Moment stworzenia.
1: To, ale to znaczy, tu wejdę Ojców słowo i to, że ja dobrze rozumiem. To znaczy, że w każdym z nas, w Dominice, w Ojcu, we mnie i w każdym jest zakorzeniona tęsknota. Znaczy, w każdym człowieku jest ta tęsknota.
3: On to nazywa samotnością Adama w tak, katechezach.
1: Tak, tak, tak.
2: Ale, tutaj jest do tego odniesienie.
1: Ale właśnie. Chodzi o to, że, tak. że to jest jakby, to należy do struktury mojej osobowości.
2: Obojętnie jakie powołanie.
1: Tak, że mam tęsknotę, więc pierwszy raz mieli tą tęsknotę, potem idziemy dalej.
2: Serca ludzkiego za tym pierwotnym pięknem, w jakie wyposażył człowieka Stwórca, jest równocześnie... Ta tęsknota serca ludzkiego za tym pierwotnym pięknym jest równocześnie tęsknotą za komunią, w której objawia się bezinteresowny dar.
1: Czyli komunia, czyli...
2: Ta tęsknota pierwotna, która we mnie jest gdzieś wkorzeniona od samego początku, w którą wyposażył człowieka Stwórca, tęsknota no, za kimś. Ja zawsze powtarzam, że gdyby Pan Bóg chciał mieć człowieka tylko dla siebie, zawsze to powtarzam, to kiedy stworzył Adama...
1: To by wystarczy.
2: Powinien powiedzieć, teraz wchodzę ja na scenę, tak? I jest wszystko jasne. Tak Adam jest doskonale szczęśliwy.
1: Tak jest.
2: Nie zrobił tego. Usunął się.
1: Na bok.
2: A stworzył kobietę. No. To jest niezwykle ciekawe, bo przecież mógłby tak zrobić. I nic by się nie stało, w sensie takim, że człowiek, nie wiem, jakbyśmy bytowali, ale to jest zupełnie inaczej. Może jak aniołowie, nie wiem. Nie. I tutaj to jest równocześnie tęsknotą za komunią, w której objawia się bezinteresowny dar. Tu mamy ten bezinteresowny dar. I teraz papież konkluduje. To piękno i ta komunia, bo to są dwie rzeczy paralelne, tak? Nie jest dobrem utraconym na zawsze, bo tutaj w tym świecie nigdy się to nie udaje do końca.
1: Do końca nigdy.
2: Nigdy. Mhm. No, lepsze małżeństwo może być. Wiemy, jak różnie może być. Chociażby śmierć. Mhm. Rozłączę. W tym znaczeniu każdy człowiek jest zadany drugiemu. Każda kobieta mężczyźnie i każdy mężczyzna kobiecie. Tu nie ma żadnego jakiegoś wyjątku w tym znaczeniu, że ta tęsknota w nas jest zakorzeniona właśnie, jakby Pan Bóg chciał tej tęsknoty tego rodzaju.
1: Bo ta tęsknota też wydaje mi się, znaczy, że jest wtedy ona jest jakby motorem, tak, który uruchamia mnie ku.
2: No właśnie, dlatego mówimy, odbiór daru jest tylko wtedy możliwy.
1: Aha.
3: I dlatego mówimy, że to nie jest teologia ciała, to nie jest tylko dla małżonków, prawda?
1: Nie.
3: To jest naprawdę dla każdej relacji, którą jesteśmy w stanie wejść.
1: To teraz jeszcze bym proponował, mamy jeszcze tu parę minut, żebyśmy, ja sobie napisałem takie hasło Pan Bóg jako zakochany. Ponieważ papież tutaj mówi, że miłość ma wiele twarzy i pierwszą, papież mówi tak, zdaje się,
2: tak,
1: że pierwszą z nich jest bezinteresowne upodobanie. I teraz, ale co się dzieje? Znaczy, że Bóg z tym, to z upodobaniem, czyli jakby, można powiedzieć, zakochuje się w człowieku, tak? Nieudolnie mówię to naszym językiem. Ale teraz papież mówi dalej, czyni ich zdolnymi do wzajemnego upodobania. I teraz spojrzeć na, ja wracam ciągle do małżeństwa, znaczy do miłości ludzkiej, może tak powiedzmy tak, ale która się jakby ujawnia w małżeństwie, że spojrzeć na małżonka, czy spojrzeć na małżonkę właśnie tymi oczami Boga. Tak, to znaczy, że to jest jakby zaproszenie do spojrzenia, tak jak Bóg spojrzał i widział, że to było, że jesteś dobra, że jesteś dobry, tak?
3: To, i piękny.
1: I piękny, to taką mieć umiejętność, a nie jest to proste często, spojrzeć na ciebie, żono mężu, jako na pięknego. No to jest, można powiedzieć, to są Himalaje duchowości.
3: Himalaje, tak, rzeczywiście.
2: Tutaj jest ten cytat bardzo piękny, że oczy Stwórcy koncentrują się na nich obojgu, na mężczyźnie i kobiecie, tak jak ich stworzył. I tutaj końcówka jest bardzo mocna i może tym się tłumaczy, że Księga Rodzaju podkreśla, iż byli oboje nadzy, a nie doznawali wstydu. To jest uderzenie, a czy to jest podkreślenie cielesności, no bo nadzy. Mhm. A nie doznawali, może tym się tłumaczy.
3: Czyli ważni jesteśmy też z naszym ciałem.
2: Tak,
3: takim,
2: tutaj jest ta gra między duchem, to co prawda? Wcześniej było, że to piękno duchowe może jest i nawet wyprzedza to cielesne. Nie znaczy, że cielesne jest gdzieś tam. Zostanie, że ono
1: nie
2: zostanie
1: tylko chodzi o to, że ono jakby to cielesne piękno, piękno duchowe wychodzi poprzez
2: tutaj pisze, cielesne. Że warunkuje to cielesne.
1: Aha, tak.
2: Ale go nie...
1: Nie usuwa. Tylko
2: warunku, czyli nie? Jedno z drugim jest ściśle związane.
3: Ale to jest też coś, co ojcze Jacku mówiłeś o właśnie Trójcy Świętej, że stwarza na obraz i podobieństwo i chce, żeby sobie dawali tak, jak dają się sobie, prawda? W Trójcy Świętej. Oczywiście to jest zupełnie inny poziom. Nie umiemy sobie wyobrazić teraz jak inny, ale to jest ta clue jest tutaj właśnie zawarte. Bycie, budowanie komunii. Na różnych poziomach, ale ta komunia między kobiecością i męskością w małżeństwie jest tą fundamentalną, która sprawia, że ja uczę się budować tych innych relacji, tego dawania na innych poziomach.
2: Zachwyt. Jak nie ma zachwytu, to nie będzie...
1: Mam
2: nie?
1: do ojca pytanie jako do, w takim razie, do duszpasterza, znaczy do księdza. Tak?
2: Tym razem.
1: Tak, to nie tylko... Czy Pan Bóg patrzy na mnie, na mnie, na ciebie, na każdego? Czy Pan Bóg kiedykolwiek traci upodobanie, patrząc na drugiego człowieka?
2: Myślę, że nie. Mimo, że człowiek może nawet odejść od niego. Myślę, że nie.
3: Dlatego przy sakramencie małżeństwa jest błędem mówić, że możemy mieć rozwód, prawda? Bo tutaj nie można złamać słowa, które się dało w obecności Boga. To jest właśnie ten wzór, który kaskadowo na nas spływa, że Bóg nigdy nie łamie danego słowa. Na tym polega właśnie sakrament małżeństwa.
1: A to, że nie łamie słowa, to oznacza, że nigdy nie traci upodobania. Najwyżej, prawda, że nigdy nie traci upodobania. Najwyżej ty możesz odwrócić się, tak? Ale on tego upodobania nie straci nigdy. Dobrze, to... Tu zrobimy kropkę i zaraz wrócimy, dobrze?

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Teraz będzie o upodobaniu i o nagości. Żeby, no zobaczymy, co z tego wyniknie, dobrze? Najpierw o tym upodobaniu. No bo wiecie, tu zwracam się i do Dominiki, i do ojca Jacka, dzisiejszych gości. My tutaj mówimy o pięknych, że tak powiem, wręcz niebiańskich wyżynach miłości. Tak? I jest, papież też bardzo Norwida lubił, prawda? Ideał sięgnął bruku, możemy powiedzieć, prawda? I styka się w sposób, no, czasem nawet bardzo brutalny, z codziennością, tak? Z codziennością, która możemy ją różnie nazywać, w języku religijnym to będzie grzech, w języku świeckim będzie błąd, rozczarowanie, zawód, krzywda, szereg różnych takich określeń. I teraz to, na czym stanęliśmy przed przerwą muzyczną, to jest to, że Pan Bóg czyni ich zdolnymi do wzajemnego upodobania w sobie, to znaczy, że tak jak ja patrzę, mówi Pan Bóg, na was, to wy możecie spojrzeć na siebie. Tak? I tylko spojrzeć na siebie mimo wszystko jakby. Tak. Bo ja patrzę, bo to jest ten bezinteresowny dar, ja patrzę na ciebie mimo wszystko, mimo to, jaki ty jesteś, upadasz i nie udaje ci się i tak dalej, cały czas na ciebie patrzę. I teraz papież mówi tak, oczy Stwórcy koncentrują się na nich obojgu, czyli Pan Bóg patrzy na nich. Tak? Pierwsze, czy my mamy świadomość, że On na nas patrzy. I to nie jak sędzia surowy, który tam, czy jak to prokurator, czy ktoś taki, oficer śledczy, tak? Tylko jako miłujący ojciec. Więc koncentrują się na nich obojgu, na mężczyźnie i kobiecie, tak jak ich stworzył. Mówimy, jak cię Pan Bóg stworzył, tak? czyli nago, tak? I może tym się tłumaczy, mówi dalej papież, że Księga Rodzaju podkreśla, że byli oboje nadzy, a nie doznawali wstydu. To, na co zwrócił uwagę ojciec wcześniej. A gdzie indziej powie autor listu do Hebrajczyków, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać rachunek. I tu papież mówi o tej, znaczy o znaczeniu, bo nagość jest, może być fizyczna, ale ona wyraża coś duchowego. Czyli ja jestem jakby przezroczysty. Znaczy,
2: tak,
1: nie mam,
2: nic nie ukrywam. Jestem cały, prawda? Właśnie do twojej dyspozycji.

0: ale tej pozytywnie rozumianej, nie tej właśnie posiadającej.
1: Tylko właśnie ona oznacza ryzyko. Także, że ja się odkrywam.
0: No tylko to właśnie w przestrzeni takiej naszej codzienności my to jako ryzyko odbieramy. Natomiast Pan Bóg wie, że właśnie ma tak do nas wielkie zaufanie, że wie, że jesteśmy w stanie to ryzyko podjąć i to się może udać każdemu. Niezależnie od tego, to Jan Paweł II używa takiego pojęcia, przepraszam, naukowego, ale norma personalistyczna, że ja mam za zadanie w każdym człowieku zobaczyć kogoś, realizować miłość w relacji do każdej osoby. Że ta miłość jest fundamentem wszystkiego i znaczy, ta nagość wtedy jest bardziej może zrozumiała, jeżeli ja zrozumiem, że ta relacja miłości jest możliwa do każdej osoby, z którą się spotykam. I wtedy nagość oznacza, no właśnie, nagość to nie jest wstyd, prawda, też, który potem się pojawia w Księdze Rodzaju. Wstyd pojawia się wtedy, kiedy ja chcę coś ukryć, kiedy się boję, kiedy nie rozumiem siebie, kiedy właśnie siebie nie posiadam. A tu jest taka piękne odwołanie do tego, że możesz, każdy z nas, papież tu robi rozróżnienie na takiego człowieka pierwotnego, historycznego i eschatologicznego. I ten człowiek historyczny, czyli ten, którym jesteśmy my dzisiaj, może wrócić do tego Adama i Ewy.
1: Przed grzechem. Tak, pierwotny jest przed grzechem
0: pierworodnym.
1: Historyczny jest po grzechu pierworodnym, tak. Czyli to jesteśmy my.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Tak. I potem ten eschatologiczny to jest ten, który będzie po zmartwychwstaniu.
0: I on mówi coś fantastycznego, że nawet, że wiemy, że jesteśmy po grzechu pierworodnym, wiemy, że diametralnie się zmieniła nasza rzeczywistość, ale papież mówi, że to nie oznacza, że nie można wracać do tego, co się działo przed grzechem pierworodnym, że my nie mamy pomostu do tego, co przeżywali, bo właśnie Bóg chce, żebyśmy zobaczyli siebie właśnie w pięknie, w zachwycie, że to wszystko jest nadal aktualne dla człowieka. To nie jest tak, że my jesteśmy na zawsze tego pozbawieni. I że właśnie budowanie tej relacji pełnej miłości, tego obdarowywania, sprawia, że można powiedzieć, wskakujemy, to jest taki pomost dla nas, żeby jakoś spróbować wejść to, co się działo między Adamem i Ewą. Takim przykładem są na przykład święci, którzy doznają różnych, mają tak różne zachowania, które nam na co dzień nie jest to dostępne, ale no na przykład, czy dary bilokacji, czy wiedza wlana, którą...
1: Mamy takie znaki, tak?
0: Takie znaki, że możemy doświadczać tego, co było u tego człowieka, którego on nazywa pierwotnym. I to jest moim zdaniem super istotne, ponieważ to nam daje też taką nadzieję, że właśnie mimo upadania właśnie grzechu, wad czy rozczarowań, jakbyśmy tego nie nazwali, no właśnie Pan Bóg jest tym gwarantem, że ja za każdym razem, niezależnie jak byłaby to straszna, ciężka sytuacja dla mnie czy dla drugiej osoby, jesteśmy w stanie znowu zacząć patrzeć na siebie w tym upodobaniu. Tylko właśnie to ryzyko trzeba podjąć. Dlatego papież rozpoczyna pontyfikat: nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. On jeden wie, tak? Bo bez niego...
1: Nie pojedzie się.
0: Dokładnie. Tak.
1: Proszę ojca, oczywiście można komentować, znowu ojciec nie będzie chciał promotorki doktoratu komentować, ale więc można, a jeśli ojciec nie chce komentować, to...
0: Nie, niech nie komentuje, niech...
1: To idźmy dalej, bo w każdym razie weszliśmy tak. Tu, bo Dominika mówiła o świętych, o jakichś nadzwyczajnych darach, no ale mamy też, nie wiem, może to jest cud właśnie, święte małżeństwo, że przeżyli całe życie, 50 lat ze sobą, tak, i umarli zakochani, nie?
2: Tak.
1: Prawda? Czyli czerpali z tej miłości. I tutaj Ojciec Święty też, znaczy jakby nie zamyka oczu na to, że jest pewien taki próg trudny dla nas do przejścia i myślę, że na tym moglibyśmy na chwileczkę się jeszcze zatrzymać, bo mówi, że człowiek może stać się dla drugiego przedmiotem użycia. To jest dzisiaj, jest tak, że ja chcę z tobą być, bo mam w tym jakiś interes, po prostu. I to nie jest rzadkie, tak? I teraz mówi, i tym bardziej jest zagrożona nasza cywilizacja, że człowiek, który z natury ma być darem, tak? I staje się przedmiotem. Przedmiotem i się przekształca z tego bardziej być na więcej mieć. Nie? I teraz jest pytanie właśnie, jak przekroczyć ten próg? Trochę żeśmy powiedzieli, znaczy, że przekroczenie tego progu to oznacza po prostu, nie wiem, świętość. Papież mówi święci i geniusze, prawda?
0: Ale taka świętość codzienna, niekoniecznie heroiczna.
1: Ale co to znaczy przekroczyć ten próg?
2: Tak. To się bardzo ściśle łączy moim zdaniem z tematem nagości, bo to przecież ewidentne, że to zawłaszczenie drugiego, prawda, polega na tym, że używa się go. A to używanie drugiego w jakimkolwiek tam kontekście, mogą być także i nieczyste małżeństwa. Przecież też istnieją takie relacje, prawda? Nie tylko relacje, które są pozamałżeńskie, muszą, różnie jest. Ale tutaj nagość jest takim punktem centralnym, uważam, bo jak do niej podejść, żeby nie zrodziła we mnie tego pragnienia użycia, po prostu. Prawda? Żeby ona... Tutaj jest to znowu podpowiedź z tekstu medytacji, bo tutaj, kiedy pisze papież o nagości, to komentuje tę nagość, która była stworzona w raju. Byli oboje nadzy, nie doznawali wstydu. Pisze, że to Bóg tak patrzy na mężczyznę i kobietę, widzi ich nagimi, ale czyni ich zdolnymi.
1: Czyli uzdalnia, tak? Bóg uzdalnia.
2: Do wzajemnego upodobania w sobie. Dwukropek. Kobieta jawi się w oczach mężczyzny jako szczególna synteza piękna całego stworzenia. Tu jest istota, co to jest nagość, albo po co ona jest. Po co ona jest, nie? Kobieta jawi się w oczach mężczyzny jako szczególna synteza piękna całego stworzenia. Można by zaryzykować, powiedzieć, ona niejako musi być naga, żeby można to było zobaczyć. Ale to jest ten początek, to jest to pierwotne znaczenie, prawda? I on jawi się w sposób podobny w jej oczach. I teraz, do czego zmierzam? To jest patrzenie oczyma Boga u początku uzarania stworzenia. Tak ich stworzył, tak na siebie patrzyli, taki był zamiar Boży. Natomiast błędem jest, moim zdaniem, zresztą papież też o tym w pewnym miejscu pisze w katechezach, szukanie wzorów do tego, jak tego piękna szukać, takiego wzoru, czy takiego, czym to piękno poprzez nagość się objawiające, szukanie w doczesności jest błędem, dlatego że doczesność nie daje odpowiedzi pełnej, ona podpowiada, podprowadza, ale jesteśmy obciążeni pożądliwością, jesteśmy obciążeni grzechem, wiemy to doskonale i szukać jakby odpowiedzi w doczesności, odpowiedzi jest...
1: To inaczej pewnie, trzeba odejść od wieczności.
2: Zawsze trzeba wracać tam, nie? Do początku i teraz zobaczyć, co z tego zostało tutaj. Co z tego możemy wybrać? I teraz do czego zmierzam? Ostatnio już, żeby nie zanudzać was, von Balthasar, Urs, dał taką świetną interpretację, uważam. Wojtyła w pewnym miejscu też, oczywiście nie wprost, ale bardzo podobną myśl zawiera to już katechezy. Mianowicie von Balthasar, ten szwajcarski zrok, pisze tak. Przypomnij sobie twój pierwszy zachwyt tą kobietą, kiedy ją zobaczyłeś, tak? Przypomnij sobie pierwszy moment zakochania. Ktoś ci powiedział, no, nosiłeś, miałeś różowe okulary, ona jest kimś innym. Ona się okaże potem kimś innym, przez różne swoje wady. I teraz Balthasar mówi, czy na pewno tak jest, że to były różowe okulary? A może dane ci było przez tę sekundę, minutę, jeden dzień zobaczyć ją tak, jak ją widzi?
1: Tak, trzeba całkowicie być darem bezinteresownym, ażeby w każdym człowieku rozpoznać ten dar, jakim on jest. A żeby za ten dar osoby dziękować dawcy. Ja też chciałem bardzo podziękować. Dzisiaj gośćmi Państwa i moimi byli profesor Dominika Żukowska-Gardzińska i ojciec Jacek Olszewski.
0: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
2: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: I kłaniam się w imieniu Anny Murawskiej. Zapraszam za tydzień. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: ten dynamiczny śpiew, w zasadzie tak należałoby chyba to powiedzieć, Adele, Rolling in the Deep, skłonił mnie, żeby przypomnieć Państwu o wybitnej polskiej lekkoatletce. Irena Szewińska dziś obchodziłaby 80. urodziny, zmarła 8 lat temu, też ta rocznica niedługo, bo zmarła 29 czerwca, dokładnie 2018 roku. Najwybitniejsza polska sportsmenka, ja przypomnę, tylko 3 złote medale Igrzysk Olimpijskich, 2 srebrne i 2 brązowe, więc w sumie 7 medali zdobyła Irena Szewińska. No nie ma jej z nami już od 8 lat. Drodzy Państwo, za kilka chwil wybije godzina 14 i przedstawię dla Państwa najświeższe dane pogodowe. Zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz? Tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
4: W tym tygodniu na Słuszności 2 FM jest z nami
5: ojciec Tadeusz Suślik,
6: ojciec Bogdan Dufaj,
7: Renata Wardecka.
4: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
8: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
10: Cześć, a gdzie Ania?
11: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
10: Przecież jest w edukacji domowej.
11: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
10: Brzmi drogo.
11: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
9: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 14.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No, drodzy Państwo, nadal ciepło, 26-27 stopni teraz w Warszawie, ale słońce już się trochę chowa za chmurami i może w niektórych miejscach przelotnie pokropi, chyba jednak bez burzy, ale parasole mogą się przydać. Wieczorem natomiast temperatura może spaść do 24 stopni, czyli cały czas będzie bardzo, bardzo ciepło.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: A my zaczynamy kolejną godzinę na fali Radia Warszawa 106.2. Jakub Troszyński, raz jeszcze zachęcam, zapraszam, mówię dzień dobry wszystkim słuchaczom. Zachęcam do spędzenia tego czasu z nami. Po południu gramy dalej. 14.20 przystanek Parafia, 14.40 dobre słowo pasterzy, a już teraz Abba.

Candy Staton to była, Young Hearts Run Free, 13 minut po godzinie 14. Poprzednią godzinę sportowym wspomnieniem zakończyliśmy o wybitnej polskiej lekkoatletce Irenie Szewińskiej i warto też wspomnieć to, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj kończył się sezon ekstraklasy i pewnie mówilibyśmy głównie o tym, gdyby nie o tragedii, która wydarzyła się przy Łazienkowskiej właśnie na meczu Legia Motor kończącym sezon ekstraklasy. Pół godziny przed końcem tego spotkania okazało się, że na trybunie przyjezdnych jeden z fanów Motoru był reanimowany, jak poinformował w specjalnym komunikacie klub właśnie z Lublina, Motor Lublin. Niestety nie udało się uratować tego kibica i zmarł. Do końca spotkania na trybunach panowała cisza. No tak się ten sezon bardzo tragicznie zakończył. Gramy dalej, drodzy Państwo, teraz na naszej antenie. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja.

0: 20 minut po godzinie 14 to byli Backstreet Boys, As Long As You Love Me. A już teraz przenosimy się, drodzy Państwo, na warszawskie Siekierki, parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Wyznawców. I to jest oczywiście przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w sanktuarium na Siekierkach, jesteśmy też w parafii. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób rozwija się tutaj kult objawień na Siekierkach, ale nie tylko. Zapytam ojca proboszcza Tadeusza Soślika, co takiego jest w tym, że Matka Boża zbliża do siebie drugiego człowieka, prawda? I wpływa na pokój w naszej ojczyźnie. Ojciec widzi takie skutki tej modlitwy?
3: Bardzo serdecznie najpierw pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, skutki modlitwy, to naprawdę widzę. Jeżeli chodzi o, bo przede wszystkim tych, którzy przychodzą do sanktuarium i składają świadectwa, mówią, że dzięki modlitwie na tym miejscu otrzymałem taką, a taką łaskę. I naszym zadaniem między innymi jest obowiązek dokumentowania. W kaplicy na miejscu objawień mamy wyłożoną książkę, gdzie można wpisywać prośby, jak i również podziękowania. Zawsze, ilekroć jest modlitwa w sanktuarium w ramach adoracji, czuwania w pierwszą sobotę miesiąca, czy też pod płaszczem Maryi, takie mamy nabożeństwo w trzecią niedzielę miesiąca, to wtedy omadlamy wszystkie te intencje wypisane przez tych, którzy nawiedzili to święte miejsce na Siekierkach, miejsce objawień.
2: Ojcze, a tak między nami i słuchaczami Radia Warszawa, czy będzie powrót PR-ów na ulicę Długą w Warszawie?
3: Nie, już to jest niemożliwe.
2: Ale jest ból serca, czy nie?
3: My część swojej historii tam zostawiliśmy, ale to już jest historia. Natomiast kontynuacja jest związana z Siekierkami. I mam nadzieję, że jeszcze będą moi współbracia, znacznie młodsi, prowadzić te wszystkie dzieła przez dziesiątki lat.
2: Drodzy Państwo, więcej o tym sanktuarium, o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20 w audycji Przystanek Parafia. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.

0: To był Jacek Dewódzki i Przyjaciele Bogaty Miłosierdziem, a w tej godzinie jeszcze Sanach, Various Monks, Ed Sheeran. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu w weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
3: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.

0: Warius Manx i Anita Lipnicka, Pocałuj noc, a już teraz wsłuchajmy się w dobre słowo pasterzy.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Pismo Święte mówi nam, że mądrość bierze się z bojaźni Pana i przestrzegania Jego przekazań. To właśnie one są źródłem mądrości, która wiedzie nas z kolei do roztropności, pomaga nam dokonywać właściwych wyborów, czy dobrze radzić innym. Nie oznacza to, że macie nie zdobywać wiedzy i nie rozwijać swojego intelektu, ale raczej łączyć jedno i drugie. W ten sposób będziecie wiedzieli, na co poświęcać swój czas, jaką wiedzę zdobywać, na co skierować swoje intelektualne siły. Jest to może szczególnie ważne w czasach dzisiejszych, gdy jesteśmy otoczeni tyloma rzeczami i propozycjami, że ciężko jest nam niekiedy właściwie wybierać. I to jest ta kolejna, trzecia rzecz, której chciałbym wam życzyć. Tego, żebyście nieustannie wzrastali w mądrości, która będzie was otwierała na Boga. Moi drodzy, każdy z nas jest powołany do tego, aby spełniać w swoim życiu słowa Jezusa, by żyć nim na co dzień. Także i do nas wszystkich odnoszą się też te słowa Ewangelii, które dzisiaj wybrzmiały. Słowa, w których Jezus wzywa nas do tego, by stawać się światłem świata, aby być solą ziemi.
1: Dobre słowo pasterzy.

12 minut do godziny 15, drodzy Państwo, teraz na naszej antenie Sanach, a na godzinę 15 zapraszamy oczywiście na transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego. Będziemy łączyli się z sanktuarium Świętej Siostry Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie.

0: Dobiega godzina 15, Radio Warszawa 106,2 FM, a to oznacza, że za kilka chwil połączymy się z Sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia, a wcześniej wysłuchamy fragmentu z dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy się zaczęłam głęboko zastanawiać nad sobą, nie zauważyłam, żebym była przywiązana do czegokolwiek. Jednak we wszystkich rzeczach swoich, tak i tu, lękam się siebie i nie dowierzam sobie. Zmęczona tym drobiazgowym badaniem, poszłam przed Najświętszy Sakrament i prosiłam Jezusa z całą mocą duszy. Jezu, oblubieńcze mój, skarbie serca mojego, Ty wiesz, że Ciebie tylko mam i nie znam innej miłości prócz Ciebie.

Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Z Ewangelii według świętego Jana. Nasz Zbawicielu, w uroczysty dzień zesłania Ducha Świętego przychodzimy do Ciebie, by w godzinie miłosierdzia uwielbiać Cię za dar żywej wody wypływającej z Twojego przebitego boku, za ożywiające nas tchnienie Twojego Ducha, które objawia miłość Boga w dziele odkupienia. Jezu konający, Ty uczysz nas uciszać serca, by mogły usłyszeć delikatny powiew Twego Ducha. Jezu przybity do krzyża, Ty sprawiasz, że odczuwamy w sobie poruszenia Ducha Prawdy. Jezu wywyższony nad ziemię, Ty dajesz nam poznać w Duchu Świętym cenę naszego zbawienia. Jezu zraniony naszymi grzechami, to Twój Duch nas oczyszcza z win i zapala ogniem miłości. Wdzięczni za udzielony nam dar Ducha Świętego, który jest dla nas darem z niezgłębionego Twego miłosierdzia, prosimy Cię, Jezu, przez zasługi Twojej bolesnej męki. Niech Twój Duch Święty umocni Kościół Święty, Jego pasterzy i osoby Bogu poświęcone, aby dawały świadectwo życia w duchu i prawdzie. Prowadź dalej przez Ducha Świętego misyjne dzieło Kościoła. Niech do wszystkich dusz dotrze orędzie o Twoim miłosierdziu. Niech Duch Święty pomoże wrócić na drogi zbawienia tym, którzy prowadzą grzeszne życie. Nas samych niech napełni poznaniem tajemnicy nieskończonego miłosierdzia Boga, objawionego w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I niech ożywi w nas Twą miłość, która jest większa niż ludzki grzech i słabość. W strumienia krwi wody zanurzamy wszystkie intencje naszego papieża Leona. Prosimy o dar nowych, licznych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Powierzamy naszą ojczyznę i prosimy o moralne odrodzenie naszego narodu, o ducha żywej wiary dla wszystkich ochrzczonych. Prosimy o dar pokoju dla całego świata, o dar pokoju w każdym ludzkim sercu. Prosimy także za tych, którzy w tej chwili odchodzą z tego świata, o łaskę szczęśliwej, spokojnej śmierci oraz za tych, którzy nagle i niespodziewanie odchodzą z tego świata. Powierzamy wszystkie intencje słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami przy odbiornikach radiowych, w intencjach ich rodzin, w intencjach złożonych w naszym sanktuarium. We wszystkich tych intencjach odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki.
3: Miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Uwielbiamy Cię, Jezu, za wszystkie dzieła Twego miłosierdzia, za Maryję, Matkę Miłosierdzia, gdyż powołałeś ją do wyjątkowego uczestnictwa w objawieniu się Twego miłosierdzia. Od momentu Twego wcielenia, aż po krzyż na Golgocie, aż po wieczernik zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy za życie świętej siostry Faustyny i tylu świętych naszej Ojczyzny, którzy byli wiernymi dziećmi Matki Miłosierdzia, którzy w swoim życiu wypełniali otrzymaną od niej wskazówkę. Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna mojego, a tym sposobem zwyciężysz. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Panie Jezu, słowami pieśni.

Transmitowaliśmy dla Państwa koronkę do Bożego Miłosierdzia. Łączyliśmy się z sanktuarium świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. A już teraz zapraszam do wsłuchania się w słowa Pisma Świętego, a komentarzem podzieli się ksiądz Adam Olasek.

0: Ewangelii świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
1: Ewangelia dzisiejszej uroczystości przenosi nas do Wieczernika. Uczniowie po śmierci Jezusa przeżywają najciemniejsze chwile swojego życia. W ciągu jednej doby zawaliło się wszystko – plany, oczekiwania. I właśnie wtedy, gdy absolutnie nic nie wskazuje na zmianę, Jezus nagle staje pośród nich i mówi: pokój wam. To nagle jest jednym ze sposobów działania Ducha Świętego, który przychodzi czasem niespodziewanie. On wie, kiedy przyjść. Zna człowieka lepiej niż on sam siebie. Duch Święty szczególnie przychodzi wtedy, gdy człowiek znajduje się na granicy duchowej wytrzymałości. Nie po to, by zabrać wszystkie problemy, ale by dać w sercu pewność, że Jezus naprawdę żyje, nie zostawił nas i że nawet to, co trudne, ma sens. Ale Duch Święty działa także stopniowo, tak jak nie da się przelać oceanu do małego wiaderka. Tak człowiek nie jest w stanie od razu pojąć całej tajemnicy Boga. Dlatego Duch Święty odsłania prawdę stopniowo, dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć na dany moment życia. Tak było z apostołami. Duch Święty krok po kroku uzdalniał ich do wiary, odwagi i ewangelizacji. I podobnie jest z nami. Czasem po latach nagle odkrywamy głębię prawdy, którą znamy od dzieciństwa. Słyszeliśmy ją setki razy, ale dopiero w pewnym momencie staje się ona osobistym doświadczeniem serca. I jest jeszcze trzeci sposób działania Ducha Świętego – systematyczny. Nie ma ani jednego momentu naszego życia, w którym Duch Święty przestałby działać. Problem polega raczej na tym, że my często nie dostrzegamy Go. On najczęściej działa bardzo cicho i wiernie, przez codzienność, przez sakramenty, gdzie mamy pewność spotkania z żywym Jezusem, przez Słowo Boże, które jest tabernakulum Ducha Świętego, przez różaniec, modlitwę osobistą, codzienną wierność, walkę o miłość, przebaczenie i cierpliwość. Pięćdziesiątnica to rzeczywistość, w której żyjemy dzisiaj. Duch Święty nadal przychodzi, nadal prowadzi, nadal przemienia serce człowieka. Może warto dzisiaj postawić sobie pytanie: w jaki sposób Duch Święty prowadzi mnie teraz? Czy potrafię przyjąć sposób działania Boga, nie taki, jaki sam bym wybrał, ale taki, jaki wybiera Duch Święty? Prośmy dzisiaj o głębsze zrozumienie Jego obecności. I pamiętajmy o słowach świętego Pawła: gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.

Babylon, David Gray na naszej antenie, 28 minut do godziny 16, a w ciągu ostatniej godziny, drodzy Państwo, zdążyło już popadać, zaświecić słońce, znowu się zachmurzyć, teraz widzę, że znowu jest słońce, no to chyba jeszcze nie koniec dzisiejszych atrakcji pogodowych, ale my gramy dalej teraz Bledka.

0: na naszej antenie, a teraz zapraszamy na odkrywanie z nami kolejnego wezwania z litanii loretańskiej.
1: Maj z Maryją. Różo duchowna, módl się za nami. Możemy powiedzieć, że róża to królowa kwiatów. Podziwiamy jej piękno, barwę. Obdarowujemy nią innych, kiedy chcemy sprawić im przyjemność, uczcić albo przeprosić. Róża nie rozkwita od razu. Potrzebuje czasu, wody, słońca, odpowiednich warunków. Dlaczego więc róża, tak piękna w swoim pąku, ma kolce?

0: Prawią chronić nas przed budowaniem na piasku iluzji samowystarczalności. Uczą pokory, prawdy o sobie. Kiedy Maryję nazywamy różą duchowną, łatwo przejść nad tym wezwaniem jak nad poetyckim obrazem, który można powiesić na ścianie i na tym koniec. Maryjo, Twoja wierność i miłość kosztowały wiele. Ucz mnie cierpliwości wobec własnego wzrastania.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

Tears for Fears na naszej antenie Mad World, a do 16 jeszcze Ava Max, jeszcze Whitney Houston i już teraz Golec Orchestra. Piosenka Ewa.

0: Ava Max, Who is Laughing Now? Drodzy Państwo, za kilka chwil godzina 16, właśnie teraz do studia Radia Warszawa wkroczył takim żołnierskim krokiem Paweł Kęska. Na spotkanie z nim bardzo serdecznie zapraszam, a ja już dziękuję i mówię do usłyszenia. Jakub Troszyński, byłoby im bardzo miło.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: O reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Jest to wiosna piękna, ale może i pokropić, proszę Państwa, chociaż nie pokropi, ale zachmury się porządnie w tym momencie. Na termometrach 27 stopni Celsjusza, odczuwalna tyle samo, ciśnienie 1023 hektopaskale, a wiatr wieje sobie spokojnie z prędkością 22 km na godzinę. Nie widać tego na drzewie kasztanowym, które jeszcze ma kwiaty, ale już niedługo je straci.

0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Paweł Gęska, dzień dobry. Radio Warszawa 106 i 2 FM. Mówię spokojnie, dziś piękne, spokojne. Wiosenny dzień, to drzewo kasztanowe oczywiście przed siedzibą Radia Warszawa, niedaleko katedry warszawsko-praskiej. Będę z Państwem dziś do godziny 22:00, w tym czasie przede wszystkim spokój. Potrzeba nam go dzisiaj, dużo muzyki po 17:00, jak zawsze country club, potem wieczór z muzyką uwielbienia.

Savage, dawne, dawne czasy. Proszę Państwa, dziś papież Leon XIV powiedział takie słowo na placu Świętego Piotra. Duch Święty pomaga nam osobiście doświadczyć Boga, spotkać Go w Jezusie, a nie tylko w przestrzeganiu prawa, rozpoznawać Go w nas i odkrywać znaki Jego obecności w codziennym życiu. Zaznaczył papież, dodając, że poprzez dar swojego ducha Bóg obdarza nas prawdziwą wiarą, pozwala nam rozumieć sens Pisma Świętego, daje się poznać jako bliski i umożliwia uczestnictwo w jego własnym życiu. Papieże mówią, proszę Państwa, przez encykliki. Wydają ważne dokumenty, które pokazują ich pontyfikat, ich wizję świata i wizję Ewangelii, które wskazują na najważniejsze i bolesne problemy do rozwiązania. To jest taki ważny głos papieski i czekamy na encyklikę papieża Leona XIV. Magnificat Humanitas, wspaniała ludzkość. Ta encyklika ma zostać opublikowana jutro. No właśnie jutro. Została już podpisana, to była specjalna data, 15 maja niedawno. Ta data jest nieprzypadkowa. To właśnie 135. rocznica encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII, która była fundamentem katolickiej nauki społecznej. Wielu watykanistów interpretuje nową encyklikę jako próbę stworzenia cyfrowego Rerum Novarum. Czekamy, proszę Państwa, jutro encyklika ma zostać opublikowana.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 16:30 na zegarze. To czas na wiadomości z życia Kościoła, które przedstawi Jakub Troszyński.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. Papież Leon XIV spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi w niedzielę zesłania Ducha Świętego. W swoim słowie do wiernych podkreślił, że Duch Święty nawołuje do otwarcia drzwi kościołów dla wszystkich.
2: Duch otwiera drzwi Kościoła, aby był on Kościołem przyjmującym i gościnnym dla wszystkich, nawet dla tych, którzy zamknęli drzwi Bogu, którzy zamknęli drzwi przed drugim człowiekiem, przed nadzieją i przed radością życia. Jak przypominał papież Franciszek, jesteśmy powołani, by być Kościołem, który błogosławi i dodaje otuchy.
1: Ojciec Święty podkreślił także, że jednym z darów Ducha Świętego jest pokój.
2: Potrzebujemy na nowo odkrywać Boga jako Ojca, który nas kocha, i budować Kościół, w którym wszyscy czują się jak w domu, a także tworzyć braterski świat, w którym między wszystkimi narodami panuje pokój.
1: Tłumaczenie dzięki Vatican News. To ostatnia modlitwa Regina Celi w tym roku. Po zakończeniu okresu wielkanocnego od przyszłej niedzieli papież będzie odmawiał w południe z okna Pałacu Apostolskiego modlitwę Anioł Pański.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Uroczystość zesłania Ducha Świętego upamiętnia wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, w Dziejach Apostolskich. Duch Święty zstąpił na apostołów, umacniając ich w głoszeniu Ewangelii. O znaczeniu uroczystości Przemysław Goławski.
4: Zgodnie z biblijną relacją, apostołowie napełnieni nową mocą wyszli do tłumów, zaczynając głosić dobrą nowinę w wielu językach, których wcześniej nie znali. Moment ten uznaje się za symboliczne narodziny i objawienie Kościoła światu. Święto nazywa się Pięćdziesiątnicą, z greckiego Pentecostes, czyli pięćdziesiątka, bo przypada 50. dnia po Wielkanocy. Ekspert katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz dr Andrzej Megger z Wydziału Teologicznego KUL, wskazuje na rangę tego wydarzenia w całym roku kościelnym.
5: Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest jedną z najważniejszych uroczystości w całym roku liturgicznym, obok samego zmartwychwstania Pańskiego. Później jest zesłanie Ducha Świętego i narodzenie Pańskie.
4: W pierwszych wiekach chrześcijanie celebrowali cały 50-dniowy okres po Wielkanocy jako jedną wielką niedzielę. Dopiero od IV wieku zesłanie Ducha Świętego zaczęto wyodrębniać jako samodzielną uroczystość.
1: Od 8 w sobotę do 8 w niedzielę adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W parafii świętego Patryka na Gocławiu zakończyło się 24-godzinne uwielbienie. Modlitwę prowadzili między innymi artyści i zespoły muzyczne.

0: opowiadanie. 24-godzinne uwielbienie w parafii świętego Patryka na Gocławiu odbyło się po raz drugi. Organizatorem i pomysłodawcą jest parafialna wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna. W Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego modlili się również młodzi z obu warszawskich diecezji, którzy spotkali się w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. To pierwsze, ale nie ostatnie wspólne spotkanie młodych obu diecezji, powiedział duszpasterz dzieci i młodzieży w archidiecezji warszawskiej ksiądz Jakub Pytlakowski.
1: Umówiliśmy się, że druga edycja będzie zapowiedziana w czerwcu lub wrześniu i powiemy, jak to będzie wyglądało, pewnie już trochę inaczej, bo będziemy słuchać, co poprawiać, bo wiemy, że warto modlić się o pokój, zwłaszcza w takich czasach, w jakich żyjemy.
0: Spotkanie zakończyła integracja w ogrodach parafii świętego Stanisława Kostki.

0: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Nasze kroki dzisiaj będą podążać przez 16 rozdział Księgi Kapłańskiej. Pojawia nam się tutaj w tym rozdziale imię Azazel. To jest prawdopodobne imię demona. Czym było wysyłanie kozła ofiarnego Azazelowi na pustynię i dlaczego to był kozioł, a nie inne zwierzę?
2: Zacznijmy od pytania, czym był ten obrzęd, który dotyczył zresztą dwóch kozłów.
1: Tak, tam były dwa kozły.
2: Jednego składanego
1: w ofierze,
2: a drugiego wypędzanego poza miejsce, gdzie ludzie mieszkali. Najprostsza odpowiedź na pytanie, czym to było, to jest odpowiedź, że była to część rytuału związanego z Dniem Przebłagania, czyli z Jom Kippur. Był to taki obrzęd charakterystyczny dla tego święta, bo no, ofiary się składało przy każdej okazji i bez okazji. Po prostu dlatego, że był pewien stały rytm składania ofiar w świątyni i już. Natomiast ten obrzęd był charakterystyczny dla tego konkretnego święta. A więc w pewien sposób można by powiedzieć, w nim upatrywano to, co dla tego święta charakterystyczne. Tak jak dla Bożego Narodzenia charakterystyczna jest choinka, opłatek, a dla świąt Wielkanocy jajeczko i kiedyś jeszcze było strzelanie w poranek wielkanocny w czasie procesji rezurekcyjnej. Strzelanie z takich karbitowych pocisków domowej roboty. Czy choinka jest istotą Bożego Narodzenia? Nie. Czy jajeczko jest istotą świąt wielkanocnych? Nie. Są to raczej elementy po prostu najbardziej charakterystyczne. A co było jakby taką istotną treścią święta pojednania? Pozwolę przytoczyć kawałek z modlitwy synagogalnej na Jom Kippur. Ojcze miłosierny, ulituj się nad ludem, któryś wciąż w miłości swej dźwigał, i pamiętaj o przymierzu Twojem z wiernymi Ci ojcami naszymi. Uchroń dusze nasze od godzin pokusy. Pozwól, aby myśli o Tobie każdy niski poryw nasz stłumiły, a ocal nas dla życia wiekuistego. Spełnij prośby nasze ku zbawieniu naszemu, a wspomóż w łasce swej wszystkich, którzy pokładają nadzieję w Tobie. Amen. Właśnie to odnowienie człowieka, który się trochę złachał, zabrudził, zniechęcił, wciągnął się w powszedniość, przeciętność. Jest to okazja do tego, żeby odświeżyć, odnowić to, co nas wiąże z Bogiem, a przepędzić z naszego życia to, co nas od Boga odwodzi. I ten kozioł dla Azazela, przeganiany precz, to nie jest ofiara składana Azazelowi, tylko to jest ofiara, której mu się odmawia. Bogu składa się ofiarę. A to, co by zło chciało wyrwać z nas dla siebie, to niech sobie idzie jak najdalej. Kto napoi, kto nakarmi to biedne zwierzę.

0: że to robi coś złego nie dlatego, żeby chodziło o dręczenie zwierzęcia, tylko żeby nie karmić w nas tego, co nas odwodzi od Boga, a zbliża do złego. Dlaczego kozioł? Owca raczej była postrzegana jako takie grzeczne, dobre zwierzątko, posłuszne. A kozioł to jednak jest krnąbrna istota. Więcej jest takiej dzikości w spojrzeniu kozła niż w spojrzeniu baranka, czy nawet barana. Stąd te skojarzenia, że to jest takie bardziej zbliżone do tego.
1: Co złe, niemiłe.
0: Do chaosu pierwotnego, tak.
1: Proszę ojca, a jak się ten element właśnie Jom Kippur ma do współczesnego świętowania tegoż święta?
0: W związku z tym, że te przepisy odnoszące się do złożenia ofiary z jednego kozła, przepędzenia drugiego kozła, mocno wiążą ze świątynią.
1: Świątyni nie ma.
0: A świątyni nie ma. To trzeba było wymyśleć nowy rytuał świętowania tego dnia. Rytuał, w którym dużą rolę właśnie w przygotowaniu do niego, ale w jego przebiegu też, odgrywa post. A więc oderwanie się od tego, co nas ściąga do przyziemności. Modlitwa. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w modlitwach tego dnia, tak od początku do końca, to siedzi w tej synagodze godzinami i godzinami. Taka dosyć gruba książeczka, ponad 800-stronicowa. To jest modlitewnik przeznaczony wyłącznie na Jom Kippur.
1: Jest przeżywane we wspólnocie, w grupie, nie indywidualnie, tylko spotykają się razem.
0: Tak, ale ten akt liturgiczny w świątyni też był wspólnotowy, prawda?
1: Tak.
0: I my nie znamy żadnych przepisów w Piśmie Świętym, które by sugerowały indywidualne, czy nawet rodzinne przeżywanie Jom Kippur. To zawsze była celebracja wspólnotowa. Dlaczego? Bo podmiotem przymierza nie są pojedynczy ludzie.
1: Tylko naród.
0: Tylko właśnie duża społeczność.
1: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchacza.
0: Drodzy Państwo, spróbujcie przypomnieć sobie, czym kończy się rozdział 10, wersety 16 do 20, 10 rozdziału Księgi Kapłańskiej. I pomyślcie, czy to ma jakiś związek z treścią 16 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Czy można by powiedzieć, że to są elementy, które się w jakiś sposób spinają?
1: Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, Radio Warszawa jest takim szczególnym radiem, bo to jest radio, które jest współtworzone przez słuchaczy. I zachęcamy do tego, żeby właśnie z taką otwartością i hojnością serca do tego się przyczyniać. Ono gra dla Państwa i dzięki Państwu istnieje. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: Śpiewała Sandra, jak za dawnych, dobrych czasów. A śpiewała o Marii Magdalenie. Radio Warszawa, 106,2 FM, 16:58. Już na zegarze, już za chwilę Country Club.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: To gdzie jedziemy?
4: To Wy możecie zdecydować, gdzie pojawi się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
3: Wejdź na stronę www.radiowarszawa.com.pl i zagłosuj, gdzie wybierze się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
4: Ciekawe, gdzie wyślą nas nasi słuchacze.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowefio na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 27 stopni Celsjusza, równo miało się lekko zachmurzyć, ale się nie chmurzy aż tak, żeby nie było słońca widać. Słońce wciąż piękne na naszym niebie, ciśnienie 1023 hektopaskali powoli spada. Wiatr wieje z prędkością 24 km na godzinę, czasem przyspiesza znacznie, tak się właśnie tutaj z panami z Country Clubu zastanawialiśmy, czy będzie padać. Może.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, 17:00 na zegarze. Country Club, czas zaczynać.
8: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, Jerzy Głuszek.
0: Maciek Świątek, jak zwykle o tej porze w niedzielę, Country Club Radio Warszawa. First Aid Kit na początek.
1: Szwedki urocze.
0: Szwedki. Przypominam, że 24 listopada będą w Polsce, w kinie Palladium.
1: Tego nie widzieliśmy.
0: Bardzo zachęcam. Może jak będzie dużo, bo biletów chyba już nie ma w tej chwili, ale jak będzie dużo chętnych, to może jakiś drugi koncert zrobią albo co. No, bardzo polecam, bo to bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjny występ z pewnością będzie. A my będziemy tak przypominani. No, to fajnie, że one są. Ja tutaj od lat pewnie czekałem, nawet mówiłem, żeby do Mrągowa je zaprosić.
1: Wie pan, wydaje mi się, ale one przyjadą tu promować nową płytę, tak?
0: Zwykle takie tury tak, koncertowe, jest, to tak to bywa.
1: Proszę zwrócić uwagę, też chcę na to zwrócić uwagę naszym słuchaczom, że te duże gwiazdy powiązane z rynkiem muzyki country albo muzyki Amerykana, najogólniej rzecz biorąc, pojawiają się tu w Polsce z okazji właśnie promowania najnowszych swoich albumów. No i to jest powiązane z turem europejskim, zapewne jakimś dużym, a samo zaproszenie tychże gwiazd do Mrągowa no i wywołuje przede wszystkim problem kasy.
0: Finansowy,
1: bo to są duże pieniądze. Podejrzewam, że te Szwedki, w tej chwili ten szwedzki zespół kosztuje już sporo na rynku muzycznym. A był teraz pan przecież na Kiferze niedawno, prawda?
0: No tak. No to na Kiferze to dostępne. Znaczy trudno powiedzieć.
1: No nie wiemy, ile organizator tego turu zażądał od organizatorów, ale to, jeżeli to jest tur powiązany z promocją płyty, to najczęściej on jest oparty na małej kasie, dlatego, bo zależy wydawcom płyty na...
0: Jak najwięcej.
1: Miała być przecież ta artystka...
0: Lucinda Williams.
1: Lucinda Williams, ten koncert został odwołany w Warszawie, ale też on był powiązany z promowaniem najnowszej płyty Lucindy.
0: No zwykle te koncerty tak się, znaczy te tury koncertowe tak się odbywają. Kiefer coś narozrabiał jeszcze przed tym występem w Polsce, ale to się na tyle odbiło, że odwołał trasę amerykańską, bo tam miał jakiś problem. Ale no fajnie, że się pojawiają czas do czasu, znaczy rzadko jednak mamy do czynienia z tymi prawdziwymi gwiazdami. Kiedyś Mrągowo, to 2-3 gwiazdy amerykańskie bywało, że były na pikniku.
1: Tak, bo przypomina, był Steve Wariner, była Caroline Carter.
0: No, to długa
1: lista, Rosenkirch, ale też to były czasy, w której był rynek sponsorski otwarty.
0: No tak.
1: W tej chwili właściwie sponsorów nie ma. Oni sobie spokojnie radzą poza telewizją, realizując swoje posłannictwo i reklamy, na przykład w internecie, bo to w dużym stopniu przeniosło się, panie Maćku, do internetu w tej chwili, reklama produktów, umacnianie marki. W tym roku będzie sponsor i jeśli mnie pamięć nie myli, to będzie duży sponsor, stąd też pojawi się telewizja w Mrągowie w pierwszy dzień festiwalu, piątek. Może to jest powrót do dobrego czasu, do dobrych czasów, kiedy będzie można istotnie zaprosić dużą gwiazdę amerykańską.
0: No dobrze, no to takie dwie gwiazdy, które można by zaprosić. Charlie Crockett, znowu płyta cały czas w czołówce listy przebojów, chyba nadawaliśmy kiedyś tę piosenkę Eluarda. No i Monty Warden. Monty Warden jest jednym z moich ulubieńców. To nie jest wybitny artysta, ale on zawsze wnosił coś takiego humorystycznego i wesołego do życia i do swojego repertuaru. Duck House Flowers. To jest chyba po Henku Williamsie, znaczy z tej piosenki, kiedy mu żona kazała nocować w psiej budzie, by go nie chciała wpuścić do domu. To on tu przyniósł swoje jakieś takie z budy kwiatki. Tak. Posłuchajmy. Charlie Crockett, Monty Warden.
2: Well, I left lonesome the country up above. and the soft warmth of a touch.

0: No, Monty Warden zawsze nadaje taką lekkość do życiu, tak. To był właśnie on. A co dalej mamy tutaj? Old Crow Medicine Show.
1: Szykuje chyba też jakąś nową płytę.
0: No, tutaj bardzo piękna piosenka Last American Waltz. O dawnych czasach, że to były takie dobre czasy, teraz jest inaczej, w ogóle wszystko niepodobne. No i tam gdzieś grali tego ostatniego amerykańskiego walca, to Molly Tuttle będzie towarzyszyła instrumentalistom i Ketchowi, Sekorowi, jak znaczy to coraz częściej się wywina te dwie osoby obok siebie. A potem bardzo ciekawy człowiek, Joshua Ray Walker. Przyznam, że go nie wiedziałem nic o nim, ale to taki jak Clarence Stijat kiedyś, tam taki postawny, ważący tam 150 kilo facet. No i też śpiewający różne takie wesołe piosenki. Shoot Me Straight. Myślałem, że coś będzie o strzelaniu, ale to nie chodzi o strzelanie, tylko chodzi o to, żeby ona nie kręciła, gdyż tylko powiedziała po prostu o co
1: chodzi.
0: O co chodzi, tak, bo to on wtedy załapie. Więc Old Crow Medicine Show najpierw, a potem Joshua Ray Walker. Posłuchajmy.

0: No, trochę instrumentów dętych mieliśmy nie tak często w muzyce country spotykanych. Tift Merritt. Tift Merritt, ja ją bardzo lubię. Ona jest na scenie już od lat tak naprawdę. Dobrze się zapowiadała kariera, ale ona jest na coś chora, takiego długotrwałego, poważnego i chyba nieuleczalnego. I stąd takie przerwy czasami w trakcie jej kariery. No, ale jak się pokazuje, to to jest zawsze ciekawa, taka fajna piosenka o tym, że ona by chciała iść z kimś na koncert i wspólnie posłuchać, a sama jest i nie ma z kim. Także jak ktoś z Państwa
1: zechciałby, miał czas,
0: to można do Tift Merritt napisać, żeby się chciało. I drugi taka ekipa The Black Crowes, oni to za 30 albo i więcej lat są na scenie, tylko że kiedyś byli popularni, potem nie, potem się rozpadli, potem się z powrotem zeszli, no ale teraz wydali nową płytę, High and Lonesome. To jest bardzo fajna piosenka, tylko śpiewało ją przed nimi kilku wykonawców, ale nie doszedłem do tego tak naprawdę, gdzie jest źródło, bo to się z High Lonesome są nie myli w Wikipedii i w internecie, ale no, bardzo fajna też piosenka. Posłuchajmy Tift Merritt, a potem The Black Crowes.

0: No tak, można grać długo. I dobrze w dalszym ciągu, tak, że jeśli chodzi o zespoły, jest kilka takich zespołów, które zaczynały w latach 90. gdzieś jeszcze i trwają do dzisiaj, pomimo różnych przygód, jakie na swojej drodze kariery miały.
1: No ja, panie Macieju, przyniosłem dzisiaj do studia trzy utwory. Najpierw dwu posłuchamy. W kolejności wystąpi tu Don Williams, a potem Willie Nelson. No, legendy w obu tych przypadkach muzyki country, bardzo zasłużeni artyści. Don Williams zmarł przed ile lat?
0: To jest ta nowa płyta.
1: 9 lat. 9 lat temu zmarł.
0: Nowa płyta z tych nagrań, które jego syn zebrał tam, niewydanych za życia Dona Williamsa.
1: I jego wieloletni producent muzyczny także w tym uczestniczył. Tenże producent zresztą mówił, że, bo na pytanie, jak to się stało, że utwory też o taki, na takim poziomie, jakie się tu znalazły, nie były wydane wcześniej, a były nagrane, no to tak jak zwykle to bywa, kiedy tworzy się płyty, nagrywa się znacznie więcej piosenek i nie wszystkie one są w stanie wejść na płytę, która jednak kieruje, to nie jest układ przypadkowy na płycie.
0: No tak, to już tam nie pasuje, coś jest.
1: Tak, i nastrojami, i może tempem, a też opowieścią, która w jakichś piosenkach odbiega od tego, co jest takim przewodnim kluczem płyty. I te piosenki, które tutaj w ilości 12 pojawiły się na płycie, one się pojawią, bo 29 maja będzie premiera tej płyty, są piosenkami, ja dwie czy trzy znam, bo tyle się jest w formie takich singli w sieci. To są piosenki bardzo ciekawe, zaśpiewane tym pięknym, barytonowym głosem przez Don Williamsa. Pierwsza z nich to I'm the One. Prosta historia o tym, że on tak jak motylek do tej pory z kwiatu na kwiatek sobie skakał i był przekonany, że nie musi wiązać się z żadną kobietą.
0: Trafił na rosiczkę.
1: No i niestety trafił i całkowicie zmienił się dlatego, bo to teraz jemu zależy na tym, żeby ona była z nim i nie odchodziła. Ta jedyna już teraz w jego życiu. No i pytanie, czy ona go wysłucha, czy ona odpłaci być może mu, to znaczy życie mu odpłaci tym, czym całe życie się kierował. No a potem kolejna piosenka zapowiadająca płytę Willie Nelsona, która też 29 maja będzie miała premierę. No, piękna data, panie Maćku, bo dwie ważne płyty się pojawią. W przypadku Willie Nelsona to jest chyba 156 album.
0: No tam są już bardzo różne w tej chwili
1: tak, liczby do tego, bo studyjny to jest pewno 78 albo 79.
0: Ale już ponad 200 tak samo podają.
1: Niektórzy mówią, tak. Niektórzy. No tak, licząc te kompilacje różne, wydawnictwa Great Hits i tak dalej, czy wydawnictwa live nagrywane podczas koncertów. Być może tak już jest. I to jest piosenka o tym, że jego życie i życie jego kobiety, jego żony mogłoby być kanwą bardzo interesującego filmu. Nie wyklucza Nelson, że być może kandydującego nawet do Oscara. Dwie piosenki, które zwiastują nam płyty.
0: No, biografia u niego to tak mniej więcej na tym poziomie może się ukazać kiedyś.
1: Będziemy słuchać.

0: No, jakże...
1: nastrojowo się zrobiło, tak?
0: Tak, a jako, że za oknem tak się zachmurzyło, to jest trochę ciemno, bo pewno coś spadnie.
1: Tak, bo jak zimowo i siedzi.
0: To zgodnie z nastrojem tych utworów, ale jakże miło i przyjemnie słucha się takiej tradycji, tradycyjnej muzyki country, takiej balladowej. Bardzo lubię takie nastroje. No ale, panie Maćku, tego 29 maja, czyli już niebawem, też będzie premiera kolejnej płyty, która też sensacyjnie się zapowiada. Mianowicie Bela Fleck pojawi się ze swoją najnowszą płytą, nagraną wspólnie z wybitną sopranistką amerykańską Renée Fleming. To ciekawy zabieg. Na tej płycie będą towarzyszyć mu i jej także wokaliści znane gwiazdy muzyki country, tacy jak Vince Gill choćby, instrumentaliści jak Jerry Douglas, ale też i Dolly Parton. I ja tutaj ten trzeci utwór, który dziś przyniosłem do studia, to ma tytuł In the Pines. To jest chyba piosenka właśnie przez Dolly Parton skomponowana. I posłuchamy tu w wykonaniu właśnie Renée Fleming, Bela Fleck i gościnnie w tej piosence będzie Dolly Parton. A pan do tej piosenki doda jakiś swój utwór.
1: Jeszcze tylko dodam, że połączenie banjo z sopranem operowym nie, to jest coś absolutnie niespotykanego. Banjo jest takim instrumentem, o którym krąży cała masa dowcipów różnych takich. Taka jak, nie wiem, o harmonii chyba u nas mniej więcej, nie jest to instrument szanowany, ale w rękach Beli Flecka, no przebił wszystkie jakby te takie niekorzystne powiązania. A ja z kolei taka dziewczyna, która się nazywa Baby Stockwell, i 24 lata, bardzo atrakcyjna wizualnie i bardzo ciekawie śpiewająca, będzie trzeba się przyglądać jej karierze, jak ona się będzie dalej rozwijała. When You Know, taka piosenka.

0: No i tak, rozmawialiśmy, że się nam tu jesień nie robi i deszcz tu w międzyczasie
1: spadł.
0: Spadł, tak, ale chyba no, już
1: chyba
0: przestał
1: nie,
0: padać.
1: Tak,
0: był przeszedł. Nawet spory, ale króciutki.
1: No panie Maćku, no niestety jak zwykle za mało czasu, żeby nadać wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa. Pora naszej audycji się kończy.
0: No a zaraz będzie jeszcze trudniej, bo zaczyna się ten sezon letni. I jeśli chodzi o płyty, i będzie ich sporo.
1: No właśnie.
0: Jeszcze koniec maja i w czerwcu.
1: A czas tutaj się nie rozrasta.
0: Więc materiały będą. I za tydzień niespodzianka będzie. Będziemy mówili o Dniu Dziecka, w Wigilię Dnia Dziecka.
1: Święcić wraz z gośćmi.
0: Wraz z gośćmi, tak, ale nie będę zdradzał co i jak. Gość państwu znany.
1: Jeden z gości.
0: Jeden z gości, na pewno państwu znany.
1: No to na koniec, panie Maćku, co dzisiaj?
0: Na koniec, ciekawie się...
1: Chociaż fragment.
0: Ciekawie się nazywa Hand Mouth, czyli przy usta, można by... Tak, to Tiger Blood. No to też jest stara piosenka. Skądś pamiętam, że jakiegoś wykonania, ale ładnie brzmiąca, także... Posłuchajcie państwo.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia od przyszłego tygodnia.

0: Country Club.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. I o tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Cześć, a gdzie Ania?
4: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
3: Przecież jest w edukacji domowej.
4: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
3: Brzmi drogo.
4: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
5: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Wciąż piękna pogoda, 27 stopni Celsjusza, taka temperatura. Będzie ona powoli spadać, w nocy spadnie do 11 stopni Celsjusza, niebo zachmurzone. Czasem popaduje, drodzy Państwo, chociaż tego nie ma w oficjalnej prognozie pogody, ale będzie tak popadywać. Wiatr stale 24 km na godzinę, ciśnienie stabilne 1023 hektopaskale.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Radio Warszawa 106,2 FM, Paweł Kęska, witam Państwa ponownie ciepło i serdecznie. 18:02 na zegarze, dziś będę z Państwem do godziny 22:00, faktycznie czasem pada za oknem. Mam przepiękny kasztan, jeszcze sporo na nim kwiatów i jak się otworzy okno, to pachnie, a za nim dach wilgotny, błyszczący dach Katedry Warszawsko-Praskiej. Teraz zaczynamy 2 godziny z muzyką uwielbienia.

0: Minęła 18:20. Wysłuchamy teraz dobrego słowa Ojca Świętego Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach. 8 maja 2026 roku. Siostry i bracia, jeśli różaniec jest odmawiany i ośmieliłbym się powiedzieć celebrowany w sposób biblijny, chrystologiczny i kontemplacyjny, to staje się także jako naturalna konsekwencja źródłem miłości. Miłości do Boga, miłości do bliźniego, dwóch stron tego samego medalu, jak przypomniało nam drugie czytanie zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Jana, zakończone wezwaniem: nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Dlatego święty Bartolo Longo był apostołem różańca, a zarazem apostołem miłości. W tym maryjnym mieście przyjmował sieroty i dzieci więźniów, ukazując odradzającą moc miłości. Tutaj, także dziś, najmniejsi i najsłabsi są przyjmowani i otaczani opieką poprzez dzieła sanktuarium. Różaniec kieruje spojrzenie ku potrzebom świata, jak podkreślał list apostolski Rosarium Virginis Mariae, wskazując szczególnie na dwie intencje, które pozostają niezwykle aktualne: rodzinę dotkniętą osłabieniem więzi małżeńskiej oraz pokój zagrożony przez napięcia międzynarodowe i ekonomię, która przedkłada handel bronią nad poszanowanie życia ludzkiego.

nowenna pompejańska. Coraz więcej osób sięga dziś po nowennę pompejańską. To jest modlitwa nazywana nowenną nie do odparcia. To jest takie szczególne nabożeństwo różańcowe, które trwa 54 dni, składa się z dwóch części, błagalnej oraz dziękczynnej. Przez pierwsze 27 dni prosimy Maryję w konkretnej intencji, a przez kolejnych 27 dni dziękujemy, niezależnie od tego, czy już widzimy owoce naszej modlitwy. Ta nowenna polega na codziennym odmawianiu trzech części różańca: radosnej, bolesnej i chwalebnej, a po każdej z nich dodaje się krótką modlitwę o takiej treści: pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów. Dziś wielu wiernych odmawia także wszystkie cztery części różańca wraz z tajemnicami światła. To jest modlitwa, która wymaga wytrwałości, systematyczności. Każdego dnia trzeba znaleźć na nią po prostu czas. Ale świadkowie, ci, którzy się modlą, wskazują, że to nie chodzi tylko o to, żeby coś uzyskać, ale chodzi o to, żeby przemienić własne serce i znaleźć w sobie bliskość do Boga. Początki tej nowenny są związane z włoskim sanktuarium w Pompejach, skąd nabożeństwo rozeszło się po całym świecie. Dziś tysiące osób dzieli się świadectwami duchowych przemian, nawróceń i wysłuchanych próśb. Może to jest dla ciebie, drogi słuchaczu. Wciąż mamy maj, miesiąc maryjny, miesiąc różańcowy.

śpiewał Mietek Szcześniak, Bądź blisko. No można kojarzyć tą bliskość, jeśli trzeba, jednak z Najświętszą Marią Panną. Polska ma taką duchowość maryjną, oczywiście wszyscy to świetnie wiemy. Dlaczego maj jest miesiącem różańca? No właśnie to

Już od średniowiecza taka tradycja, dlatego że kojarzono ten miesiąc jako miesiąc kwitnącej przyrody z pięknem, czystością, nowym życiem przede wszystkim, a więc z cechami, które są przypisywane na Świętej Marii Pannie. I właśnie w tym czasie w kulturze chrześcijańskiej zaczęto oddawać jej szczególną cześć. Nabożeństwa majowe w tej formie, którą znamy, rozwinęły się w XVIII i XIX wieku. Zaczęto we Włoszech je odmawiać, a potem trafiły do całej reszty świata. W Polsce te majówki stały się częścią religijnej tradycji, zwłaszcza przy przydrożnych kapliczkach. Drodzy Państwo, no mamy jeszcze chwilę, został jeszcze tydzień, może coś ważnego z Matką Bożą do załatwienia, może po prostu przytulić się można.

0: Wznoszę alleluja, trzecia godzina dnia, chociaż na zegarach zaraz 19. Trzecia godzina dnia i Emilia Nazaruk oraz Mateo. Po 19 na antenie Radia Warszawa również muzyka, piękna muzyka, wieczór z muzyką uwielbienia.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
4: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, że nie wolno przestać nam błagać Pana Boga o powołania kapłańskie, a także o szkodliwych dla zdrowia tatuażach oraz o słynnej pieszej pielgrzymce z Paryża do odległej o około 100 km katedry w Chartres. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: No i temperatura spadła do 19 stopni Celsjusza, proszę Państwa. Zachmurzenie duże, chociaż miejscowe przejaśnienia i możliwe burze z piorunami. Temperatura spadła faktycznie szybko, wiatr, prędkość jego niby też spadła, 15 km na godzinę, to jest trochę nieprzewidywalne. Ciśnienie wzrosło 1024 hektopaskale, w nocy spadnie temperatura do 11 stopni Celsjusza. Paweł Kęska, dzień dobry, witam ponownie. Radio Warszawa, 106 i 2 FM, punktualnie teraz godzinka 19. Czas sobie płynie, niech to będzie Boży czas, czyli pełen życia wewnętrznego i zewnętrznego. No maj to jest taki czas życia, patrzy na okna, a to okno pełne kropelek deszczowych, kiwa się wielki kasztan. Wieczór z muzyką uwielbienia, ciąg dalszy.

Radio Warszawa 106 i 2 FM majowo ponownie, proszę Państwa. No ta pogoda nastraja do mówienia o maju, a maj to miesiąc różańcowy, jeszcze słowo o różańcu, bo może nie o różańcu, ale o nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Jeżeli chodzi o duchowość maryjną, to jest jedna z najbardziej znanych książek, bo to książka duchowych w historii Kościoła w ogóle. Jej autorem jest święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Tą książkę można kupić w każdej katolickiej księgarni, napisaną na przełomie XVII i XVIII wieku. To 300 lat temu, a dziś drukuje się i sprzedaje się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na świecie. Najważniejszą myślą tego traktatu jest całkowite oddanie się Jezusowi przez ręce Maryi. Święty Ludwik podkreślał, że Maria zawsze prowadzi człowieka do Chrystusa i pomaga głębiej przeżywać wiarę. Ten traktat miał ogromny wpływ m.in. na Jana Pawła II. Papież przyznał, że lektura tej książki była przełomem w jego duchowym życiu. O jego papieskie zawołanie Totus Tuus, cały twój, to właśnie z tego traktatu świętego Ludwika zostało zaczerpnięte. Gdyby ktoś potrzebował inspiracji, no to ta lektura jest niesamowita. Jak mówię, no chyba każda katolicka księgarnia i cały internet tę książkę posiada, więc jeśli my jej nie posiadamy, to może warto szybciutko poszukać. 19.13 na antenie Radia Warszawa i dalej żeglujemy muzycznie przez wieczór z muzyką uwielbienia.

Brian Derksen na antenie Radio Warszawa 106 i 106,2 FM. Muzyczka sobie płynie pięknie, majowo. Jeszcze o maju. Już przestało padać, ale na szybie ciągle te drobne kropelki. Tam jest kapliczka za oknem, jakby dobrze wyjrzeć. No to jeszcze o duchowości maryjnej. No mówi się, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Dziś też będziemy to mówić wieczorem po godzinie 21.30. Co to znaczy zdrowaś Maryjo? No to jest takie powitanie, witaj, no witaj. Można powiedzieć, dzień dobry. To jest takie zaproszenie, tak? To brzmi, witaj, zaproszenie, dzień dobry, zdrowaś. No, dlatego ty mówię, że to jest takie po prostu naturalne, zwyczajne i ciepłe powitanie. Jeżeli się tak wita podczas dziesiątki różańca 10 razy, a podczas całej części 50 razy, to znaczy, że osoba, którą się wita, jest zaproszona. O to chyba chodzi, o to właśnie zapraszanie. No to już teraz zapraszam Państwa dziś na 21.30. Będzie różaniec, będzie można się z nami wspólnie modlić.

jeszcze słowo o duchowości maryjnej. Proszę Państwa, no niech już będzie, że ten dzień i ten czas, czy też ten mój dyżur będzie z duchowością maryjną. No była mowa o traktacie do Najświętszej Marii Panny, była mowa o Nowennie Pompejańskiej, o Zdrowaś Maryjo. To nie może nie być o Fatimie każdego 13 dnia miesiąca od maja do października, czyli od maja, od miesiąca Matki Bożej do miesiąca Różańca. W wielu parafiach odbywa się nabożeństwo fatimskie. To jest modlitwa związana z objawieniami Matki Bożej w Fatimie w Portugalii w roku 1917. W 2017 też by się przydało i przydałoby się w 26. Maria ukazała się tam trojgu dzieci, prosząc przede wszystkim o modlitwę różańcową, pokutę i nawrócenie. To nabożeństwo rozpoczyna się mszą świętą, po której wierni odmawiają różaniec i uczestniczą w procesji z figurą Matki Bożej. To orędzie fatimskie jest niezwykle ważne dla XX wieku, dla pokoju na świecie, związane z postacią Jana Pawła II. Ono przekazane 100 lat temu pozostaje ciągle bardzo aktualne. Maryja mówiła o pokoju, no właśnie, o modlitwie za grzeszników i o potrzebie przemiany serca. To wezwanie szczególnie mocno brzmi dziś na świecie w pełnym niepokoju, pośpiechu i podziałów, o czym wszyscy świetnie wiemy, nie trzeba tego udowadniać. Wielu wiernych podkreśla, że nabożeństwo fatimskie pomaga zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na swoje życie z perspektywy wiary. To jest czas modlitwy za rodzinę, za Kościół, za pokój na świecie i za tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. Z tą modlitwą związany jest temat również tajemnic fatimskich, zamachu na Jana Pawła II, nawrócenia Rosji, takie potężne tematy. Maryja wchodzi w politykę? No, przydałoby się, proszę Państwa, przydałoby się. O tym będzie więcej jeszcze za chwilę i za dwie chwile.

Salvador, tak się nazywa ten wykonawca. No to jeszcze będzie, proszę Państwa, o tajemnicach fatimskich, skoro dziś tak majowo. Tajemnice fatimskie to są trzy części przesłania, jakie Matka Boża przekazała dzieciom w Fatimie w roku 2000, w ciągu te 2000, faktycznie dziś to byłoby bardzo potrzebne. W roku 1917 pierwsza tajemnica opisuje wizję piekła. To jest mocny obraz, który ma podkreślić wagę modlitwy i odpowiedzialności za ludzi, którzy od Boga odchodzą. Druga tajemnica dotyczy historii świata. Mówi o zakończeniu I wojny światowej, ale też zawiera ostrzeżenie. Jeśli świat się nie nawróci, wybuchnie kolejna wojna, jeszcze bardziej niszcząca. I tak przecież faktycznie było. W trzeciej części pojawia się też wezwanie do modlitwy za Rosję i o jej nawrócenie. Kościół to przede wszystkim rozumie jako wezwanie duchowe. Ta trzecia tajemnica przez wiele lat była nieznana, była utajniona. Dopiero w 2000 roku ją ujawniono. Watykan za inspiracją Jana Pawła II przekazał informację o tej tajemnicy. Ona nie jest jednoznaczna dla wielu wiernych i komentatorów. Jest jakby połączona z dramatycznymi wydarzeniami XX wieku, szczególnie z zamachem na papieża w roku 81. Sam papież był głęboko przekonany, że w tym zamachu uratowała go Matka Boża Fatimska. Do zamachu doszło właśnie 13 maja i to był dla niego ten wyjątkowy znak. Bo tego dnia w roku 1917 rozpoczęły się objawienia w Fatimie. Po odzyskaniu zdrowia papież udał się do Fatimy, aby podziękować za ocalenie życia. Od tego czasu jeszcze mocniej podkreślał znaczenie orędzia fatimskiego, zwłaszcza wezwania do modlitwy i pokoju. Drodzy Państwo, no kolejna rzecz. Matka Boża po pierwsze, że skłania nas do uspokojenia naszych serc, prowadzi nas do Chrystusa, niech tak będzie katechetycznie, no to jeszcze mówi o tym, jaka jest nasza historia i co się ważnego wydarzy, jeśli się nie nawrócimy, czyli jeśli nasze serca nie będą pełne pokoju. Jeśli będą pełne niepokoju, to na pewno coś złego się wydarzy. No chyba to można prosto tak interpretować. W każdym razie maj miesiącem Maryi.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna, wcześnie robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
2: Wróć!
1: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
2: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
1: Geniusz.
2: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
1: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
2: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
3: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
4: 21 maja 1921 roku, początek walk o Górę Świętej Anny w ramach III Powstania Śląskiego. O tym będziemy rozmawiać z doktorem Andrzejem Krzystyniakiem w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
5: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
6: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
8: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Pogoda jest zmienna, proszę Państwa. Teraz znowu niebo całkiem porządnie, całkiem ładne, prześwituje błękit, zaraz to będzie róż. Słońce zajdzie dziś o 20:39, teraz na termometrach 19 stopni, co jest już fajna pogoda na spacer. Odczuwalna również 19, bo wiatru prawie już nie ma, drzewa ani drgną, ciśnienie stabilne 1023 hektopaskale. To było ciekawe. Jeszcze niech będzie historia o ciśnieniu. Ono było niskie, potem nagle wzrosło w ciągu 3 godzin i potem znów upadło. 1023 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 20. Teraz Państwa zapraszam jak zawsze o tej porze w niedzielę na audycję Przystanek Parafia, którą poprowadzi jak zawsze Ewa Pietrzak, a jej gośćmi dziś będą parafianie i kapłani z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Wyznawców na Ściekierkach.
11: Przystanek Parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
12: Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze nie byliśmy, ale pamiętam, że ilekroć wspominałam, to moja mama, bliscy mówili mi, zaproś w końcu kogoś z tej pięknej parafii. Niech w Radiu Warszawa będzie mowa o sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Drodzy Państwo, odpowiedziałam na te prośby. Jestem bardzo szczęśliwa, że ojciec Tadeusz Suślik odpowiedział też na moje zaproszenie i dziś widzimy się w studiu Radia Warszawa. Proboszcz parafii, kustosz sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach, ojciec duchowny dekanatu Wilanowskiego.
13: Niech będzie pochwalony Chrystus.
12: Na wieki wieków, amen. Mamy jeszcze kolejnych gości, panią Renatę Renatę Wardecką, Rada Parafialna, czyli można powiedzieć taki VIP, oraz Społeczny Komitet Kultu Objawień na Siekierkach. Szczęść Boże, witam serdecznie.
13: Szczęść Boże, witam serdecznie.
12: I mamy także ojca Bogdana Dufaja, dyrektora Pierskiego Przedszkola. To świetnie, szczęść Boże, witam
14: szczęść
12: serdecznie,
14: Boże,
12: ojcze.
14: To jeden z tytułów.
12: To jeden, bo tam jest więcej. No właśnie. No. Czyli
4: wiele odpowiedzialności.
12: Ojcowie PR-ze, PR.
13: Dobry PR.
12: Byliście PR. Wcześniej. Byliście wcześniej, zanim PR już w firmach powstawał, prawda?
4: Podobnie jak ojciec Pio, to my więcej mamy z ojcem Pio wspólnego niż z pijakiem.
12: Kochani, warto odpowiedzieć o początkach tej historii. Czy to wszystko rzeczywiście wiąże się z tymi objawieniami, które miały miejsce w 1943 roku?
4: No tak, bo jeżeli chodzi o kościół, jeżeli chodzi o dom i wszystko, co jest przy ulicy Gwintowej 3, to jest dzięki objawieniom, które miały miejsce właśnie w czasie II wojny światowej. I to jest odpowiedź mieszkańców Siekierek, osiedla Siekierek, na te objawienia. Dlatego, że po zakończeniu wojny od razu wybudowali kaplicę, do której mogliby wchodzić i modlić się na miejscu objawień. I kaplica była gotowa do poświęcenia 3 maja 1946 roku. Księża odmawiali poświęcenia przez 3 lata. Dopiero po 3 latach poświęcili tę kaplicę. I ta kaplica była przez 30 lat pod opieką mieszkańców. Także...
12: Ale silna wiara,
4: tak,
12: prawda?
4: Tak. Jeżeli była wizytowana parafia świętego Bonifacego przy ulicy Czerniakowskiej, do której to należało osiedle Siekierki, to ksiądz biskup wizytujący tę parafię przybywał na Siekierki. I tak w 1970 roku przybył ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, spotkał się z mieszkańcami i mówił, że jeżeli nie ja, to na pewno mój następca sprawi, że Matka Boża będzie odbierała sobie tutaj należną cześć. I w 1979 roku generał zakonu PR-ów zwrócił się do kardynała Stefana Wyszyńskiego, by pomógł PR-om powrócić do Warszawy, gdzie pracowali przez 200 lat przy ulicy Długiej. Teraz obecnie jest to Katedra Wojska Polskiego. I ksiądz kardynał wezwał prowincjała naszego, ówczesnego, przedstawił 3 propozycje i prowincjał wybrał właśnie Siekierki. W 1980 roku Kuria Metropolitalna ustanowiła w oparciu o tę kaplicę wybudowaną tuż po wojnie o samodzielny ośrodek duszpasterski.
12: 12-letniej dziewczynce Eugenii zawdzięczamy to, że PR-zy wrócili tutaj, do stolicy Polski, również do tego miejsca. Czy tak naprawdę Matka Boża w swoich objawieniach wypowiedziała, aby ojcowie szkolni zajęli się tutaj tym miejscem, zagospodarowali je?
4: No to tak i tak.
12: I tak, i tak.
4: Tak. Jeżeli chodzi o dziewczynkę, to my ją bardziej znamy z imienia Władysława. Z tego względu, że ona jej pierwsze imię to była Eugenia, Władysława Frączak, i ona, czy też rodzina, później nie za bardzo przepadała za tym pierwszym imieniem. Znamy ją jako Władysława Papis, papis po mężu. Jeżeli chodzi o jedno z widzeń, rzeczywiście, że mieli być zakonnicy szkolni, ale ja bardziej ufam, że to z tego względu, że Matka Boża jest patronką naszego zakonu, bo my jesteśmy klerykami regularnymi, ubogimi Matki Bożej szkół pobożnych.
12: No to może właśnie dlatego. A ja użyłam imienia Eugenia, ponieważ też byłam zaskoczona tym. Przeczytałam wywiad tutaj ojca proboszcza w tygodniku Niedziela kilka lat temu i właśnie byłam zaskoczona, że ojciec też powiedział Eugenia, tak?
4: No
12: a
4: tak.
12: Nie Władzia, tak?
4: Tak?
12: Więc te 2 imiona. Co wiemy o losach później tej widzącej? Czy rzeczywiście to była taka osoba wyjątkowej świętości, założyła rodzinę?
4: W czasie objawień Matka Boża mówiła konkretne rzeczy do niej. W pierwszej kolejności orędzia czy przesłania były skierowane do właśnie Eugenii Władysławy, albo Władzi. I jedno z poleceń było wstąp do zakonu świętego Ludwika. I ona bardzo poważnie podchodziła do tych poleceń Matki Bożej i od razu pytała się księży, co to jest za zakon świętego Ludwika? Który to jest zakon świętego Ludwika? I księża odpowiedzieli, że nie ma takiego zakonu. I jeżeli chodzi o świętego Ludwika, to jest on patronem franciszkańskiego zakonu świeckich. I ona wtedy, kiedy to pod względem kanonicznym było to możliwe, wstąpiła do zakonu franciszkańskiego świeckich. I była w tym zakonie
14: przez całe swoje życie, pełniąc różne funkcje. I ona później, mieszkając na Sadybie, należąc do parafii świętego Tadeusza Judy, jednak chodziła do kościoła świętego Bonifacego, do ojców franciszkanów, bernardynów, właśnie z tego względu, że była członkinią zakonu franciszkańskiego. I później w 1949 roku normalnie została wydana za mąż, za Alfonsa Papisa. I ją znamy właśnie jako Władysławę. I jako małżonkowie mieli czwórkę dzieci, Barbarę, Pawła, Annę i Urszulę. Jeżeli chodzi o Barbarę i Paweł, to już zmarli. Natomiast Urszula i pani Ania dalej żyją. Pani Władysława najpierw ukończyła szkołę rolniczą, a później zatrudniła się w spółdzielni krawieckiej i była krawcową. Później zrobiła sobie uprawnienia i otworzyła własną pracownię krawiecką i jako krawcowa po prostu zarabiała na życie. I była bardzo spokojna. Ja ją poznałem w 2011 roku, już jako osobę w swoim
12: taką
14: wieku.
12: Taką zaangażowaną, tak wiekiem.
14: Należąc do innej parafii, do naszego sanktuarium, zawsze kilka razy w miesiącu przyjeżdżała na modlitwę. Na pamiątkę pierwszego, dla upamiętnienia pierwszego objawienia Matki Bożej, zawsze była trzeciego dnia miesiąca, na adoracji, później na wieczornej mszy świętej. Zawsze była 11 dnia miesiąca, kiedy jest u nas msza święta z obrzędem namaszczenia chorych o godzinie 11. I później była na nocnym czuwaniu w sobotę przed trzecią niedzielą miesiąca. Czwartą niedzielę miesiąca uczestniczyła we mszy świętej południowej, później po mszy świętej udawała się na miejsce objawień, do kaplicy na miejscu objawień i spotykała się z pielgrzymami, mówiła o swoich przeżyciach, odpowiadała na ich pytania. I również każdego 28 dnia miesiąca przychodziła do sanktuarium podziękować Panu Jezusowi za jego objawienia na siekierkach, dlatego że on po raz pierwszy ukazał się 28 czerwca.
12: Jaka ona była w takim odbiorze, ta Władzia słynna? Czy mówiła, w jaki sposób widziała Matkę Bożą, jak wspominała te rozmowy z Panem Jezusem?
14: To znaczy,
12: czy coś było odkrywczego
14: to znaczy,
12: w tych objawieniach?
14: Przyznam się, że jeżeli chodzi o taką rozmowę, to nie spotkałem się z takich sformułowań, że był prowadzony dialog. Natomiast Matka Boża mówiła do niej, czy Pan Jezus mówił do niej, ale też były takie objawienia, kiedy ukazał się Pan Jezus i nic. Tak samo Matka Boża i nie zabierała głosu. Albo też ukazała się Matka Boża i obok niej była litera X, czy powiedzmy był jakiś starzec, czy innym razem był kościół, czy jakaś wieża, czy jakaś właśnie zakonnicy i tym podobne. Ale jeżeli chodzi o te, powiedzmy, jej reakcje, to, co mogę powiedzieć w oparciu o własne doświadczenie, była osobą bardzo rozmodloną. Naprawdę bardzo rozmodloną. I to tak, że była też w stanie poprowadzić adorację. Wielokrotnie, kiedy była trzeciego dnia miesiąca, czy też 28 dnia miesiąca, animowała modlitwę adoracyjną. I że pod tym względem była bardzo, bardzo, też bardzo spokojna. Kiedyś Matka Boża powiedziała, kiedyś mieszkańcy siekierek tam oburzyli się, ponieważ księża jakoś nie przyszli na poświęcenie tego miejsca, gdzie ukazywała się Matka Boża, to wtedy Matka Boża powiedziała jej, że słuchaj Kościoła, słuchaj właśnie mnie, to słucha Kościoła, ten słucha mnie i mojego syna. Przyznam, że pani Władysława była bardzo pod tym względem posłuszna Kościołowi do końca swojego życia. Jeżeli pytała o coś i na coś się nie godziłem, to ona bardzo to uszanowała.
12: Ojciec Bogdan chciał coś dodać?
15: Tak, jako kleryk to na to miejsce przyjeżdżałem, nawet gdzieś tam odnalazłem zdjęcie. To było chyba nawiedzenie Matki Bożej i Częstochowskiej obrazu. I to zdjęcie właśnie w tej kaplicy, która obecnie została odnowiona, jest nowa. Ale tak nawiązując do pani Władysławy, jak, może troszkę przeskoczę, zaczęło się w Warszawie rozwijać nasza szkoła. Ja przyszedłem do Warszawy w 2001 roku, w 2003 przejąłem szkołę i szkoła liczyła około 100 uczniów, 25 pracowników i następnie kolejne lata, we wrześniu będzie 25 lat jak tu jestem, właśnie idąc z tej kaplicy objawień na taki poczęstunek, bo zawsze była taka przerwa w czasie tej czuwania nocnego czy adoracji, pani Władzia mówi, że proszę ojca, ja teraz zrozumiałam, co Matka Boża mówiła mi na temat zakonników, szkoły i tak dalej. Ja tego nie rozumiałam. Dopiero teraz widzę, jak szkoła, która została założona przez świętej pamięci naszego współbrata ojca Józefa Jońca, który zginął w katastrofie
16: tej smoleńskiej. Przed był tutaj ze mną, tak, w radiu rozmawiał.
15: Właśnie mówi i szkoła, która tak się rozwija, mówię, w roku 2003 było 100 uczniów, obecnie 640. Powstało przedszkole.
16: A po audycji Radia Warszawa?
15: Tak, no. No tak, brakuje miejsc. Trzeba drugą budować.
12: No to może to jest dobry pomysł. Drodzy Państwo, do tego, do historii tego pięknego sanktuarium i do tej parafii wrócimy już za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Drodzy Państwo, dziś jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Jesteśmy, drodzy Państwo, także w tej parafii. Są z nami ojciec Bogdan Dufaj, dyrektor pierskiego przedszkola, ale także duszpasterz ekonom. Jest z nami ojciec Tadeusz Suślik, proboszcz parafii, kustosz tego sanktuarium i pani Renata Wardecka, Rady Parafialnej i Społecznego Komitetu Kultu Objawień na Siekierkach. Witamy ponownie. Szczęść Boże. Jeszcze wracając do tych objawień, bo to nie jest sprawa, prawda, taka codzienna. 1943 rok i wtedy Matka Boża przychodzi do tej władzi, żeby co, dać jej pocieszenie? Przecież to był czas tej okrutnej wojny. Pytanie, Niemcy widzieli na pewno gromadzących się ludzi, prawda? Czy w jakiś sposób na to reagowali i czy to prawda, że władza poznała również datę zakończenia II wojny światowej?
2: Jeżeli chodzi o głowę Matki Bożej, to poleciła, żeby przyniosła różaniec i uczyła ją odmawiać różaniec, bo pani Władysława przyznała, że mając 12 lat, mimo że już była do pierwszej komunii świętej, to ona samodzielnie nie była w stanie odmawiać różańca, ale z innymi jak najbardziej. I w tym wypadku odmawiała ten różaniec z Matką Bożą, kiedy było zdrowaś Mario, tylko się Matka Boża pochylała. I druga rzecz, która była komunikowana przez Matkę Bożą, to do pokuty i do nawrócenia. Pierwsza to jest modlitwa różańcowa, módlcie się na różańcu, rzucajcie te perły. Natomiast drugie wezwanie to jest do modlitwy, do pokuty i do nawrócenia, jak i również do wynagradzania Bogu za grzechy swoje, jak również i za grzechy innych. No bardzo często też była zapowiedź, że jeżeli się nie nawrócicie, to będzie kara. I Pan Jezus w październiku 1943 roku nawet powiedział takie słowa: wzywam was do nawrócenia, ja Syn Boży, jeżeli się nie nawrócicie, to krew będzie płynąć rynsztokiem. I jeżeli chodzi o reakcję, to reakcja ludzi była taka dość powściągliwa. Także oni nie słyszeli zasadniczo głosu, tylko widzieli panią Władysławę w różnych pozach w ekstazie. Świadkowie, którzy byli wzywani przed komisję historyczno-teologiczną powołaną przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to przyznawali, że oni jako rówieśnicy na różny sposób starali się przeszkodzić, powiedzmy, sprawdzić, czy rzeczywiście ona jest w takim dziwnym stanie, że albo ją szczypali, albo po prostu ukuli igłą, natomiast ona na to nie reagowała.
1: A co do zakończenia tej II wojny światowej, natomiast, to jest prawda, że Matka Boża podała datę, kiedy ona się zakończy?
2: Kiedy toczy się wojna, to ci, którzy przychodzili, przede wszystkim formułowali prośbę: zapytaj Matkę Bożą, kiedy się wojna skończy. I pani Władysława w końcu postawiła to pytanie. I wtedy pojawiły się litery, że 1945. Natomiast kiedy nie za bardzo dowierzali ludzie, bo był dopiero 43 rok, to wtedy Matka Boża powiedziała: wojna się skończy, jak lud się nawróci.
3: Bo tak też rozmawiałem z panią Władysławą i mówiła, no właśnie, to było już wtedy takie odczucie działania Matki Bożej, że z jednej strony zakaz jakichkolwiek zgromadzeń, wojna. Ludzie gromadzili się, bo wieść się rozeszła, objawienia. Obok ulicą przechodzili na ćwiczenia, na strzelanie. Obok była strzelnica. No dzisiaj jeszcze tam, do dzisiaj jest to miejsce zabytkowe. Widzieli Niemcy modlących się przy kapliczce zgromadzony tam lud i nie było żadnej reakcji, że przez ten czas nikogo jakby nie zatrzymali albo skrzywdzili, nie?
1: Zapytamy panią Renatę Wardecką, która także jest w studiu Radia Warszawa. Pani Reniu, zaraz powrócimy oczywiście do tego, co się dzieje w tej parafii, bo to też jest tutaj motyw naszej audycji, ale proszę powiedzieć, jak działa dzisiaj ten Społeczny Komitet Kultu Objawień na Siekierkach? Wchodzimy na stronę internetową sanktuarium, widzimy piękną Matkę Bożą, uwaga, dla mnie jako kobiety to jest ważne, o jasnych włosach. Czy rzeczywiście pani Władzia mówiła, jak zapamiętała wizerunek Matki Bożej?
4: Myślę, że tak, ale pewnie wrócę do pierwszego pani pytania, czyli jak działa dzisiaj Społeczny Komitet Kultu Objawień na Siekierkach. Może umiarkowanie prężnie, bo rzeczywiście nie jest to siła impetu, że rzeczywiście chcemy zabłysnąć i przeforsować wszystko natychmiast i już. Rzeczywiście w takiej cichości, ale tutaj spoglądam na ojca, że zawsze w porozumieniu z ojcem Tadeuszem czynimy to, co chcemy, a w zasadzie myślą przewodnią i misją jest szerzenie tego kultu, czyli niesienie właśnie wieści o objawieniach i to robimy na sposób, no może nie tyle amatorski, ale rzeczywiście taki, jaki nam pozwalają nasze obowiązki i możliwości. Ojciec tutaj powiedział też o tym 30-leciu dbania o miejsce objawień, kaplicę. I myślę, że ten czas teraz wrócił, bo to jest ten moment, kiedy rzeczywiście wierni, a w dużej części członkowie komitetu zaczęli dbać o to miejsce. Rzeczywiście tutaj jest cała rzecz w trosce o miejsce, czyli kwiaty, czyli sprzątania, czyli taki społeczny dozór i on się rzeczywiście dzieje ku zachwytowi pewnie też pielgrzymów, którzy zwracają na to uwagę, że rzeczywiście miejsce jest przecudne i jeśli padnie pewnie na koniec pytanie, co jest takiego w Siekierkach, w tej parafii, to na pewno to miejsce, to kaplica w ogrodzie, ten spokój, taka oaza duchowa, tak myślę, że to można tak spuentować. No i takie są pewnie nasze działania. To jeszcze nie jest maksimum możliwości, ale wierzymy, że dołączają do nas nowi członkowie na miarę możliwości. Staramy się po prostu szerzyć to, co możemy. To była chyba taka pewnie, czy wymowna rzecz, ale na ogrodzeniu przy sanktuarium od 3 lat wisi wystawa. Wystawa i tutaj ciekawostka, zrobiona z materiałów kronikarskich prowadzonych przez panią Władysławę. Ona prowadziła kronikę, coś przefantastycznego. Ja jestem poligrafem, więc się rozczulam nad tym, kiedy widziałam wklejane rzeczy, wklejane notatki pisane, a także na maszynie zdjęcia i z tych materiałów zrobiliśmy jako komitet wystawę na 80-lecie i ona wisi. Smagają ją wiatry, będziemy wymieniać, ale naprawdę chyba robi dobrą robotę, bo jest to kawał parafialnej historii.
2: Ja może dodam, że jeżeli chodzi o ten Społeczny Komitet Kultu Objawień na Siekierkach, to on jest to odpowiedź na stanowisko kościoła. Z tego względu, że kiedy była wizytowana parafia i tym samym sanktuarium w ramach wizytacji kanonicznej, to oczywiście wiernie podjęli temat objawień. I wtedy usłyszeli o taką informację. Jeżeli chodzi o księży, to oni nie powinni się za bardzo angażować w promowanie objawień.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński był tutaj nieraz.
2: Tak. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o ojców, to macie służyć pielgrzymom, służyć parafianom, dokumentować życie i rozwój kultu Bożego i właśnie Maryjnego na Siekierkach. I w takiej sytuacji wierni, aktywni wierni naszej parafii powiedzieli, to my w takim razie założymy komitet społeczny, byśmy mogli robić więcej, aniżeli mogą robić księża.
1: Dobra strategia.
4: I co więcej, to też się odwołam do błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to on jest naszym patronem. I to, co ojciec powiedział, tu było pytanie też na początku, co spowodowało, czy rzeczywiście objawienia, czy Maryja, że pijarzy się znaleźli tu, ale tutaj jest także osoba prymasa tysiąclecia. Bez wątpienia, to on był na tym miejscu i powiedział te znamienne słowa, że... Już nie ja, ale mój następca zbuduje tutaj świątynię.
2: No, ale tak się stało, że to on podjął decyzję, że pijarzy mogli rozpocząć działalność na Siekierkach. Ale jeszcze powiem to, tutaj wspomniał ojciec Bogdan, a ja chcę jeszcze bardziej zaznaczyć. Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, który wędrował po Polsce przez 30 lat, trafił na Siekierki dzięki księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Dlatego, że na zakończenie tej peregrynacji ten wizerunek cudowny pielgrzymował po parafiach Warszawy. I wtedy ksiądz kardynał zmarł. I na czas, powiedzmy, organizowania pogrzebu, ten wizerunek trafił na Siekierki. jak ojciec Bogdan uczestniczył, i ja też wtedy uczestniczyłem w tej peregrynacji, to właśnie wtedy w centrum odbywał się pogrzeb księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, a Matka Boża trafiła na siekierki.
1: Za kilka chwil powiemy więcej o tym, co tutaj się dzieje. Będziemy mówić także o takim etosie wychowania, który jest realizowany przez ojców PR-ów, ale także o parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców, a także o Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W maju mówimy, prawda, kiedy w sposób szczególny naszych modlitw potrzebujemy i maturzyści, pewnie też uczniowie klas ósmych. Do usłyszenia już za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Wyznawców, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki i Młodzieży. Są z nami goście. Tak sobie myślę, jak słucham o tych informacjach, to chyba nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Ojciec Tadeusz Suślik, proboszcz parafii, kustosz sanktuariów, ojciec Bogdan Dufaj, dyrektor pijarskiego przedszkola, także ekonom i duszpasterz, i pani Renata Wardecka, Rada Parafialna, Społeczny Komitet Kultu Objawień na Siekierkach. Czyli tak naprawdę kardynałowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy to, że ruszyła budowa kościoła, czy nie?
2: Zdecydowanie
1: czy
2: jednak... tak.
1: Tak,
2: zdecydowanie
1: tak, tak. Tak.
2: Inaczej.
1: A prymas Głęb?
2: To jest druga osoba, która bardzo przyczyniła się do rozwinięcia tego miejsca kultu na Siekierkach. Z tego względu był odpowiedzialny za kościół warszawski. Został metropolitą warszawskim po śmierci księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I również bardzo często przybywał na Siekierki. Ojciec Edward Czajor, którego tutaj też pragnę wspomnieć, był pierwszym rektorem kaplicy, która otrzymała tytuł, i to są dokumenty na to, Matki Bożej Miłosierdzia Królowej Narodu Polskiego. I ten tytuł funkcjonował przez 5 lat. I po 5 latach, po tych pięciu latach kuria podjęła decyzję, że tytuł musi ulec zmianie, z tego względu, że na sąsiednim osiedlu, na Stegnach, powstała parafia Matki Bożej Miłosierdzia i nie może być dwóch parafii o tym samym tytule obok siebie. Natomiast tytuł Królowej Narodu Polskiego przysługuje Sanktuarium Jasnogórskiemu. I wtedy kuria metropolitalna nadała tej kaplicy tytuł Królowej Wyznawców. I później, kiedy ten ośrodek duszpasterski został podniesiony do rangi parafii w 1988 roku, to parafia otrzymała ten tytuł. I ksiądz kardynał Józef Głęb był na poświęceniu domu zakonnego, domu katechetyczno-zakonnego, czy zakonno-katechetycznego. Również ksiądz kardynał uczestniczył w decyzji ustanowienia parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Wyznawców, metropolita warszawski. I również on uczestniczył w oświęceniu kościoła w 1994 roku. Również ksiądz kardynał Józef Głęb, to była jego osobista decyzja, że podniósł, powiedzmy, kościół parafialny do rangi sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w 1997 roku.
1: No tak się zastanawiam, czy to nie jest też dobra forma ewangelizacji, że rodzice przyprowadzają dziecko do przedszkola, do szkoły. Nie wiem, czy są też takie pytania, tak? Czy wyznają wiarę katolicką, tak? I w ten sposób dziecko może przekazywać im wartości, które nabywa właśnie w tym niezwykłym miejscu. Ojcze.
3: Trzeba pamiętać, że Matka Boża, Pan Jezus objawiły się dziecku, nastoletniej Wacie. Tytuł, który też nie jest przypadkowy, który został nadany sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że no, pijarze wcześniej byli od XVII wieku, od 1642 roku w Warszawie, ksiądz Stanisław Konarski, Collegium Nobilium. Powrót pijarów to właśnie jak kontynuacja tego, co w historii pijarze tu w stolicy też robili. I pierwszy nawet taki projekt szkoły był pod nazwą Collegium Nobilium Novum, czyli kontynuacja. No, nie mamy tego teraz w tej nowej szkole, ale no właśnie, to jest tak, że kiedy przyjmujemy dzieci od samego początku, jak ja też zostałem dyrektorem i szkoła zaczęła się rozwijać, parafia zaczęła się rozwijać, wcześniej było tak, że te dzieci były z różnych stron Warszawy.
1: Dojeżdżały,
3: Zawisły, Konstancin, naprawdę przyjeżdżały z daleka. I szkoła zaczęła się rozwijać, postanowiliśmy, że dzieci, które są z naszej parafii, będą miały dodatkową pulę punktów. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, też z tego względu, że na Siekierkach jest publiczna jedna mała szkoła. Około 100 uczniów tam jest w tej szkole, przy ulicy Gościniec, że obecnie 70% dzieci w naszej szkole to właśnie dzieci z naszej parafii. Tak samo i w przedszkolu. Też można powiedzieć, że kiedy zakładaliśmy przedszkole powstała ta idea. Nawet od współbraci słyszałem, co ty robisz w przedszkole, my prowadzimy szkoły, w przedszkole kto się tym będzie zajmował, nie? I tak dalej, no, ale też darczyńcy tego terenu, to była rodzina bezdzietna. Właśnie zawsze pani Halina, no, kiedy widziała te matki prowadzące dzieci do szkoły, do sanktuarium, była, no, zachwycona. I też to była taka idea, dobrze, wybudujemy tam przedszkole. I teraz można powiedzieć, że od żłobka, bo i grupa żłobkowa też, dzięki rodzicom, no mamy mniejsze dziecko, może byście założyli grupę żłobkową. I tak to wszystko zaczęło właśnie funkcjonować, że od żłobka do ósmej klasy.
1: Ale chodzi o to, może to jest też klucz, tak mówię do naszych dzisiejszych gości, żeby parafia żyła swoim życiem. Narzekamy za mało dzieci, za mało młodzieży w parafii, w kościele nie widać jej. Stwórzcie szkołę blisko parafii, kościoła, tak? Do której dziecko będzie mieć blisko. Najpierw mogą rodzice przyprowadzać, wychowawcy, ojcowie, zakonnicy, siostry zakonne.
2: Nasze dzieła na Siekierkach to nie tylko jest przedszkole i powiedzmy szkoła, ale także jest to Parafia dla Dzieci i Młodzieży, które realizuje bardzo ważne i wiele również patriotycznych programów, między innymi Katyń zachować do zapomnienia, jak również Fundacja Krąg Przyjaciół Dzieci. I to wszystko powoduje, że rzeczywiście jesteśmy tak bardzo nastawieni na troskę o wychowanie dzieci i w szkole, i poza szkołą.
1: Tak się zastanawiam, czy właśnie ojcowie bardziej wychowują dzieci albo pomagają w wychowaniu, czy bardziej rodziców.
3: No właśnie, to jest tak,
1: dorosły.
3: Że to nie można tego rozdzielić. Mm-hmm. To nie można tego rozdzielić. Od samego początku, teraz to w innej formie, po pandemii to zostało zmienione, ale raz w miesiącu był tak zwany Dzień Kalasantyński, czyli od naszego założyciela świętego Józefa Kalasancjusza, że pracownicy szkoły, rodzice gromadzili się najpierw na mszy świętej w sanktuarium, całą oprawę liturgiczną przygotowywali. Modliliśmy się właśnie w intencji szkoły, dzieł, które są na Siekierkach. Potem był zaproszony jakiś gość i to raczej taka formacja duchowa, kiedy te różne problemy zaczęły się pojawiać wśród dzieci, to też jakby koła pomagała, jak z tymi problemami rodzice mają sobie radzić. Tu ojciec Tadeusz wspomniał o Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka czy Stowarzyszeniu Parafiada, ale pani Renata tu też ma fundację, która też działa w naszej parafii, czy z parafią. Współpracuje ze szkołą, przedszkolem, bo niektóre aktywności dzieją się w budynkach szkoły i parafii. I może sama powie coś więcej, ale dzieci i też seniorzy to właśnie...
1: Czyli synergia taka. Może to jest dobry kierunek. No,
2: Siekierczanie dużo zawdzięczają fundacji, bo warto. Między innymi miesięcznik
4: Gazeta Siekierkowska. Wydajemy i też na łamach gazety jest słowo z parafii. Tutaj przyciskany jest często ojciec Tadeusz o to, żeby...
1: Przyciskany, ale
4: bardzo dzielnie, tak. Także też na łamach lokalnej prasy.
1: Ale pani Reniu, proszę powiedzieć, od jak dawna należy pani do tej PRF?
4: Od urodzenia. Z małą przerwą, bo to są trudne losy Siekierek i tutaj też rzeczywiście one są dramatyczne, bo te Siekierki były w powstaniu dwa razy były palone, mężczyźni wywiezieni do obozów na Szucha, więc to były w zasadzie kobiece Siekierki, ja to znam z opowiadań. Jestem stąd z urodzenia, z epizodem pewnie troszkę luką przeprowadzkową w międzyczasie, ale tak naprawdę pewnie w Radzie to parafialnej to będzie trzecia, że tak powiem, kadencja. Natomiast no, wcześniej też dane mi było w Stowarzyszeniu Parafiada być, no właśnie, co jest nie bez znaczenia. Więc ja zawsze mówię, na piękne Siekierki, powtarzając słowa ojca Józefa Jońca, naprawdę warto przybywać i warto zobaczyć. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja mam taką retrospekcję, jeśli pani pozwoli,
1: proszę
4: bo za chwileczkę
1: bardzo.
4: Pewnie przejdzie przejdziemy, ale ta wieża i sanktuarium jest w osi jezdni trasy siekierkowskiej. Coś pięknego. Jak jadę z drugiego końca Warszawy, no wszystkie drogi prowadzą na siekierki, także pewnie na zakończenie wybrzmi jeszcze zapraszamy.
2: Historia ale mówi, że w 1980 roku inżynierowie napisali do księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby na spokojnie kościół przeniósł kaplicę, która została wybudowana na miejscu objawień. Dlatego, że obok tej kaplicy będzie przebiegać trasa siekierkowska. Jeżeli kościół stoi w tym miejscu, gdzie stoi, jeżeli budynek zakonny stoi tam, gdzie stoi i kaplica na miejscu objawień została zachowana, tam, gdzie mieszkańcy ją postawili, to należy zawdzięczać mieszkańcom siekierek.
3: Obronili.
2: Oni obronili, pisząc petycję i przeszli, parafia przeszła wszystkie te szczeble odwołania aż do sądu, no, Najwyższego Sądu Administracyjnego. I ostateczna decyzja była, że należy trasę siekierkowską odsunąć od tego miejsca na tyle, na ile przepisy bezpieczeństwa na to pozwolą.
3: I tak jak patrzymy na przebieg trasy, to jest jakby w kształcie litery S, że omija, bo tak to by dzieliła kaplica objawień od sanktuarium.
1: Jakie tutaj działają wspólnoty? Powiedzmy o tym.
2: No, jeżeli chodzi o wspólnoty, to ja powiem, bardzo jestem wdzięczny za parafialną Radę Duszpasterską i za pracę tej rady, która to przedstawicielka tej rady jest.
1: Zaufani ludzie.
2: Również, jeżeli chodzi mówimy o kościele, o parafii, bardzo ważną wspólnotą jest liturgiczna służba ołtarza. Ale także mamy...
1: Pochwalimy się? Ilu jest ministrantów?
2: Nie jest to armia, ale...
1: Dobra jednostka.
2: Z tego względu, że zawsze jest ich bardzo dużo, kiedy jest msza święta szkolna, że nie mieszczą się w prezbiterium. Natomiast troszeczkę inaczej jest, kiedy trzeba obstawić wszystkie msze święte w niedzielę na mszy świętej. Inna sprawa to jest domowy kościół. Mamy kręgi domowego kościoła, także wspólnotę ekip to tam, także jeżeli chodzi o róże różańcowe. W tym roku mamy jubileusz 200 lat istnienia róż różańcowych i właśnie celebrujemy ten jubileusz. Między innymi 10 stycznia była stacja w naszym sanktuarium, bo w ważniejszych kościołach maryjnych co miesiąc jest liturgia, konferencja i modlitwa różańcowa. Także przy naszym sanktuarium spotykają się wojownicy Maryi i jestem opiekunem tej wspólnoty męskiej, jak i również w Skaucie Europy, ta 28. Gromada Warszawska. I mamy zespół Konforca muzyczny, wokalny. To dzięki panu Sławkowi Kuczkowi, który jest fenomenalny, jeżeli chodzi o prowadzenie, jak i również mamy chorę dziecięcą. Także przy naszym sanktuarium gromadzi się grupa AA w każdą niedzielę, ponad 30 osób, mężczyzn i kobiet, jak i również krąg biblijny, czy także grupa młodzieżowa.
3: Zapomniał proboszcz. Też rekolekcje bardzo często organizują w Sanktuarium Przymierze Miłosierdzia. To jest grupa Odrodzenie. Raz w

0: 14 ogólnopolski konkurs, kiedy na finał przyjeżdżają uczniowie z opiekunami, z rodzicami do szkoły, gdzie ten konkurs się odbywa. Przede wszystkim jest zawsze wprowadzenie, żeby wiedzieli, w jakim miejscu się znajdują objawienia, sanktuarium, dlaczego pijarzy tutaj się znaleźli. No i też w ciągu tygodnia, każdego dnia inne grupy świetlicowe ze szkoły, które zostają w kaplicy objawień, wspólnie modlą się, odmawiając koronkę do miłosierdzia Bożego.
1: Na koniec takie pytanie, ale ja jeszcze raz powtarzam, że mam przeczucie, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Takie dobre słowo powiedziane do słuchaczy Radia Warszawa.
2: Przede wszystkim bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Warszawy na Siekierki, a przede wszystkim do kaplicy na miejscu objawień. Kaplica jest otwarta od 6:30 do zmroku i można podjechać i nas spokojnie się pomodlić. Jeżeli takie rzeczy dzieją się na Siekierkach, to dzięki zaangażowaniu wiernych i współpracy mówimy z laikatem, bo nas na Siekierkach pijarów jest tylko 6. Natomiast wszystko, co jest robione w parafii, co jest robione przy kaplicy, co jest robione w szkole czy w przedszkolu, to jest armia ludzi świeckich, którzy z nami współpracują, oddają się całkowicie bez reszty.
1: Pozdrowienia pani Renatę i ojca Bogdana.
0: To tylko zapraszam, tak jak ojciec Tadeusz, do sanktuarium, do swoich intencji, z którymi przychodzą pielgrzymi, żeby dodali taką intencję, żeby Matka Boża pomogła znaleźć takich sponsorów, którzy pomogą nam dokończyć budowę szkoły.
3: To może ja tak. Ojciec powiedział, że tylko 6 jest PR-ów na Siekierkach, ale jakich, więc ja pozwolę sobie pozdrowić, bo ojciec Tadeusz jest tutaj z nami, ojciec Bogdan również, ale na Siekierkach jest ojciec Rafał, ojciec Dawid, ojciec Adam i ojciec Jan. Oczywiście znam na pamięć wszystkich i wszystkich gorąco pozdrawiam. No i pewnie wszystkich parafian.
1: Drodzy Państwo, zapraszamy do parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców i do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieża. Dziś byli z nami pani Renata Wardecka, ojciec Bogdan Dufaj, a także ojciec Tadeusz Suślik, czyli proboszcz właśnie tej parafii. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Panem Bogiem, pobożność i nauka, jak mówił pierwszy.
4: Przystanek Parafia.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, 20:54 na zegarze. Piękny deszcz za oknem, piękne niebo, nawet słońce. Ciekawe, czy jest tęcza gdzieś z mojego okna, tego nie widać. Teraz na antenie Radio Warszawa czas na wiadomości z życia Kościoła, a już o 21:00 łączymy się z Jasną Górą.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Jakub Troszyński, zapraszam. W uroczystość zesłania Ducha Świętego papież Leon XIV, który przewodniczył mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra, podkreślił, że ten dzień to dopełnienie okresu wielkanocnego.
4: Celebrując misterium Pięćdziesiątnicy, papież poruszył różne jej aspekty. Podkreślił, że duch zmartwychwstałego jest duchem pokoju, bo poprzez swoją Paschę Chrystus wprowadza pokój między Bogiem a ludzkością, a pokój pochodzi z przebaczenia ukrzyżowanego Jezusa i prowadzi ludzi do przebaczania. Duch zmartwychwstałego jest także duchem misji, dając apostołom zdolność przemawiania różnymi językami, duch naucza ludzkość słów zbawienia we wszystkich językach ziemi. Z jednej strony zachodzą zmiany, które nie odnawiają świata, lecz go postarzają, pogrążając go w błędach i przemocy. Natomiast z drugiej strony Duch Święty oświeca umysły i budzi w sercach nowe siły do życia, podkreślił papież, apelując do wiernych o modlitwę o wybawienie od zła wojny, którą zwycięża nie supermocarstwo, ale wszechmoc miłości, o uwolnienie ludzkości od nędzy, która zostaje przezwyciężona nie przez niezmierzone bogactwo, ale przez niewyczerpany dar, i o wyleczenie z plagi grzechu przez odkupienie ogłoszone wszystkim narodom w imię Jezusa.
3: Materiał przygotowała Urszula Rzepczak.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: O beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, modlili się wierni podczas południowej mszy świętej w katedrze warszawsko-praskiej. Eucharystii przewodniczył ordynariusz diecezji, a zarazem przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, biskup Romuald Kamiński. W homilii przypomniał, że Stanisława Leszczyńska broniła każdego poczętego życia i nawet w obozie koncentracyjnym pomagała kobietom rodzić w najlepszych możliwych na tamte czasy warunkach. Jak dodał, to nieprzypadkowy moment na proces beatyfikacyjny położnej.
6: Bóg pisze wyraźnie na tych bardzo pokręconych naszych drogach życia i dopomina się poprzez sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską, abyśmy się ocknęli z tego letargu i umieli zrozumieć, że życie jest niezwykłym darem, świętością daną od Boga.
3: Biskup przypomniał także, że uroczystość zesłania Ducha Świętego upamiętnia początek wspólnoty Kościoła.
6: W tej wspólnocie Pan Jezus zostawił nam narzędzia służące do zbawienia. Jakie to narzędzia? On sam ze swoją mocą i słowem i przykładem swego życia obdarzył, uposażył Kościół sakramentami. Uposażył Kościół przykładami mocą świętych.
3: W ostatnich dniach w Warszawie odsłonięto pomnik sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Stanął przy wejściu do szpitala położniczego księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej. Inicjatorkami powstania pomnika były pielęgniarki i położne. Na Jasną Górę pielgrzymowali samorządowcy. Hasłem 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Samorządu Terytorialnego były słowa: z patronką samorządowców, świętą Kingą, budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Źródło naszego skutecznego działania jest w duchowości i moralności, powiedział biskup Andrzej Jerz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej.
7: Pracownik samorządowy, który jest uduchowiony, który ma zwarty, mocny system wartości, przenosi to wszystko na zewnątrz w swoich działaniach i one są wtedy bardziej skuteczne. Chcemy zwrócić na to uwagę, podkreślając fakt, że święta Kinga jest ponadczasową patronką, która wskazuje nam na te poszczególne obszary, czyli wymiar duchowy, później ten wymiar moralny, wymiar intelektualny.
3: podczas pielgrzymki zostały przekazane obrazy z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwie do poszczególnych diecezji.

Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, jak apostołowie trwamy wraz z Tobą w jasnogórskim wieczerniku polskiego Kościoła, przeżywając Pięćdziesiątnicę, która nie była tylko historycznym wydarzeniem z kart historii zbawienia, ale jest wciąż trwającym przychodzeniem i obecnością Ducha Świętego, posyłanego przez Jezusa, aby nas oświecał, umacniał i uświęcał. Ty, Mario, doświadczywszy już w chwili zwiastowania zstąpienia Ducha Świętego, który osłonił Cię swym cieniem, dając początek ziemskiemu życiu Zbawiciela, bardziej niż ktokolwiek inny potrafiłaś docenić Jego wartość. Tajemniczemu działaniu Ducha Świętego zawdzięczałaś swoje macierzyństwo, boskie macierzyństwo, przez które Zbawiciel przyszedł na świat. W odróżnieniu od tych, którzy oczekiwali w wieczerniku pełni bojaźni, byłaś w pełni świadoma znaczenia obietnicy, jaką Twój Syn pozostawił uczniom i pomagałaś wspólnocie dobrze się przygotować na przyjście Pocieszyciela. To szczególne doświadczenie sprawiło, że żarliwie pragnęłaś przyjścia Ducha Świętego, a zarazem nakazywało Ci przygotować umysły i serca tych, którzy Ci towarzyszyli. W wieczerniku przyzywałaś daru Ducha Świętego dla siebie samej i dla wspólnoty Kościoła. Trzeba było, aby to pierwsze wylanie Ducha Świętego, które zaowocowało darem boskiego macierzyństwa, zostało odnowione i wzmocnione. W chrześcijańskiej wspólnocie Twoja modlitwa, Maryjo, ma szczególne znaczenie. Przyczynia się do nadejścia Ducha Świętego, domagając się Jego działania w sercach ludzi i w świecie. Odpowiadając na modlitwę Twoją i wspólnoty zgromadzonej w wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty udziela Tobie i obecnym pełni swoich darów i dokonuje głębokiej przemiany, aby mogli szerzyć dobrą nowinę, głosić Ewangelię. Matko Chrystusowa, Ty wraz z uczniami otrzymujesz nową moc i nowy apostolski zapał, który ma służyć wzrostowi Kościoła. Matko, Ty najlepiej wiesz, jak bardzo potrzebne są nam dary Ducha Świętego, dlatego prosimy Cię o nie dla całego Kościoła i dla każdego z nas, byśmy dzięki nim mogli swoim życiem świadczyć o Jezusie Chrystusie i być zwiastunami dobrej nowiny, do czego nas wszystkich posłał. Wspominamy Wielką Pięćdziesiątnicę, jaka miała miejsce w naszym narodzie 47 lat temu, gdy na polskiej ziemi stanął namiestnik Chrystusowy, święty Jan Paweł II, który w Warszawie w czerwcu 79 roku podczas mszy świętej dokonał bierzmowania narodu. Z jaką mocą wołał i błagał: niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Prawdziwie tamta Pięćdziesiątnica zapoczątkowała w Polsce i Europie tyle przemian, tyle dobra osiąganego na niełatwej drodze. Ale na Ducha Świętego trzeba się stale otwierać i nieustannie wzywać Jego obecności, Jego boskiej interwencji. Oto nowe zesłanie i nasze otwarcie również i dziś z Tobą, Maryjo, i z Tobą, święty Janie Pawle, błagamy. Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Modlimy się za Ojca Świętego Leona, za pasterzy Kościoła, w Polsce, z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Zawierzamy neoprezbiterów, którzy tak w ostatnich dniach stali się kapłanami chrystusowymi, i nasi paulińscy, i zakonni, i diecezjalni. Prosimy, aby namaszczeni Duchem Świętym zapałem i odwagą głosili Ewangelię. Dzielimy także radość i dziękczynienie kapłanów jubilatów. Powierzamy nasz pauliński zakon, jasnogórską wspólnotę paulińską, seminarium, nowicjat. Prosimy o dar nowych powołań. Szczególną modlitwą otaczamy ojczyznę naszą,
Modlimy się o dary Ducha Świętego dla sprawujących władzę, a szczególnie o dar roztropności i bojaźni Bożej. Oddajemy Twojej opiece nasze parafie, rodziny, bliskich, jubilatów, solenizantów, także ludzi w szczególnej potrzebie, chorych, biednych, bezdomnych, przebywających w zakładach, więzieniach i tych, którzy się nimi opiekują i troszczą o nich. Duchowo łączymy się z parafią Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Dąbrowie Górniczej, która gości Cię, Maryjo, w jasnogórskim wizerunku nawiedzenia. Modlimy się za wszystkich pozostających w bliskości z nami przez katolickie media, rozgłośnie radiowe i telewizję Trwam. Zawierzamy dobrodziejów Jasnej Góry, pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili sanktuarium, a także obecni są tu z nami na apelu. Są dzieci pierwszokomunijne z Wrześni, tak wiele dzieci przybywa i nawiedza i dziękuję za dar Chrystusa, przyjęcia Go do swoich serc. Prosimy za ich rodziców, rodziny. Są z nami pielgrzymi z Przedborza, z diecezji radomskiej. Także grupa małych rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, którzy odprawiają rekolekcje i dzisiaj również podejmą trud nocnego czuwania. Dziś gościliśmy 371. pierwszą pielgrzymkę z Łowicza. Byli także pielgrzymi ogólnopolskiej pielgrzymki samorządu terytorialnego, również pielgrzymka kobiet, tak wiele rodzin, pielgrzymów indywidualnych. Wszystkie intencje i wszystkich pielgrzymów jeszcze raz Tobie powierzamy. Również intencje wpisane do Wielkiej Księgi Apelowej, wypisane w naszych sercach, polecamy również drogich nam zmarłych. Rozważamy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo.

0: o dar pokoju na świecie, w Europie, na Ukrainie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj. Księdza arcybiskupa prosimy o dar błogosławieństwa Bożego.
1: Bez pomocy Ducha Świętego Ewangelia byłaby tylko martwą literą, a Jezus wspomnieniem z przeszłości, a Kościół zwyczajną ludzką instytucją. Tymczasem z pomocą Ducha Świętego Ewangelia jest słowem życia i przypomina nam wszystko, co Jezus nam powiedział i kim dla nas jest. A sam Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem, bo bez pomocy Ducha Świętego nie wyznamy tej prawdy. A Kościół jest miejscem zjednoczenia Boga z ludźmi i rodzeniem ludzi dla Boga na wieczność.

Radio Warszawa 106,2 FM, 21:19 na zegarze. Zakończyliśmy połączenie z Jasną Górą, a teraz zapraszamy do wysłuchania Ewangelii na dzień jutrzejszy, którą skomentuje ksiądz Adam Olasek.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
1: Tym, co może wydawać się zaskakujące, a nawet trudne do przyjęcia, jest prawda, że Boża hojność nie zawsze oznacza więcej w ludzkim rozumieniu. Boża miłość jest jednocześnie nieskończenie hojna i nieskończenie mądra. I właśnie dlatego niekiedy hamuje się w swoich darach. Nie dlatego, że czegoś nam żałuje, ale dlatego, że chce nas naprawdę prowadzić do życia. Jeśli kogoś kochamy, chcemy dawać mu wszystko, co najlepsze. Chcielibyśmy uchylić mu nieba. I jeśli my, ludzie słabi, potrafimy kochać w ten sposób, to o ile bardziej Bóg, który jest samą miłością. Jego miłość jest wierna i nie zależy od naszych zasług. Bóg nie przestaje obdarowywać człowieka, tylko Jego dary są zawsze mądre i prowadzące do dobra, a nie tylko do chwilowej przyjemności. W takim kluczu patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, gdzie pod krzyżem dokonują się dwa wielkie, często niedoceniane dary. Pierwszym jest Duch Święty, życie samego Boga w nas. Ewangelista Jan mówi, że Jezus oddał ducha. To nie tylko opis śmierci, ale także znak przekazania życia Bożego Kościołowi. Od chrztu mamy dostęp do największego daru, jaki można sobie wyobrazić – życia samego Boga w nas. A jednak często myślimy, że ważniejsze są rzeczy bardziej widzialne – zdrowie, spokój, sukces. Tymczasem to Duch Święty porządkuje wszystko inne i pokazuje, co naprawdę prowadzi do szczęścia. Drugim darem jest Maryja, dana nam jako matka. Jezus mówi do ucznia: Oto matka Twoja. W chwili największego objawienia miłości Bóg nie zostawia nas samych, ale daje nam matkę. Maryja nie zastępuje Boga, ale prowadzi do Niego. Uczy wiary prostej, wytrwałej, opartej nie na emocjach, ale na zaufaniu. Jest obecnością, która pomaga nie zagubić się w chwilach słabości i walki duchowej. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas także czegoś bardzo ważnego o sposobie działania Boga. Jego miłość nie zawsze objawia się w pocieszeniu i łatwości. Czasem dopuszcza trudność, ciszę, doświadczenie braku. Nie dlatego, że nas opuszcza, ale dlatego, że chce nas wychować do miłości dojrzałej. Takiej, która potrafi wybierać dobro, także wtedy, gdy nie daje ono natychmiastowej satysfakcji. Dlatego, patrząc dzisiaj na krzyż i Maryję, stojącą pod nim, możemy odkryć, że Bóg naprawdę nie przestaje obdarowywać. On jedynie czyni to tak, byśmy nie zatrzymali się na tym, co łatwe, ale dojrzewali do tego, co wieczne.

Radio Warszawa 106.2 FM, minęła 21.29, już 30 prawie. Za chwilę zaczniemy modlitwę różańcową, ale żeby ona była wspólnotowa, to bardzo proszę Państwa o telefonowanie do Radia Warszawa. Czekam telefony 512-700-444, 512-700-555. Mam nadzieję, że ktoś zadzwoni, żeby się wspólnie modlić. Dziś akurat nie ma nikogo w naszym studiu.

Intencje ogólne. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłuce Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Prosimy za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów, księdza Mariusza Wydziuka i księdza Artura Więsika. Modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Prosimy o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Intencja papieska. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów do drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi.

Módlmy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Modlimy się o Boże błogosławieństwo i zdrowie, o opiekę Matki Bożej dla Michała. Prosimy o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, jej męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O dar nieba dla świętej pamięci synowej Kasi. Prosimy o uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. Prosimy o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza. O łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. Modlimy się o łaski Boże dla Alicji z Międzyborowa, Alicji z Wilanowa, Elżbiety Robertowej, Marii Zbigniewowej, Elżbiety Norwidowej. Prosimy o chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, dla Dominika i Zosi, o łaski Boże dla Karoliny i Gabrysi, o przemianę serca dla Mateusza. Prosimy o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. Prosimy o zdrowie, łaski Boże dla Joanny Majowej, Zuzanny w dniu imienin, o dar nieba dla świętej pamięci Zygmunta w 12. rocznicę śmierci. Prosimy o przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. Prosimy o łaski Boże, błogosławieństwo, zdrowie dla Ewy, Ryszarda, Michała, Marty, Antoniny, Franciszka, Aleksandry, Tatiany, Pani Barbary, Pani Marii, Elizy i Mateusza. Była już na łączach Pani Barbara, ale coś się niestety rozłączyło, więc jeszcze prosiłbym o Państwa o telefonowanie. Jeszcze dajmy chwilę na Państwa udział w tym modlitwie różańcowej.

0: Pani Barbara, słyszymy się? Halo?
1: Halo, Moto?
0: Jakieś kłopoty, jeszcze chwilkę.

0: Zadzwoniła pani Zdzisława, halo?
1: Halo, jestem.
0: Halo, halo?
1: Tak, jestem przy telefonie. Halo, jestem przy telefonie.
0: Może teraz słyszymy się?
2: Halo?
0: Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Kto mówi?
2: Mirka.
0: Pani Mirko, do Różańca, prawda?
2: Do Różańca.
0: Dobrze, to w takim razie udało się, bo kilka telefonów się nie udało połączyć. Zaczynamy w takim razie naszą wspólną modlitwę różańcową. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Ducha Świętego, amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest... Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, cierpiał pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i...
0: I dopomóż szczególnie dusze. Tym, którzy najbardziej potrzebują...
2: Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Anioł rzekł do niewiast, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas pokuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Halo.
1: O mój Jezu. Przebacz nam nasze
0: grzechy.
1: Przebacz
0: nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Maria rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta
1: Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękuję, Pani Mirko, za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
1: Dobrej nocy.
0: Z Bogiem.

Radio Warszawa 106 i 2 FM na zegarze 21.55, już prawie 55. Proszę Państwa, będę się z Państwem dzisiaj żegnał. Piękny maj, jak się patrzyło za to okno, gdzie ten kasztan wygląda i trochę pachnie jak okno otwarte, jak się zmieniały pędzące przez niebo chmury i kolory, a raz było niebiesko, a raz było biało, a raz było stalowo, a raz było pomarańczowo, wszystkie kolory, a potem jeszcze deszcz i gdzieś tam daleko grzmiało, bo popadało w Warszawie też troszkę, bardzo dobrze zresztą. No maj to przepiękny miesiąc, to miesiąc maryjny, więc dobrze, że kończy się tym różańcem. Trochę było też o Najświętszej Marii Pannie, jeszcze jest trochę czasu, żeby z nią relacje nawiązać, jak mówią mistycy, ona prowadzi do Boga, a cóż innego niż do Niego zmierzać ma sens. No właśnie, no to w tym maju niech nas Matka Boża chroni i nam błogosławi. A ja już Państwa dziś żegnam. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za jakieś 3 minuty na antenie Radia Warszawa. Granie ciekawe, niesłychanie. Do usłyszenia, mówi Paweł Kęska.

0: poślij nam swego ducha. To oczywiście w kontekście dzisiejszej uroczystości, choć dobiegającej końca, ale nasza audycja się rozpoczyna. Witamy serdecznie ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Jutny Dziębiński. I ja witam serdecznie i z przyjemnością posłuchałem nowego głosu, bo nie znałem zupełnie tego nazwiska i tej twórczości do tej pory.
0: Taki nowy głos to nie jest, bo już od kilku lat można usłyszeć Zosię Neckar, bowiem tak się nasza artystka nazywa, ale młoda artystka. Piosenka singlowa z tego roku. Choć większość utworów Zosi jest w języku
1: szwedzkim.
0: Norweskim. Zosia, nie wiem, czy może mieszka tam, no jakoś jest tak tutaj w każdym razie zafascynowana tym połączeniem Polski z Norwegią i nagrała w tym roku płytę zatytułowaną Et Savn. Nie spróbowałem tego przetłumaczyć, ale tytuł piosenki spróbowałem oczywiście używając translatora Hop im Mörket, czyli nadzieja w ciemności. Słychać w tej piosence tę norweską przestrzeń. Można sobie wyobrażać te fiordy, a Norwegia to tego światła tam czasem jest bardzo dużo, a w większości chyba mniej. Piękne, akustyczne, wyciszone granie i śpiewanie. Zosia Neckar, ale jeszcze nie ostatni raz w naszej audycji.

Ja również chciałem się odnieść do dzisiejszego święta we wszystkich utworach, które wybrałem, ale to długie dosyć utwory, więc tylko trzy udało mi się w naszej audycji z mojego wyboru zmieścić. Nawet nie jestem pewien, czy ostatni z nich w całości przejdzie, że tak powiem, przez sito ram programowych, ale ten pierwszy, trochę krótszy, 5 minut. Utwór, myślę, bardzo dobrze znany wszystkim, którzy kiedykolwiek modlili się we wspólnotach, grupach do Ducha Świętego i śpiewali wspólnie Duchu Żyjącego Boga. Spirit of the Living God, tutaj w takim gospelowym wydaniu, dodanym tekstem, można powiedzieć, zwrotek, a pochodzi ten utwór z płyty Ibar The Journey, chapter 2, drugi rozdział płyty o tytule Wybrany. Odpowiada za to Zachary Cortez. Jak twierdzi internet, jeden z najbardziej cenionych, dynamicznych, współczesnych amerykańskich wokalistów muzyki gospel i chrześcijańskiego R&B. No, rzeczywiście trochę płyt już wydał, a ta ostatnia naprawdę godna jest też uwagi. Towarzyszy mu w utworze Spirit of the Living God Darrell Walsh.

Powiedziałem, że Zosia Neckar, młoda artystka, pojawi się jeszcze raz, bo już dwa razy na początku była w naszej dzisiejszej audycji, ale na piosence wydanej, firmowanej przez wykonawcę, który się nazywa Arek Bożencki. Kilka singlowych piosenek jego można znaleźć. O nim niewiele informacji. Sam krótko pisze o sobie, że chce, aby inni słuchając jego piosenek uśmiechnęli się, żeby pojawił się na ich ustach uśmiech. Piosenka bardzo popularna i znana, Nic nie musisz mówić, ale bardzo przepięknie wykonana i zaśpiewana przez Zosię Neckar właśnie. Nic nie musisz mówić. Arek Bożencki i Zosia Neckar.

Piosenka została wydana 3 lata temu. A teraz jeszcze, bo ja tak w ogóle wybrałem do dzisiejszej audycji z wyjątkiem jednego polskich wykonawców, którzy albo są głównymi, albo towarzyszą, tak jak w tej piosence, Ben Lyne, którego już piosenki prezentowałem chyba tydzień czy 2 tygodnie temu. Najnowszy singiel zatytułowany Calm Down. I w tej piosence z takim zespołem Worship śpiewanej towarzyszy mu i udziela się ze swoim głosem niejaka Alicja Śpiewak. Nie wiem, kim jest Alicja Śpiewak, ale bardzo pięknie to brzmi. To taka piosenka, która myślę spokojnie mogłaby być wykorzystana w naszych wspólnotach po wcześniejszym przetłumaczeniu, bo to taka piękna, uwielbieniowa pieśń. Ben Lyne i Alicja Śpiewak.

I teraz ja z długim, 8-minutowym utworem Here Comes the Wind. Oczywiście chodzi o przyjście Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce. Travis Green to autor tego utworu, amerykański też wokalista gospel, pastor, prowadzący chór w swoim kościele w mieście Columbia, w Karolinie chyba, czy gdzieś tam, no w Stanach Zjednoczonych właśnie, w każdym razie. Chór nazywa się Forward Cyty i płyta też jest tak sygnowana, Forward Cyty and Travis Green, zawiera ponad 20 utworów i wśród nich właśnie ten tytułowy Here Comes the Wind. Pojawia się w tym utworze głos chyba kobiety, wokalistki, która posługuje się takim pseudonimem, nazwą Raki. Posłuchajmy. I cierpliwości. 8 minut.

0: Vince Gill to wykonawca, gitarzysta, wokalista, który w naszych audycjach pojawia się dosyć często i myślę, że będzie jeszcze przez jakiś czas w tym roku, bo przypomnę, zobowiązał się do nagrania przez cały rok chyba, ale nie wiem, czy nie więcej, co miesiąc nowej płyty z kilkoma piosenkami. To nie jest to long play, ale coś więcej niż epka. I kolejna jego płyta z serii takiej 50 Years From Home, teraz pod tytułem Nobody Held Here Like Me. A z tej płyty chciałem Państwu zaprezentować piosenkę Mama's Gone to Heaven, bo przecież we wtorek mamy
1: Dzień Matki, jak najbardziej.
0: I to tym mamom może dedykujemy właśnie, które poszły do nieba, tak jak nasze mamy, księdza Justyna i moja. I myślę, że im mamom się spodoba, jak i słuchaczom również. Vince Gill.

0: Więc Gierc, co można przypomnieć, prywatnie jest mężem emigrant,
1: której posłuchamy za tydzień.
0: A na razie, na zakończenie znów modlitwa o przyjście Ducha Świętego. Bardzo znany motyw, właściwie refren Let It Rain, najbardziej może znany z wykonania Michaela W. Smitha na jego słynnym przed lat koncercie. A tu w wersji takiej szczególnej za sprawą pani Teresy Grayson, która przede wszystkim gra na saksofonie, na kilku saksofonach różnych, na flecie również. Poza tym trochę, ale chyba nie w tym utworze, śpiewa. No i wydaje płyty w takiej konwencji smooth jazzu. Bardzo smooth, chyba można powiedzieć. Pierwsza jej płyta It's All About You w 2010 roku nawiązywała właśnie bardzo mocno do jej korzeni chrześcijańskich, do muzyki gospel, z której wyrosła. Po drodze nagrywała płyty z różnymi coverami, z własnymi trochę utworami w takiej konwencji smooth jazzu. A w roku bieżącym It's All About You, rozdział drugi, chapter 2, no w powrót do korzeń muzyki gospel. Owocem tego jest między innymi taka właśnie wersja Let It Rain. Towarzyszą jej tu wokaliści muzyki gospel Ernest Puck, Wes Morgan i chór o nazwie Radical Praise. Let It Rain, Teresa Grayson i oczywiście niech Duch Święty, jak deszcz przychodzi do nas, niech nam zawsze towarzyszy i nas prowadzi. Z tym świątecznym jeszcze wieczornym życzeniem żegnam Państwa.
1: Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.
2: Ladies and gentlemen, prepare your hearts for the

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Jak nasiąknąć Duchem Świętym, wyjaśnia ksiądz profesor Robert Skrzypczak w rozmowie z Ireną Świerdzewską. Miejsce dla Ducha Świętego. 8 dzieci, ale nie wszystkie naraz. O kobietach, które postawiły na macierzyństwo, pisze Monika Odrobińska w artykule Zawód Mama. Co oznacza pluralizm wiernych w sprawach doczesnych, wyjaśnia ksiądz Michał Kwitliński. Czy katolik musi mieć określone poglądy?
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

0: ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie, gra melodia.
1: To jest Radio Warszawa.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka?
2: Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
3: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
3: Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
1: Tym, co może wydawać się zaskakujące, a nawet trudne do przyjęcia, jest prawda, że Boża hojność nie zawsze oznacza więcej w ludzkim rozumieniu. Boża miłość jest jednocześnie nieskończenie hojna i nieskończenie mądra. I właśnie dlatego niekiedy hamuje się w swoich darach. Nie dlatego, że czegoś nam żałuje, ale dlatego, że chce nas naprawdę prowadzić do życia. Jeśli kogoś kochamy, chcemy dawać mu wszystko, co najlepsze. Chcielibyśmy uchylić mu nieba. I jeśli my, ludzie słabi, potrafimy kochać w ten sposób, to o ile bardziej Bóg, który jest samą miłością. Jego miłość jest wierna i nie zależy od naszych zasług. Bóg nie przestaje obdarowywać człowieka, tylko Jego dary są zawsze mądre i prowadzące do dobra, a nie tylko do chwilowej przyjemności. W takim kluczu patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, gdzie pod krzyżem dokonują się dwa wielkie, często niedoceniane dary. Pierwszym jest Duch Święty, życie samego Boga w nas. Ewangelista Jan mówi, że Jezus oddał ducha. To nie tylko opis śmierci, ale także znak przekazania życia Bożego Kościołowi. Od chrztu mamy dostęp do największego daru, jaki można sobie wyobrazić, życia samego Boga w nas. A jednak często myślimy, że ważniejsze są rzeczy bardziej widzialne – zdrowie, spokój, sukces. Tymczasem to Duch Święty porządkuje wszystko inne i pokazuje, co naprawdę prowadzi do szczęścia. Drugim darem jest Maryja, dana nam jako matka. Jezus mówi do ucznia: Oto matka Twoja. W chwili największego objawienia miłości Bóg nie zostawia nas samych, ale daje nam matkę. Maryja nie zastępuje Boga, ale prowadzi do Niego. Uczy wiary prostej, wytrwałej, opartej nie na emocjach, ale na zaufaniu. Jest obecnością, która pomaga nie zagubić się w chwilach słabości i walki duchowej. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas także czegoś bardzo ważnego o sposobie działania Boga. Jego miłość nie zawsze objawia się w pocieszeniu i łatwości. Czasem dopuszcza trudność, ciszę, doświadczenie braku. Nie dlatego, że nas opuszcza, ale dlatego, że chce nas wychować do miłości dojrzałej. Takiej, która potrafi wybierać dobro, także wtedy, gdy nie daje ono natychmiastowej satysfakcji. Dlatego, patrząc dzisiaj na krzyż i Maryję, stojącą pod nim, możemy odkryć, że Bóg naprawdę nie przestaje obdarowywać. On jedynie czyni to tak, byśmy nie zatrzymali się na tym, co łatwe, ale dojrzewali do tego, co wieczne.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie. To co, Ela? Teraz odwrócimy rolę. Pamiętasz o swojej pracy domowej?
2: Jakiej pracy domowej? O co ci chodzi? Co?
3: No, jak to? Na koniec poprzedniej audycji wspomniałaś, że by w czasie dzisiejszej audycji omówić temat granic.
2: No, było tak.
3: No i mogliśmy się przygotować przez ostatni tydzień, żeby dzisiaj o tym więcej opowiedzieć.
2: Ale ja do takiego tematu nie muszę się przygotowywać. Słuchaj, ja mam to w jednym paluszku.
3: Czyli pracę domową miałaś już odrobioną, jak ją zadawałaś.
2: Tak, właściwie tak. Ale jak zwykle zaczynamy od definiowania pojęć. Więc pytanie za 100 zł do ciebie. Co to są granice?
3: Jakbym miał tak szybko powiedzieć, to jest chronienie czegoś, co jest dla mnie ważne, cenne, albo chronienie kogoś.
2: To jest stawianie granic. Po to to robisz, ale co to jest granica? Domyślam się, że to nie jest takie proste od tak na poczekaniu zdefiniować takie podstawowe, oczywiste pojęcie, którym się na co dzień posługujemy i które w zasadzie jest, no w każdym razie zakładamy, że jest dla wszystkich zrozumiałe. Natomiast ja sięgnęłam do słownika języka polskiego i przeczytałam definicję, która mówi, że granica to jest linia po prostu wyznaczająca czy też ograniczająca jakieś terytorium, jakąś przestrzeń. No to rzeczywiście było takie bardzo proste, jednoznaczne określenie. Więc tak.
3: Tu nawet powiedziałaś właśnie to słowo określenie. Mhm. Tak, czyli właśnie określamy moją granicę, tak? Czyli stawianie tych granic, no to określam, co jest dla mnie cenne, czy to będzie narysowana linia po mapie, po terytorium, czy moje może ciało, moje jakieś zasady, co jest dla mnie ważne i żeby to było jasno określone.
2: Mhm. Na warsztatach najpierw przyglądamy się granicom takim rzeczywiście terytorialnym, granicom między państwami, czy między województwami, czy między sąsiadami. Szukamy w swojej wyobraźni takich granic raczej i nad nimi najpierw się pochylamy. I o nich najpierw myślimy. I jedno z pierwszych pytań, które zadaję i które warto sobie zadać przy okazji mówienia w ogóle o granicach, jest pytanie, po co nam są granice?
3: W tym pytaniu, po co nam są te granice, to też jest chyba ważne, po co też są innym
2: dobrze,
3: te
2: ale
3: nasze
2: właśnie,
3: granice.
2: Ale właśnie nam, to znaczy tobie i mnie. Czyli każdemu z nas z osobna i nam obojgu razem. Czyli co to jest twoja granica, jak ty ją sobie wyobrażasz i to, co jest dla mnie, moją granicą. I każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie granicy jako takiej. Prawda? Jeśli jesteśmy sąsiadami i mamy obok siebie działki rekreacyjne, budowlane czy jakiekolwiek inne, no to moje granice są takie. Na granicy mojej działki, powiedzmy, dookoła rośnie żywopłot z różnych krzewów. Ale na granicy twojej działki nie rośnie żywopłot, tylko pnącza oplatają płot twojej działki. Więc z twojej perspektywy ta granica, ten płot graniczny wygląda inaczej niż z mojej perspektywy. Prawda? I w związku z tym, że każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie, swoje własne upodobania, warto o tym pamiętać, że kiedy stawiamy jakąś granicę, kiedy wyznaczamy jakąś granicę, to ten obszar, jaki ja chcę tą granicą oznaczyć, nie może być obszarem dowolnym. Ja nie mam całkowitej swobody wyznaczania terytorium, czy też danego obszaru, który chcę uznać za swoją własność. Moja wolność wyznaczania granicy kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja wolność wyznaczania granicy.
3: Tylko skąd będę wiedział, gdzie się jakby twoja kończy?
2: No, więc o to właśnie chodzi. To jest kwestia umowy. A żeby się z kimś umówić na coś, to trzeba z nim rozmawiać. Ale żebyśmy mogli rozmawiać, to oboje musimy wiedzieć, o czym chcemy rozmawiać. Co jest dla nas ważne? Jakie są warunki, które sobie wzajemnie chcemy przedstawić, aby je potem zatwierdzić do umowy, która będzie opisywała tę granicę?
3: No dobra, ten punkt wydaje mi się w miarę prosty. Niby sobie porozmawiamy, ustalimy granicę, ale potem jak się trzymać tego wyznaczenia, w sensie fizyczne przejście granicy to jest czasem przejście graniczne, droga, jakaś bariera. Mhm. No ale pomiędzy nami, osobami, no to teraz jak powiesz za dużo albo zrobisz za dużo, no to w jakiś sposób muszę ci o tym powiedzieć, tak?
2: Tak. Dopóki mi nie powiesz, ja nie będę wiedziała, że wchodzę na twoje terytorium, że przekraczam twoją granicę. Stąd właśnie ja na granicy swojej działki posadziłam żywopłot. Ty postawiłeś tam płot, na którym się pnie roślinność jakaś. Mówimy sobie jasno i jednoznacznie, dajemy sobie do zrozumienia, czy też wręcz możemy informować siebie nawzajem, dotąd wolno, dalej nie. I właśnie dlatego zajmujemy się tym tematem, dlatego właśnie zajmujemy się granicami, bo tydzień temu mówiliśmy o wstydzie. O wstydzie jako wewnętrznym stanie, jako uczuciu, które wyznacza granice ludzkiego wnętrza, ludzkiej godności, ludzkiej intymności. I dlatego na ten temat dziś rozmawiamy, bo dopóki ja nie wiem, gdzie się kończy moje terytorium, nie mogę ci o tym powiedzieć, nie mogę cię o tym poinformować. Ale jednocześnie bardzo mi jest potrzebna informacja, gdzie się zaczyna twoja granica. I jeśli ty tego nie wiesz, to ja mam taką obawę, że mogę tę granicę przekroczyć, dopóki ty mi tego nie powiesz, dopóki nie pokażesz mi swojej granicy.
3: Okej, w momencie, kiedy ci pokażę swoją granicę, ale ona jest przeze mnie źle zdefiniowana.
2: Co to znaczy?
3: No, tak naprawdę nie wiem, jaka ona jest, ale mówię coś, co według mnie jest teraz, nie wiem, ważne, albo nie umiem tego dobrze określić, albo po prostu mówię ci coś, żeby już, nie wiem, temat ten zamknąć.
2: Bo żebyś może się ode mnie odczepiła.
3: Na przykład, albo żeby dać sobie spokój. Wyobrażam sobie też rozmowę jako rodzic z dzieckiem. Na przykład rodzic przychodzi do dziecka, o coś prosi, a dziecko mówi, dobrze, to wyniosę teraz, załóżmy, te śmieci, albo pobawię się teraz, ale tak naprawdę tego nie chcę robić. Mhm. I zastanawiam się teraz o tej definicji granicy.
2: W takiej sytuacji.
3: W takiej sytuacji, no właśnie.
2: Rozumiem. Tak, tak, no myślę, że za chwilę to jakoś rozstrzygniemy, jakoś się bliżej temu przyjrzymy, ale chciałabym tutaj wyjaśnić, bo sobie przypomniałam, że przecież rozmawiamy o dziewiątym przykazaniu, więc jak to się ma do dziewiątego przykazania, granice? No trochę już tutaj pociągnęłam nas w stronę katechizmu Kościoła katolickiego, który w kilku punktach, począwszy od punktu 2521, mówi o wstydliwości, która to wstydliwość jest potrzebna do czystości, o którą walczymy, do czystości, która z dziewiątym przykazaniem się utożsamia, która jest tutaj wartością, której broni dziewiąte przykazanie. Wstydliwość wyznacza te granice. Mówiliśmy o zaprzyjaźnieniu się ze wstydliwością, o tym, żeby umieć samemu i uczyć dzieci wsłuchiwania się w swoje poczucie wstydu. I Jeśli ja będę ten wstyd akceptować w sobie, umieć go odkrywać i współpracować z nim, posługiwać się nim jako sygnałem do funkcjonowania w relacjach z ludźmi, to pozwoli mi kontrolować swoje granice. A granice dane są nam, czy w ogóle służą, no bo po co są granice? Co nam dają? Po co je wyznaczamy?
3: No właśnie, po co wyznaczyć granice?
2: No powiedziałeś to na początku.
3: Myślałem, że bardziej podchwytliwe pytanie będzie.
2: Żebyśmy czuli się bezpiecznie. Dla poczucia bezpieczeństwa. Ale też poza tym, że granice wyznaczone, czyli kiedy ja mam świadomość swoich granic, ale też kiedy mam świadomość twoich granic, wiem, gdzie one się zaczynają, wiem też, gdzie kończą się moje granice, to poza tym moje granice też zapewniają mi tożsamość. Ja wiem, że to jestem ja, że te przekonania, które w sobie noszę, te wyobrażenia, które mam, że te wspomnienia, które mam, są moje. I tutaj w tym procesie ważne są te przekonania, bo to, co ja mam w sobie, to ostatecznie, no już od dawna o tym mówimy, warto się tego uczyć, czyli mieć kontakt z tymi procesami, które przebiegają w nas, wewnątrz, w środku, w moim mózgu, w mojej głowie, tymi wszystkimi procesami myślowymi. No ale przekonania, jeden z tych procesów, często mamy kłopot z ich rozróżnieniem. Czy to jest moje przekonanie, czy też ktoś mi to przekonanie przekazał, żeby nie powiedzieć wcisnął. Czy to jest mój pomysł, czy to jest cudzy pomysł na moje życie? Czy to jest moje wyobrażenie, że tak to powinno być, czy też ktoś mi to wyobrażenie proponuje, a może nawet narzuca, a może nawet wymusza na mnie. I te granice, świadomość tych granic potrzebna mi jest do tego, żebym zachowała prawdę o sobie.

0: złością czy miłością.
1: Tu istotną rzeczą jest ta granica między dorosłe dziecko w kontekście wychowania.
2: No tak, ty tatuś na zawsze do tych dzieci. No dobra.
1: Tak jak ostatnio mówiłaś, granica jako kontrola innych. W momencie, kiedy jeszcze rozmawiam jako dorosły dziecko, to w pewien sposób przedstawiam możliwości, jakie są, myśląc, że daję mu wybór. Z jednej strony nawet dziecko, jeżeli zechce skorzystać z takich granic, które mu wyznaczam, według mnie to jest też w porządku. Co innego pewnie w relacji dorosły z dorosłym, narzucanie mu pewnych granic.
2: Stop, chwila. To nie ten tędy droga. Myślę, że ty ojciec, ja matka, wychowując nasze dzieci do wolności, bardzo ważne padło tutaj słowo, możemy naszym dzieciom proponować i umożliwiać im dokonywanie wyborów. Przymus jest wtedy, kiedy nie ma wyboru. Wtedy nie ma wolności. Wtedy jest przemoc. Ma być tak i tylko tak. I to ograniczenie wolności, czy też zniewolenie, ta przemoc, to niewolnictwo jest wtedy, kiedy ty narzucasz mi mój sposób zachowania, myślenia, mówienia, mój sposób ubierania się, mój sposób porządkowania swoich rzeczy, począwszy od rzeczy w szufladzie, w szafie, skończywszy na umeblowaniu mojego pokoju. Jeśli ty mi to będziesz narzucał, wtedy wychowujesz mnie na niewolnicę. Jeśli natomiast będziesz ze mną rozmawiał i będziemy rozpatrywać kilka różnych propozycji twoich, moich, naszych wspólnych, jeszcze gdzieś tam zaczerpniętych z jeszcze innych źródeł informacji, wtedy ja będę mogła podjąć jakąś decyzję. Wtedy uczę się wolności, korzystania z niej, bo zakładam, że kiedy będę miała jakichś wiele możliwości do wyboru, no to każdą z tych możliwości będę mogła przeanalizować pod względem ich konsekwencji, najbliższych, dalszych, kosztów, jakie będę chciała ponieść, wybierając takie albo inne rozwiązanie. Też najróżniejszych okoliczności, które będą miały wpływ na moje życie. Tak? I po tej analizie dopiero ja podejmę decyzję, odrzucę mniej ważne albo co może być dla mnie zagrażające, i ostatecznie przyjmę jakiś jeden wariant, ale to będzie moja decyzja. Ta moja decyzja, czy ten mój wybór, może być wyborem twojego pomysłu, ale to ja mam to wybrać. I nie dlatego, że ty mi to mówisz, tylko dlatego, że ja akceptuję ten pomysł i dlatego, że chcę pójść tą drogą. I tego uczy nas też Pan Bóg. Daje nam przykazania, które omawialiśmy ostatnimi laty, jako drogowskazy. I mówi mi, jak wybierzesz, jak będziesz kierować się w życiu tymi wartościami, wtedy będziesz szczęśliwa. Tak mówi mi na początku. Idąc za tą obietnicą, mając zaufanie do osoby Boga, który mi te obietnice przedstawia, wybieram to. Idę niby zgodnie z Jego pomysłem na moje życie, ale to jest mój wybór. I tego mamy uczyć dzieci, począwszy od wybierania, co będzie jadło. Czy kanapkę z masłem i z serem, czy kanapkę z masłem i z szynką, czy może samą szynkę z serem. Granice więc mają ścisły związek z wolnością. O wolności nie będziemy mówić, bo to za duży, za szeroki temat. Zbliżają się wakacje, więc już i tak nie zdążymy omówić tego tematu. Ale wracając do analizowania tego, do czego są potrzebne granice, do poczucia bezpieczeństwa, do świadomości samego siebie, swojej tożsamości, swojej godności. Na straży tej godności stoi moja wstydliwość, moje uczucie wstydu. No i teraz tydzień temu mówiliśmy też o tym, że dziecko ma prawo, i to jest bardzo ważna informacja, to jest bardzo ważne przekonanie, przeświadczenie, a wręcz nawet pewność, które daje poczucie i nam, rodzicom, i naszym dzieciom, przekonanie, że ono ma prawo odmówić, zamknąć szlaban, powiedzieć nie jako słowo wyznaczające jednoznacznie granice, wtedy, kiedy dzieje się z nim coś, co budzi w nim wstyd, co daje poczucie zagrożenia.
1: Myślę, że tutaj trzy elementy są ważne, tak? Bo ten wstyd czy poczucie zagrożenia to może być i moje ciało, ale też mogą być moje uczucia albo moje myśli. Nie wszystkim się muszę dzielić. I teraz, żeby w rozmowie z dzieckiem rozdzielić, żeby dziecko rozumiało, że jest kilka rodzajów tych granic.
2: Tak.
1: Że każdą rzecz może oddzielnie definiować i chronić.
2: Można by powiedzieć w pewnym sensie, że są różne sfery, które w człowieku podlegają, które my jako ludzie odczuwamy i które mają wpływ na moje granice, granice ja. Bo na to ja składa się nie tylko mój intelekt, ale także moje uczucia, także moje ciało, także ta przestrzeń sakrum, moja dusza, moje sumienie. I teraz o wszystkich tych składnikach, tych elementach, które składają się na moje ja, warto rozmawiać z dziećmi, respektować też wyznaczane przez dziecko, czy też przez tę drugą osobę, no tutaj mówimy o dziecku, granice.
1: To może być też między małżonkami.
2: Ależ oczywiście, więc generalnie mówimy o drugiej osobie, o tym moim ja i twoim ja. I jakbyśmy to zaczęli tak szczegółowo omawiać, no to mamy granice fizyczne. I te granice fizyczne to jest moje ciało, ale też niekoniecznie tylko moje ciało. Bo też ta odległość mojego ciała od twojego ciała, od tego, co na zewnątrz. Taka odległość fizyczna, w centymetrach niemal, która się pojawia w relacjach z innymi ludźmi. I w skład tej odległości wchodzi między innymi też dotyk. O ile ja, twoja córka, chętnie się do ciebie przytulę, o tyle do obcej osoby, no niekoniecznie. Ale ja mam o tym wiedzieć, ja mam mieć świadomość tego i mam się tego uczyć w moim domu rodzinnym, mam się tego nauczyć od ciebie, mojego ojca, od ciebie, mojej matki, że mam prawo powiedzieć, nie chcę się do ciebie przytulać. I mam prawo rozmawiać z daną konkretną osobą w takiej odległości, która zapewni mi bezpieczeństwo. Rozmawiać z inną osobą, ale też, nie wiem, z jakimś zwierzęciem, z jakimś urządzeniem, z jakąś rośliną. Bo przecież jak mamy kolczasty krzak róży, to omijamy go raczej z daleka. Natomiast jak mamy mech, to chcemy się na nim położyć. Nawet twarz na nim położyć, bo to jest tak przyjemne. I tak dalej, prawda? Więc warto się temu też przyglądać, co moje ciało mówi mi na temat granic fizycznych, tej odległości fizycznej w relacjach z tym, co jest na zewnątrz mnie. Tę odległość wyznaczają też zapachy, wyznacza temperatura, wyznaczają dźwięki i tak dalej. I tu mamy, każdy z nas ma swoje własne indywidualne preferencje i tego mamy się uczyć, w to mamy się wsłuchiwać w drugim człowieku, a jeśli nie słyszymy tego, to mamy prawo, a wręcz myślę, że warto się tego nauczyć, żeby to, jeśli ty o to nie troszczysz się, to ja chcę się o to zatroszczyć. Pytając cię, czy nie za blisko, czy nie za gorące, czy nie za głośno, czy nie za jasno, a może za ciemno. W tym momencie ważne też, żebyśmy sobie uświadomili taki stopień zależności. Bo nieraz jest tak, że wprawdzie jesteś całkowicie obcą osobą, ale żebym się nie wywróciła, chwycę się twojej ręki, a może nawet wpadnę na ciebie i ciebie obejmę, chociaż pierwszy raz w życiu się z tobą spotkałam. To zresztą może być początkiem naszej znajomości, która zakończy się małżeństwem. Też tak bywa. Ale warto mieć tego świadomość. Warto pokazywać to dzieciom i z nimi o tym rozmawiać. No i oczywiście trzeba też pamiętać, że pochodzimy z jakiegoś środowiska i że to, co jest normalne, jest przyjęte jako norma w tej społeczności, w tym miejscu, w tej kulturze, na tym terytorium, w tym klimacie, no ma trochę inną treść, czy inaczej wygląda w innej kulturze. I to też warto brać pod uwagę, prawda?
1: No tak, taki zdrowy poziom granic. To nawet nie wiem, czy chodzi o inną kulturę, ale w tej samej sytuacji ja, jako mąż, czy jako tato, czy jako współpracownik w pracy, mam inne granice.
2: Oczywiście, że tak.
1: I dzieci moje między sobą. Też widzę, że w niektórych sytuacjach chciałbym, żeby na przykład syn, który potrafi się bawić z kolegą, mógł tak samo się bawić na przykład z młodszym bratem, a z drugiej strony mam pewną świadomość, że...
2: Że ten młodszy brat niekoniecznie będzie zadowolony z takiej właśnie zabawy, jaką przed chwilą widzieliśmy między rówieśnikami.
1: Więc teraz moje oczekiwanie granicy też byłoby niedostosowane.
2: Dobrze, ale na to trzeba zwracać uwagę i tego uczyć, takiej świadomości samego siebie i tego, co mi pasuje, a co nie. I tu przechodzimy do granic intelektualnych, czyli takiej świadomości swoich własnych spostrzeżeń, swoich własnych myśli, swoich potrzeb. Swoich potrzeb w odróżnieniu od twoich potrzeb. Twoje potrzeby nie są moimi. Więc ty jako ojciec, jeśli myślisz, że mnie jest potrzebne to w tej chwili, możesz się mylić, bo ja wcale tego nie chcę. Ja nie lubię, kiedy mnie przykrywasz dwoma kocykami. Najlepiej czuję się, jak jest mi chłodno. A inne dziecko potrzebuje zamiast dwóch jeszcze trzeciego. I tak dalej, prawda? Więc tego też mamy my się uczyć, ale po to, żeby to respektować i pomagać także naszym dzieciom odkrywać te preferencje, te potrzeby, te upodobania.

0: słabością czy miłością.
1: Ja mam jeszcze takie wrażenie, że czasem nasze granice są atrakcyjniejsze w kontekście dzieci, które nie zawsze mają cały kontekst albo takie doświadczenie. Mhm. Czasem przychodzą i by chciały tak samo już jak my na przykład coś zrobić albo coś mieć.
2: Rozmawiaj ze mną jak z dorosłym.
1: Tak.
2: No i teraz... Albo ja już taka jestem dorosła, sama. Ja to sama zrobię. No dobra, spróbuj sama zrobić.
1: No jak taki temat tutaj z dziećmi omówić?
2: Myślę, że w tym względzie najlepsze jest doświadczenie. A przynajmniej te hasła, które przed chwilą wypowiadałam, natychmiast przywołują mi moje doświadczenia, które kończyły się boleśnie albo kończyły się jakąś porażką, na tyle bezpieczną, że krzywdy sobie nie zrobiłam, ale no wiem dzisiaj, że moja mama pozwoliła mi doświadczyć czegoś przykrego, jakiejś przykrej sytuacji, no właśnie po to, żebym się nauczyła na własnym błędzie. Bo wielu sytuacji nie da się opowiedzieć. To trzeba doświadczyć. W ruchu Światło Życie ksiądz Blachnicki właśnie opracował na przykład rekolekcje oazowe właśnie po to, żeby to były rekolekcje, które pozwalają doświadczyć obecność Boga w życiu.
1: Właśnie z tym opisaniem, nawet gdy próbuję, to czasem i tak widzę, że powiedzenie okej, próbuj, tak. Ewentualnie jak już dojdziesz do jakiegoś tego etapu, to jest już przekroczenie granicy i sam zobaczysz, ale uświadomienie tego dziecku, żeby znało tą granicę.
2: Żeby wiedziało, że ona tutaj jest.
1: Tak.
2: Ale jak chce przekroczyć, to na własną odpowiedzialność.
1: Tak.
2: No właśnie, to jest bardzo ważne, że ja tu jestem. Chcesz spróbować? Spróbuj. Oczywiście to ty decydujesz, na co możesz pozwolić, na jakie próby, w jakim zakresie, w jakim stopniu, do jakiego momentu te próby są bezpieczne. Tu jest twoja odpowiedzialność, ale proszę bardzo, pamiętam, jak kiedyś mój syn koniecznie chciał być tak jak dorosły, był przedszkolakiem i koniecznie chciał zapalić zapałkę. No i do dziś pamięta, ja zresztą też, bo się tego bardzo przestraszyłam, bo sobie po prostu oparzył palec tą zapałką. No jedną zapałką nie można sobie zrobić jakiejś krzywdy na całe życie, niemniej ból był dotkliwy, rana była, doświadczenie pozostało na całe życie, nauczyło respektu przed bawieniem się zapałkami. Od tej pory zapałki mogły leżeć na wierzchu i dzieci tych zapałek nie używały.
1: To ja mojego syna uczyłem granicy. To było bardziej przy gaszeniu świeczek.
2: Aha.
1: Żeby palce zwilżyć śliną, bo bardzo chcieli zgasić ten płomień palcami. Więc uczyłem ich, jak zgasić bezpiecznie palcami zwilżonymi, ale też wyznaczałem granicę, że grubsza świeczka czy większy płomień, no niestety nie da się i będzie jednak poparzenie, więc tylko mniejsza świeczka i mały płomień. No i często jak widzą świeczkę, to próbują dalej, widzę do dzisiaj, czy mogą zgasić palcami. Nie na zasadzie huchnąć, żeby ten pływający wosk się gdzieś tam rozniósł, tylko właśnie z palcami bezpiecznie spróbować zgasić.
2: No właśnie i to są różnego rodzaju granice, których to granic warto mieć świadomość własnych granic. No, mówiliśmy tydzień temu i już zresztą nie raz o granicach emocjonalnych. Na warsztatach nazywam to systemem wczesnego ostrzegania, bo to uczucia informują nas o tym, czy, że nasza granica została przekroczona, że zagraża nam, mnie osobiście, mnie osobie, zagraża jakieś niebezpieczeństwo w postaci naruszenia jakiejś mojej potrzeby, czy też zagrożenia wobec jakiejś mojej potrzeby. I o tych granicach emocjonalnych dowiadujemy się, czy też doświadczamy tych granic we wczesnym dzieciństwie. I one wyznaczają nasze postawy wobec innych ludzi. W związku z tym ważne, żeby rodzice mieli tego świadomość,

0: miłość, ale też wpatrywali się i bardzo szczegółowo przyglądali się reakcjom emocjonalnym swoich dzieci i uczyli się tych granic. Jedno dziecko bardzo boi się bólu, inne mniej. Jedno dziecko bardzo boi się. Mówiliśmy o tym niedawno przy okazji omawiania temperamentu, o tej wrażliwości na różne bodźce i o reakcjach emocjonalnych. To bardzo ważny temat, bo te granice emocjonalne czy też emocje pojawiają się różne w różnych sytuacjach, w relacjach z różnymi osobami, z różnymi rzeczami, w różnych miejscach, ale też w różnym czasie. Rano inaczej reaguje na ten sam bodziec niż w południe czy wieczorem. Inaczej reaguje na ten sam bodziec, kiedy jestem zmęczona i kiedy jestem wypoczęta, kiedy się spieszę i kiedy mam czas i tak dalej. Emocjom, uczuciom bardzo warto się przyglądać, bo one pokazują nam granice, bo wsłuchując się w te procesy, które zachodzą w nas, możemy poznawać swoje własne granice. Tydzień temu mówiłam o tym, że się zajmiemy cudzymi granicami, ale właśnie się nimi zajmujemy. Bo jak ja będę wiedziała, gdzie jestem ja, gdzie ja się zaczynam i gdzie ja się kończę, będę wiedziała, że i ty, że tak się wyrażę, tak masz. Że ty też masz jakieś swoje granice. Że ty też masz swoją wytrzymałość, cierpliwość, fizyczny, fizjologiczny stan zmęczenia i tak dalej. Że ty też tak funkcjonujesz jak ja. Nie dokładnie tak samo, ale chodzisz podobnymi ścieżkami. Ważne, żebyśmy, mając tego świadomość, uczyli także dzieci, że o granice drugiego człowieka trzeba się też zatroszczyć, tak jak o granice własne. I jeśli mówimy o dziewiątym przykazaniu, to mówimy także o czystości w tym kontekście, w tej perspektywie. Chodzi o to, żebym ja pamiętała, że moje zachowanie, które wyrażam na zewnątrz w jakiś sposób, ma wpływ, czy może być skierowane w stronę drugiego człowieka. Ma wpływ na jego życie. Więc jeśli ja chcę słuchać głośno muzyki, no to mogę sobie słuchać, bo ja lubię tak głośno tę muzykę słuchać. Ale jest obok mnie ktoś, kto tego może nie chcieć. Więc może dobrze by było zapytać, czy ci to nie będzie przeszkadzało. Albo jak już słucham tej głośnej muzyki, to spojrzeć przynajmniej wymownie w twoją stronę i sprawdzić, czy ci to pasuje, jaką masz minę.
1: To jeszcze dam jedno rozwiązanie. Gdy jedno dziecko mówi do brata, żeby na przykład ściszył czy wyłączył, drugi chciałby się uprzeć przy swoim, ale ja teraz też to chcę, mówi swoją granicę, to czasem mi mówię taką rzecz, zobaczcie, gdybyście ze sobą porozmawiali, typu słuchaj, boli mnie głowa i dłuższe słuchanie przez ciebie jak grasz, może mnie jeszcze bardziej rozboleć. Gdybyś sobie pograł kilka minut, no to jeszcze jestem w stanie wytrzymać. Czy możemy tak się umówić?
0: Tak. Umówmy się, no to jest bardzo ważne słowo.
1: I wtedy
0: umówmy się. Ja powiem swoje, ty powiesz swoje. Poszukajmy drogi, która i dla ciebie, i dla mnie będzie do przyjęcia.
1: Tak, ten jeden, załóżmy, jest jeszcze w stanie wytrzymać te kilka minut, nie wybuchnie. Drugi dokończy swoją grę i dobra, no to zrobię sobie przerwę.
0: Albo ten, któremu to nie pasuje, może przecież wyjść.
1: Jedziemy właśnie samochodem.
0: Aha, rozumiem. No właśnie. Natomiast jak nie może wyjść, to wtedy zmienia się sytuacja. I o tym też mówię, tak? Że ja mogę sobie głośno grać, bo ten, komu to nie pasuje, może wyjść. Ale teraz nie mogę sobie na to pozwolić, bo są takie okoliczności, w których te granice się zmieniają. Terytorium jest inne. Mam inne możliwości manewru w ramach mojego ja, bo mam obok siebie inne terytorium, z którym chcąc być w zgodzie, muszę uzgodnić to, co robię w tej chwili. Uzgodnić swoje plany i swoje działania. No, o granicach można by bardzo dużo mówić. Ja chcę tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że wychowanie, cały ten proces wychowania, szczególnie w tych najmłodszych, najwcześniejszych latach, powiedzmy tych pierwszych 10, to jest jedno wielkie pasmo wyznaczania granic. I że każdemu człowiekowi, a więc i naszym dzieciom, granice są potrzebne, niezbędne dla rozwoju i dla kształtowania się poczucia własnego ja, własnej tożsamości. Więc wychowanie jest między innymi sztuką wyznaczania granic.
1: Takich zdrowych granic?
0: Zdrowych to znaczy takich, które służą rozwojowi, a nie zamykają, łamią, niszczą, wtłaczają, zniewalają.
1: Nic dodać, nic ująć. Jeszcze taką mam myśl, że zbyt twarde stawianie granic na dłuższą metę może być zgubne, ale czasem jest potrzebne, żeby też dziecko mogło czasem zrozumieć, że to jest granica.
0: Tak, jednoznaczna. Dziecko ma prawo w tym momencie się burzyć. Już chyba nieraz o tym mówiłam. A mianowicie dziecko jest jak rwący potok. Jeśli dostanie słabe granice, to zerwie te wały i się rozleje, i się zrobi błoto. Natomiast jak będą mocne, silne granice, jednoznaczne, niezmienne, to ta woda nauczy się, choć wciąż będzie dążyć do ich przełamania, ale będzie się trzymała wyznaczonej trasy. Natomiast jeśli te wały będą za ciasne, to ta woda się przeleje górą. Owszem, nie złamie tych zakazów, nakazów, ale znajdzie sobie ujście przez kłamstwo, ucieczkę, unikanie i straciliśmy już kontakt z naszym dzieckiem. Straciło ono do nas zaufanie, my do niego. Czas audycji dobiegł końca. Zachęcam do przyglądania się granicom, jakie wyznaczamy naszym dzieciom. Jak w naszej rodzinie oznakowane są nasze granice? Czy je wyrażamy? Czy wszyscy mają świadomość granic? Czyli takich możliwości w każdym momencie naszego życia rodzinnego. Czy też jest tutaj jeszcze trochę do zrobienia i zawsze można to ustalać. Kluczowa jest rozmowa, umowy i możliwość ich renegocjacji. Bo to, co mogło dziecko 5-letnie, nie musi obowiązywać już dziecka 10-letniego. Starsze dziecko może już te granice mieć przesunięte trochę dalej. Mogą już one inaczej wyglądać. No przyjrzyjmy się, jak to jest. Zachęcam do dialogów małżeńskich na ten temat, a na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: mnie.
1: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim młodym, studentom, uczniom, młodzieży pracujących w przemyśle, rolnictwie, żołnierzom, seminarzystom, nowicjuszom, wszyscy razem, którzy tworzycie tutaj młody Poznań i młody Kościół. Jeszcze pragnę w szczególny sposób przypomnieć tych, którzy was wychowują, a więc profesorów, nauczycieli, tak licznie obecnych, że wraz z waszymi studentami, uczniami zechcieliście przeżywać to spotkanie. Wasza obecność jest dla nich świadectwem wiary, potwierdzeniem, że mogą na was liczyć, nie tylko jako na tych, którzy przekazują wiedzę, ale jako na godnych zaufania przewodników po drogach życia.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompeja, 8 maja 2026 roku. Drodzy siostry i bracia, gdy święty Jan Paweł II ogłosił rok Różańca, w przyszłym roku minie ćwierć wieku od tego wydarzenia. Chciał go w sposób szczególny powierzyć spojrzeniu Matki Bożej z Pompeju. Od tamtego czasu sytuacja się nie poprawiła. Wojny, które wciąż toczą się w tak wielu regionach świata, domagają się odnowionego zaangażowania nie tylko ekonomicznego i politycznego, lecz także duchowego i religijnego. Pokój rodzi się wewnątrz serca. Ten sam papież w październiku 1986 roku zgromadził w Asyżu przywódców głównych religii, zapraszając wszystkich do modlitwy o pokój. Przy różnych okazjach, także niedawnych, zarówno papież Franciszek, jak i ja prosiliśmy wiernych na całym świecie o modlitwę w tej intencji. Nie możemy pogodzić się z obrazami śmierci, które każdego dnia przynoszą nam doniesienia medialne. Z tego sanktuarium, którego fasadę świętego Bartola Longo zaprojektował jako pomnik pokoju, dziś z wiarą znosimy naszą suplikę. Jezus powiedział nam, że modlitwa zanoszona z wiarą może wszystko osiągnąć. Natomiast święty Bartolo Longo, myśląc o wierze Maryi, określa ją jako wszechmocną przez łaskę. Niech za jej wstawiennictwem od Boga pokoju przyjdzie przeobfite wylanie miłosierdzia, które poruszy serca, uciszy urazy i bratobójczą nienawiść. Oświeci tych, którzy ponoszą szczególną odpowiedzialność za rządzenie. Bracia i siostry, żadna ziemska potęga nie zbawi świata, lecz tylko Boża moc miłości, ta Boża moc miłości, którą Jezus Pan nam objawił i podarował. Wierzymy w Niego, w Nim pokładajmy nadzieję i idźmy za Nim.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Bycie na świeczniku powinno wiązać się z tym, żeby dawać światło. Światło czyste, jasne, pokrzepiające, wskazujące na Boga. O to chodzi Chrystusowi. Macie być solą ziemi, czyli przyprawą pozornie mało widoczną i mało znaczącą, ale nadającą smak całej potrawie. Uczynicie to, dbając o głoszenie Ewangelii waszym słowem, a przede wszystkim waszym życiem. Nie pozostajecie w tym wszystkim sami. W dniu dzisiejszym obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych. Ją szczególnie proście o wstawiennictwo. Jej powierzajcie wasze posługiwanie, wasze wzrastanie i dążenie do świętości. Niech obecność Maryi, Matki Bożej i naszej Matki nie będzie w waszym życiu duchowym tylko pewnym pobożnym dodatkiem, ale jednym z najważniejszych elementów waszego duchowego życia. W tej waszej przyszłej posłudze wspiera was również cała wspólnota Kościoła triumfującego, wasi święci patronowie, ale także Kościoła pielgrzymującego, bo i my dzisiaj za was szczególnie się modlimy. Ofiarujemy komunię świętą w waszych intencjach, w waszej intencji. Prosimy dzisiaj szczególnie, aby Pan napełniał was swoją radością i umacniał swoją łaską, byście w przyszłości mogli głosić światu Jego Ewangelię i prowadzić innych do Boga.
1: Dobre słowo pasterzy.